Czuję duszny zapach pary z nikotyną. Słone krople mnie boi szyi płyną i chciałbym w tobie zostać. Tak krótko w tobie zostać. Przez okna dobiega mnie chór stada miasta. Pewnie bym z nimi biegał, gdybym duszy nie dał w zastaw. Chciałbym tam zostać. Tak krótko tam zostać.

białym mchem i winem skryty w pół. Wtulona w bzy ławeczka ogrodowa. Od łąk płynący zapach zrzętych ziół. I dwoje serc i księżyc nad ogrodem. I srebrny staw, co żabim chórem łuka. I usta rozkochane, co się własnym sycą miodem. I zawrotnego szczęścia złudna ćma. Zaciszny, wonny buduar kobiecy. Różowa lampa płonie, spokój w krąg. W przymglonym blasku elektrycznej świecy, białego łona czar piersi, rąk. Ramiona miękkie tulą moją szyję, na ustach moich ust jej krwawy kwiat.

0: Jesteśmy wielką wojną.
1: Wojną.
0: Jesteśmy
1: wojną.
0: Jesteśmy.

Despierta Dominguin Despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w audycji de Gubasu Muzyka Oza Torres w radiu Nowy Świat. No i poczerzeniem jest dzisiaj tak, że pogoda się poprawiła. Wiadomo, nie wiadomo w którym regionie Polski słuchacze audycję dzisiaj. Tak, niedziela, godzina 8 rano, to nie wiem kto wstał. Teraz mamy zmianę czasu na czas letni, więc no, jakoś musimy się przyzwyczaić do nowego czasu. A tak muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo dzisiaj przychodzę z taką małą anegdotę, bo tydzień temu zagrałem koncert w Manchester i z okazji Konstytucji 3 maja zaproszeni byliśmy przez konsulat Polski w Manchesterze właśnie i muszę powiedzieć, że bardzo, ale bardzo mnie ucieszyło fakt, że Polacy i zagranicy słuchają moją audycję. Wow, jakie to było przyjemne i nie tylko jedna osoba mi mówiła o tym, tylko no, że 5 osób zwróciło na to uwagę, takie małżeństwo, które mówi, że ona zawsze słucha obie godziny, mąż słucha od drugiej godziny. Więc byłoby bardzo miło i bardzo serdecznie pozdrawiam właśnie tych ludzi, którzy byli na naszym koncercie z profesorem Adamem Palmą, z wokalistką Ania Serafińska, pianista Sławek Jaskółka i przepiękne wszystkie fakty tego wyjazdu, organizowania tego koncertu. Dziękuję bardzo panu konsulowi Placówce Polskiej za zaproszenie i dbanie o naszym dobrym pobycie w Manchesterze. Więc mam nadzieję, że jeszcze się spotykamy. Ale dzisiaj chciałbym stawiać trochę na muzykę tradycjonalną. Ona jest, jak dla mnie, beczka bez dna. Po prostu jest tyle tego i w starym wykonaniu, młodszym wykonaniu, starsi wykonawcy, ale świeże rzeczy w stylu tradycjonalnym, w stylu muzyki pod gatunek, pod nazwą song. I właśnie dzisiaj chciałem zadedykować program, nie chciałem za dużo gadać, bo chodzi o to, że te utwory są krótkie i nie nadążę przestawić wszystkie utwory, które bym chciał. Więc dzisiaj pod hasłem tradycja. A pierwszy przywołany do tablicy to duet Los Compadres w bardzo tradycjonalnym utworze Beso Discreto, czyli dyskretny pocałunek. Duo Los Compadres en Degumose Música, zaczynamy.

Duo Los Compadres. Proszę Państwa, to jest taki, to jest jeden z najbardziej znanych duetów w historii muzyki kubańskiej, szczególnie związany z tradycyjnym stylem son cubano, czyli to połączenie rytmów afrykańskich i melodii hiszpańskie, bo mówi się, że kultura muzyczna kubańska to jest jak gdyby ślub właśnie afrykańskiego bębna i hiszpańskiej gitary. Oni działali na początku lat 40. XX wieku na Kubie. Często podaje się rok 1942. Założycielami byli Lorenzo y Resuelo, pierwsza linia wokalna i gitara, oraz Francisco Repilado, druga linia wokalna i tres. I właśnie tutaj jest w związku z tym bardzo ciekawa informacja, bo oni zaczęli od tego Francisco Repilado. Francisco Repilado to nie kto inny niż Compay Segundo. I właśnie to wzięło się z tego Compay Segundo jako segunda linia wokalna, czyli ten, który gra, śpiewa drugi głos. Został ochrzczony przez jego zdolności, wybitne zdolności do robienia drugiego głosu. Francisco Repilado to właśnie Compay Segundo. Dzisiaj zaczęliśmy bardzo tradycyjnie. Kolejna propozycja to zespół Todos Estrellas. I nie jest to koniecznie ten projekt, który zakładał Juan de Marco w późniejszych latach z muzykami jak Rubén González czy Omar Portuondo. To jeszcze trochę wcześniej założył tak zwany All Star, ale to był tworzony z muzykami z uznanych różnych orkiestr. Nie zawsze była to jedna stała grupa z niezmiennym składem, lecz raczej formacja sesyjna projektowa skupiająca znanych instrumentalistów i wokalistów. Więc pierwsza propozycja z tego cyklu nosi tytuł Canallón i Todos Estrellas. En de Cuba su música.

0: Kanalla.
1: Todos estrellas i utwór Kanajum. A teraz przejdziemy, skoro dzisiaj mówiłem, że będziemy krążyć koło tradycjonalnej kubańskiej muzyki, chciałbym przedstawiać parę rzeczy na temat naszych wykonawców. Nadchodzi chwila na zespół Trio Matamoru. Trio Matamoru to jeden z najważniejszych zespołów w historii muzyki kubańskiej, uznawany za pionera stylu son cubano. Powstał w 1925 roku w mieście Santiago de Cuba i działał do około 1960 roku. Założycielami i głównymi członkami byli Miguel Matamoros, wokal, gitara, lider zespołu, Rafael Cueto, gitara, wokal wspierający i Ciro Rodriguez, wokal i maracasy. Miguel Matamoros był głównym kompozytorem i autorem wielu utworów grupy. Zespół działał bardzo aktywnie w latach 25 do około 1960 roku. Największą popularność osiągnął w latach 30. i 40., kiedy son zaczął wędrować ze wschodu kraju. Trio Matamoros w utworze Bolichang.

Był to trio Matamoro w utworze Boli Chan. I proszę Państwa, tak jak mówiłem, że dzisiaj będę mówił o zespołach, które rozpoczęły jakiś ruch, nurt oraz o zespołach, które do dzisiaj grają. I jeden z nich to Eliades Ochoa. Eliades Ochoa to historyczna postać, jeżeli chodzi o muzykę tradycjonalną. To jeden z najbardziej znanych współczesnych wykonawców tradycyjnej muzyki kubańskiej, zwłaszcza stylu son. Ma swoje charakterystyczne dane rzeczowe. Wychował się na wsi, gdzie od dziecka uczył się gry na gitarze. Jego styl improwizowany jest muzyką campesino, czyli muzyka wiejska, znany z charakterycznego wizerunku. Kapelusz i styl przypominający cowboya. Zdobił światową sławę dzięki udziałowi w projekcie Juana de Marcos, Buena Vista Social Club oraz filmie Buena Vista Social Club. Często bywa nazywany jednym z najważniejszych kontynuatorów tradycji kubańskiego sonu. Dzisiaj też mamy zaproszone na audycję. Ay mamá, qué bueno! Y Eliades Ochoa.

I mi się przypomina jego wizyta we Wrocławiu wiele lat temu i grał na rynku, ja go widziałem po raz pierwszy po wielu, wielu, wielu latach i zaskoczyło mnie fakt, że grał muzykę tradycjonalną song, ale właśnie w takim charakterystycznym składem. Z fortepianem, on grając na gitarze, ale jak gdyby na tres, brzmienia tres, i z basistą, który grał normalnie na gitarze basowe, nie na marimbula, ani na kontrabasie, grał na basie elektrycznym. I bardzo, bardzo rasowo i autentycznie to brzmiało. Było to dla mnie zaskoczenie. Powróćmy do trio Matamoros. Trzeba dodać, że trio Matamoros miał ogromny wpływ na rozwój muzyki latynoskiej. Ukształtowali nowoczesną formę song cubano. Wpłynęli na rozwój takich gatunków jak salsa czy bolero song. Byli inspiracją dla późniejszych artystów i zespołów kubańskich. Ich twórczość przyczyniła się do umiędzynarodowienia muzyki kubańskiej i uczyniła ją rozpoznawalną na całym świecie. Właśnie to taka rola tej wersji muzycznej i tej intencji w naszym programie rozpowszechniania gatunków ludowych. Trio Matamoros i znaczący utwór Son de la Loma.

I powróćmy do Eliades Ochoa. Eliades Ochoa na początku, początkowo działał kwarteto Patria. Dołączył, Eliades Ochoa dołączył do zespołu w latach 70. Po śmierci założyciela przejął kierownictwo grupy. Pod jego kierownictwem kwarteto Patria zdobił międzynarodową popularność. Zespół koncertował na całym świecie i nagrywał płyty promujące tradycyjny song. Eliades Ochoa i No Quiero Celos, czyli Nie Chcę Zazdrości.

o tym brzmieniu mówiłem, że on brzmiał w muzyce tradycjonalnej, ale brzmiał bardzo, bardzo aktualnie. Skład instrumentów było sprzyjający takiemu brzmieniu. Ale powróćmy do zespołu Todos Estrellas. Wskazujesz na repertuar oparty na klasyce muzyki kubańskiej, bolero, son, guaracha i tradycyjne salsy. Posiadały te kompozycja styl retro, nawiązujący do słotej ery Hawany. Byli to znani muzycy studyjni i koncertowi. Eleganckie aranżacje z sekcją dętą, fortepianem, tres, bongosami i kongami. Repertuar popularnych standardów kubańskich XX wieku. Więc tym była zbudowana orkiestra Todos Estrellas. Zaprezentuję Flor para mi altar, czyli kwiaty dla mojego

Todos estrellas, flores para mi altar. I proszę Państwa, muszę zwrócić uwagę na fakt, że aranżacje trzymały się stylu tradycjonalnej, ale brzmią dość potężnie, więc tutaj mamy do czynienia z dwiema trąbkami, co było rzadkością dla zespołów tradycjonalnych. Zespoły tradycjonalne najczęściej mieli jedną trąbkę. Z tego właśnie na tym polegała różnica pomiędzy sexteto Habanero i septeto Ignacio Pinheiro. Właśnie ten jeden instrument. Ale teraz idźmy do compay segundo, czyli Francisco Repilado. On wiele lat grał w kwartecie Patria, grał w duecie Los Compadres, ale tak naprawdę compay segundo był jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków kubańskich, kompozytorem, wokalistą i instrumentalistą związany głównie ze stylem son cubano. Jako dziecko interesował się muzyką jak każdy Kubańczyk, tak sądzę, i nauczył się grać na gitarze oraz klarnecie. W młodości pracował w różnych zawodach, ale równocześnie rozwijał działalność muzyczną. Compay Segundo wyróżniał się ciepłym, charakterystycznym głosem i dlatego był bardzo, bardzo przydatny jako drugi głos. Prostym, tradycyjnym stylem gry. Przywiązany do muzyki ludowej. I jedna ciekawostka, on wymyślił taki instrument. On nie grał na tres. On grał na instrumencie zwanym armoniko. Hybryda gitara i tresu, czyli połączenia gitara z tresem tradycjonalnym, który nadawał jego muzyce unikalne brzmienie. Posłuchajmy go. Compay Segundo w pięknym utworze. Juramento, czyli przysięga.

I teraz korzystając, że jesteśmy przy Compay Segundo i chciałbym zaprezentować kolejny utwór duo Los Compadres. Jest bardzo charakterystyczna sytuacja, bo w 1953 roku Compay Segundo, czyli Francisco Repilado, tego co usłyszeliśmy przed chwilą, w 1953 opuścił duet. Jego miejsce zajął brat Lorenzo Jerezuelo, czyli Reinaldo Jerezuelo. Mimo zmiany składu, nazwa Los Compadres została zachowana, a zespół nadal odnosił sukcesy. Los Compadres stworzyli charakterystyczne brzmienie oparte na prostocie i autentyczności. Ich utworów często opowiadały o życiu codziennym, czyli mniej więcej jak w muzyce bluesowej, miłości, kulturze i obyczajach kubańskich. Do ich znanych piosenek należą m.in. Makusa, Mison Oriental czy Sarandonga. A dzisiaj posłuchamy przepiękny też utwór. Tuve, tuve, czyli miałem, miałem. I duo Los Compadres.

I naprawdę nie można zaprzeczyć, jak tradycyjnie to brzmi. Duet Los Compadres. I powróćmy do Eliades Ochoa. Eliades Ochoa wiele lat brał udział w Quarteto Patria, która była jedna z najstarszych i najważniejszych formacji wykonujących tradycyjną muzykę Kuby. Zespół powstał w 1939 roku, jego założycielem był Francisco Cobas Lao. Specjalizował się w son cubano, bolero i muzyce ludowej regionu Santiago. Odegrał dużą rolę w zachowaniu autentycznego brzmienia muzyki kubańskiej. I w jego wykonaniu posłuchajmy El Carretero, czyli po prostu Furman.

I kontynuujemy z zespołem Todos Estrellas w przepięknym utworze Noche de Farra. Noche de Farra, czyli noc zabawy, noc imprezy, to typowy przykład muzyki kubańskiej o charakterze rozrywkowym i tanecznym. Styl son cubano z elementami guaracha. Żywe tempo, rytmiczne, sprzyjające tańcowe. Nastrój radosny, świąteczny, związany z zabawą i nocnym życiem. Z instrumentarium: gitara tres, kontrabas, perkusjonalia, czyli bongosy, maracasy, czasem trąbki. Posłuchajmy. Noche de Farra.

Przepiękne brzmienie tego utworu. Dla mnie to granicza pomiędzy cha-cha-cha a sonem. Nagrania tego typu były szczególnie popularne w latach 70., bo wtedy muzyka kubańska, kiedy kubańska wytwórnia Areito tworzyła zespoły złożone z najlepszych muzyków, stąd nazwa Estrellas, Todos Estrellas, czyli gwiazdy. I proszę Państwa, na zakończenie pierwszej godziny chciałbym powrócić do Compay Segundo. Compay Segundo był uroczym człowiekiem. Okazuje się, że jego stałe miejsce potem już, jak się przyprowadził do Hawany, był bardzo blisko w starej Hawany, gdzie ja mieszkałem za dzieckiem. Ale naprawdę nie miałem pojęcia, bo stamtąd się wyprowadziłem w wieku 7 lat i jeszcze nie miałem do czynienia ani z muzyką, ani z tymi muzykami tradycyjnymi, nie wiedziałem o ich istnieniu. Dopiero mój kolega serdeczny, który studiował ze mną tutaj w Polsce, Rolando Tejeria, którego serdecznie pozdrawiam, mi opowiadał, bo on mieszkał też na tej dzielnicy, ale nawet i mieszkał, jak wrócił z Polski. I mi mówił, że Compay Segundo mieszkał bliziutko naszego mieszkania i że on był świadkiem spotkania tych muzyków za czasów filmu Buena Vista Social Club. Póki co, Compay Segundo, czyli Francisco Repilado, w utworze El Camisón de Pepa, czyli po prostu, jakby to nazwa, szlafrok pani Pepe. Posłuchajcie.

I proszę Państwa, tym sposobem jesteśmy w drugiej godzinie naszego spotkania De Cubasu Muzyka, José Torres w Radiu Nowy Świat. Dla tych, którzy teraz się obudzili, no to szczęśliwi, że mieli o jedną godzinę dłużej snu. Więc jesteście na siłach, więc przygotujcie się na dalszy ciąg przekazu. Dzisiaj postanowiłem, że będzie się to obracało w muzyce kubańskiej, w muzyce tradycjonalnej i niektórych z tych przedstawicieli tego gatunku. Już podawałem parę informacji na ten temat, niemniej jednak no to trzeba będzie coś jeszcze dorzucać, bo czy wykonawcy są bardzo płodni i mają dużo materiału. Na drugą część zaczynam od Eliades Ochoa. Tak jak mówiłem, na pierwszej godziny byłem na jego koncercie we Wrocławiu, gdzie pokazał skład nietypowy dla sonu, ale brzmiał bardzo sonowo i bardzo nowoczesny. Mimo, że nie miał wielkiego składu, ale brzmiał bardzo, bardzo tradycjonalnie. Więc dzisiaj również prezentuję taki materiał. Eliades Ochoa i utwór Maria Cristina. Maria Cristina me quiere controlar, pero yo le sigo la corriente. Czyli Maria Cristina chce mnie kontrolować, ale ja gram w to samo, bo potem nie chcę, żeby ludzie powiedzieli, że ona mnie dominuje. Maria Cristina, Eliades Ochoa, en De Cuba su música.

Eliades Ochoa w utworze Maria Cristina. A teraz chciałbym powrócić do dueto Los Compadres. Hay, no se tito piosenka, hay un run run, czyli jest, są jakieś komentarze. Czy my jesteśmy braćmi, czy gramy w duecie? Duo Los Compadres cantan a sus comadres, czyli po polsku by było: ojcowie chrzestni śpiewają swoim matkom chrzestnym. Akurat nie chodziło o ojcowie chrzestni, ale tak wskazuje tłumaczenie. Los compadres hay un rum rum. Por eso.

I wszystko basuje na komentarzach, kim oni są, że oni wrócili, że oni są sfrustrowani, że im się nie udało. Tak, tak. Czyli gadają za naszymi plecami. A teraz kolejna propozycja. Trio Matamoros. El que siembra su maíz. Czyli w sensie, że kto sieje, ten zbiera plony. I Trio Matamoros. En Degupa su música.

Kto sieje zboże, niech żnie swoje pędy. Tak mówi piosenka. A do Compay Segundo, jeden z utworów, który wszyscy grają, a jest nas, widnieje pod różnymi tytułami. La Negra Tomasa, Bilongo oraz Mandinga. A tak naprawdę to La Negra Tomasa i Compay Segundo.

już miał swój zespół, oddzielnie działał daleko od Buena Vista Social Club, a w tym zespole grał na klarnecie mój serdeczny kolega ze szkoły, Rafael Inciarte. Wybitny klarnecista, studiowaliśmy razem na Kubie i przez wiele, wiele, wiele lat grał blisko Compay Segundo. A kolejna propozycja, Los Compadres. Que linda eres, muchacha, czyli jaka piękna jesteś, dziewczyno.

I muszę powiedzieć, że te głosy, brzmienia tych głosów mnie przypomina okres dzieciństwa. W domu mieliśmy dwie płyty Duo Los Compadres i brzmienia tych głosów dzisiaj tak na świeżo mi przypomina ten okres, kiedy słuchałem i próbowałem swoje pierwsze kroki grając na gitarze i na basie. Ale idźmy do większego składu. Todos Estrella w utworze Vete de mi, czyli po polsku odejść ode mnie. I Todos Estrellas. Tym razem ewidentnie w rytmie rumbowym. Guaguanco.

Przepiękny utwór rumbowy, orkiestra Todos Estrellas, Vete de mi. I kontynuujemy z Eliades Ochoa. Utwór, który grali wszyscy, jak są, utwór, który grają wszyscy, jak są podkreślić muzykę tradycjonalną. Píntate los labios, María, czyli pomaluj sobie usta, Mario. Y Eliades Ochoa, en De Cuba su música.

No taka piosenka trochę okrutna, bo zarzuca Marii, że jest upływem lat, nie malując sobie usta, nie wygląda najlepiej, czyli radzi malować sobie usta. Kolejny powrót do utworu, który notabene zawsze znałem jako bolero, zresztą gram ten utwór w aranżacji symfonicznej, przepiękno bolero, a tutaj jest zupełnie inaczej zagrany i bardzo ładnie brzmi. To dos estrellas w utworze Aquellos Ojos Verdes, czyli

Przepiękny utwór Aquellos Ojos Verdes to klasyczna pieśń kubańska z gatunku bolero, napisana przez Nilo Menéndez, autor tekstu Adolfo Utrera, i utwór, który powstał w 1929 roku. A teraz, wracając do wielkiego Eliades Ochoa, zaprezentuję utwór pod tytułem Vamos a bailar un son, wydane w 1999 roku. Pochodzi z albumu Sublime Ilusión. Płyta ta była jedną z najważniejszych w karierze Eliades Ochoa po sukcesie projektu Buena Vista Social Club i przyczyniła się do dalszej popularizacji tradycyjnego stylu son cubano na świecie. Bardzo znaczący ten utwór. Vamos a bailar un son.

A ciekawostka z tego nagrania jest to, że to jest nagranie live w dzielnicy Santiago de Cuba z okazji jakiegoś święta narodowego, gdzie zespoły wychodzą na ulicę i grają dla mieszkańców koncerty na placach za darmo i z dobrymi trunkami. Powróćmy do Todos Estrellas. I tutaj taka ciekawostka. Utwór nosi tytuł Soy Hijo de Siboney. Ale kto to jest ten Siboney? Bo jest piosenka kompozycji Ernesto Lecuona, który mówi o tym, ale samo słowo Siboney oznacza to grupa rdzennych mieszkańców Kuby, żyjących na wyspie przed przybyciem Europejczyków. Ta grupa należy do ludów prekolumbijskich Karaibów. Zamieszkali głównie wschodniej części Kuby, okolicy dzisiejszego Santiago de Cuba. Prowadzili prosty tryb życia, zajmowali się zbieractwem, rybołówstwem i łowiectwem. Byli mniej rozwinięci rolniczo niż inne grupy, na przykład Taino. Mówi o tym, dlatego że utwór nosi tytuł Soy Hijo del Siboney, czyli jestem synem Siboneya. Todos Estrellas w utworze Soy Hijo.

ten projekt Todos Estrellas był projektem przed, zanim Juan de Marcos zebrał wszystkich muzyków do filmu Buena Vista Social Club. Tutaj nie ma stałych muzyków, byli najlepszy, ale nie grając na stałe, więc musiało dobrze brzmieć. A teraz kolejna propozycja, trio Matamoros, La Mujer de Antonio, chwaląc kobieta Antoniego, bo dobrze się rusza jak chodzi. La Mujer de Antonio camina así, czyli La Mujer de Antonio i trio Matamoros. Endego paso música.

la mujer de Antonio, jak idzie na zakupy, jak wraca do domu, jak idzie do apteki, właśnie tak chodzi. Wszyscy się chwalą, albo wszyscy chwalą chód pani żona Antoniego i Trio Matamoros. A teraz chciałem zaprezentować utwór, który naprawdę tkwi w korzeniach kubańskich, ale zupełnie w innym składzie, w innym wykonaniu. Jest to po prostu rewelacyjna wersja utworu El Ratón. Kompozycja Cheo Feliciano. Śpiewa Diego El Cigana.

I tak jak zawsze mówię, Kuba to niekwestionowalna kolebka muzyki i rytmów. Kolejna propozycja to Dos Estrellas, Los Tamalitos de Olga. Jest to utwór klasycznie humorystyczna, piosenka kubańska związana z tradycją gatunku sonu. Los Tamalitos de Olga, czyli tamaliki Olgi, opowiada w lekki, żartobliwy sposób historię kobiety Olgi, która sprzedaje tamalitos, tradycyjne danie z kukurydzy zawijane w liście. Na powierzchni tego tekstu opis sprzedaży jedzenia na ulicy. Głębiej gra słów i podwójne znaczenia, częste w muzyce kubańskiej. Humor i flirt. Utwór ma charakter żartobliwy, czasem z lekkim podtekstem erotycznym. Takie podwójne sensy są typowe dla kubańskiej tradycji muzycznej, zwłaszcza w sonie i guaracha. I posłuchajmy wersja w rytmie cha-cha. Todos Estrellas i Los Tamalitos de Olga.

rewelacyjna wersja. Dawno nie słyszałem tak dobrej wersji muzyki tradycjonalnej przerzucona na taką kapelę. Todos Estrellas y Los Tamalitos de Olga. Muszę powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie to oświeżyło mi trochę pamięć, bo jest wiele artystów, których rzadko prezentuję, a właśnie od nich wszystko się zaczęło. Ta muzyka tradycjonalna ma bardzo, bardzo głęboki fundament w rozwoju muzyki kubańskiej. Dlatego tak uwielbiam, dlatego nauczyłem się grać na gitarze tres, bo bez tres nie ma tego oryginalnego brzmienia, chociaż jak na załączonym obrazie, to bardzo, bardzo różnie można przekazać ten smak sonowy. I na zakończenie dzisiaj zostawiłem Eliades Ochoa. W utworze Estoy como nunca, czyli czuję się najlepiej jak nigdy wcześniej. I właśnie to samo mogę powiedzieć. Czuję się najlepiej jak do tej pory. Tym bardziej, że mam okazję się podzielić z Państwem kubańską muzyką, kubańską kulturą. Dziękuję bardzo. José Torres, de Cuba su música w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek o obiekcie znalezionym przy granicy z Rosją. To prawdopodobnie dron wojskowy przeznaczony do obserwacji, przekazała żandarmeria wojskowa.
1: W okolicach miejscowości Osieka na polu osoba postronna znalazła przedmiot przypominający dron. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy faktycznie potwierdzili, że taki przedmiot w tym miejscu się znajduje. Cały teren został przez policjantów zabezpieczony, a służby sprawdziły, czy ten przedmiot nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych, po czym przeprowadzone zostały oględziny miejsca znalezienia przedmiotu, jak i samego przedmiotu w celu ustalenia, co to dokładnie jest za przedmiot i jak znalazł się w tym miejscu.
0: Przekazał TVN24 aspirant sztabowy Rafał Jackowski. Węgry oficjalnie mają nowego premiera i rządzących. Peter Madziar, lider partii TISA, otrzymał 140 głosów poparcia, co daje mu większość konstytucyjną i zielone światło do przeprowadzenia reform w kraju. W swoim pierwszym przemówieniu Madziar zapowiedział zmiany systemowe. Zadeklarował, że chce położyć kres wieloletniej stagnacji i służyć narodowi, a nie nim rządzić. Wezwał prezydenta do natychmiastowego ustąpienia z urzędu. Wybór premiera świętowały tysiące Węgrów. Rozpoczęła się ewakuacja pasażerów z zakażonego hantawirusem statku wycieczkowego, przekazało hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia. Służby medyczne weszły na pokład, aby przeprowadzić ostateczną kontrolę i rozpocząć wyprowadzanie pasażerów, podaje Reuters. Obywatele Hiszpanii wypłyną jako pierwsi na małych łodziach w 5-osobowych grupach i zostaną przewiezieni na brzeg, skąd autobusami dojadą na lokalne lotnisko. Wrócą do Madrytu. Jak poinformowała wczoraj późnym wieczorem WHO, wszyscy pasażerowie luksusowego statku są uważani za osoby wysokiego ryzyka, ale ryzyko zakażenia dla ogółu populacji pozostaje niskie. Stany Zjednoczone czekają na odpowiedź Iranu w sprawie najnowszych propozycji zakończenia ponad dwumiesięcznych walk i rozpoczęcia rozmów pokojowych, pisze dziś Reuters. Jak dotąd nie ma żadnych oznak działań ze strony Teheranu w sprawie propozycji, która formalnie zakończyłaby działania wojenne przed rozpoczęciem rozmów na bardziej sporne tematy, takie jak irański program nuklearny. Wczoraj w Miami sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z premierem Kataru. Omówili potrzebę kontynuowania współpracy w celu odstraszania zagrożeń oraz promowania stabilności i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, poinformował Departament Stanu w oficjalnym oświadczeniu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Etykieta zastępcza.
3: Dzień dobry, szanowni państwo. W niedzielę po godzinie 10:00 Zuzanna Iłęda, kłaniam się nisko. Z reguły o tej porze słyszą się państwo z Marią Zamachowską i jest wtedy audycja z tamtych lat. Marii nie ma, bo udała się na zasłużony urlop i ja tylko godnie postaram się ją zastąpić. A godnie to znaczy postaram się chociaż oddać trochę ducha i podjęłam taką decyzję, że przykleję się do jednej dekady dzisiaj, wybiorę ulubione swoje utwory i takim sposobem lądujemy w latach 60. i będą to głównie utwory zachodnie. Takie, które mam blisko serca, ukochane, a jednocześnie bardzo różnorodne, bo przecież jedna dekada może brzmieć bardzo, bardzo różnie, a zaczynamy od duetu.

Frank Sinatra i Nancy Sinatra, Something Stupid, wspaniały duet ojca i córki. Wyjątkowo o tyle, że Frank Sinatra śpiewał Nancy with a laughing face, kiedy Nancy była malutka. Ona po drodze dorosła i mogli potem zaśpiewać razem duet. I to tego rodzaju taki wyjątkowy, bo o miłości tej takiej jeszcze kruchej i niepewnej. Bardzo to jest filmowy motyw, że coś się zaczyna, ktoś tutaj w emocjach za szybko powie, że kocha, ta druga osoba się płoszy z różnych przyczyn, ale mogą być przyczyny, bo po prostu jest trochę za wcześnie, a czasami ktoś ma problemy z przywiązaniem i jak się robi zbyt poważnie, zbyt zobowiązująco, to się postanawia wymiksować z tej sytuacji, potem serce złamane i tragedia. Więc filmowo. I filmowo też będzie w kolejnym utworze, no bo to taki bardzo ikoniczny moment, żeby tak zakochać się w synu pastora.

Muszę się Państwu przyznać do jednej rzeczy. Ja jestem absolutnie fatalna w zapamiętywanie dat. To znaczy, zawsze dla mnie jest pewnym zaskoczeniem, kiedy coś faktycznie miało miejsce. I o tyle, co większość tych utworów bez problemu bym przypisała do dekady, to jakoś one jednocześnie nie występują w mojej głowie, że to się działo równolegle. Dopiero jakby robiąc tę playlistę, zdałam sobie sprawę, że naprawdę wszystko działo się obok siebie w jakichś podobnych momentach. No na zasadzie rok, dwa różnicy, to przecież żadna różnica tak naprawdę. I że ci wszyscy ludzie w sumie mogli się nawet znać i spotykać na jakichś eventach. I po prostu, kiedy słucham tej muzyki, to się nad tym nie zastanawiam. To jest dla mnie na tyle odległa dekada. Moi rodzice urodzili się dopiero na koniec lat 60. Więc w tej liście zaskoczeń jest to, że pod koniec lat 60. to dopiero Dorsi debiutowali. Debiutowali w 67 i w 67 też drugi album studyjny się ukazał, czyli Strange Days, który bardzo, bardzo lubię, dlatego dwóch utworów posłuchamy z tego albumu. My Eyes Have Seen You i Unhappy Girl.

I o tyle, co nie dziwi mnie, że to jest końcówka lat 60., bo potem przecież lata 70. to bardziej brzmiało jak Dorsi faktycznie, ale potem się okazuje w mojej głowie, dopiero do mnie to dotarło, że w podobnym momencie Beatlesi tak naprawdę nagrali ostatni wspólny album. Abbey Road wtedy się ukazało, a że to kolejny z albumów, który bardzo lubię i mam bardzo blisko serca, to też dwóch utworów posłuchamy. She Came In Through The Bathroom Window, a potem Oh Darling.

Utwór rozliczony na 3 i w tym tempie walczykowym 6/8, jak kto woli, chwilę jeszcze zostaniemy, ale zmienimy zupełnie nastrój, chociaż nadal będzie o miłości i w tym wypadku takiej nieszczęśliwej, bo ktoś odszedł i nie wraca i potrzeba, żeby wrócił, żeby z powrotem życie nabrało kolorów. Nina Simone odpowiada za ten moment i to jest Turn Me On.

Nina Simone otwiera też poczet div absolutnie wspaniałych wokalistek w dzisiejszej audycji. Zostajemy jeszcze w tym rytmie 6/8, ale to będzie zupełnie inny wokal i zupełnie inna ballada miłosna, bo tutaj to był jakiś brak, a tutaj jest przepych i po prostu pełno będzie tej miłości. Etta James zaśpiewa The Love of My Man. No i tak, tej miłości tam jest tyle, że to jest zupełne przeciwieństwo w ogóle tego utworu Niny Simone, bo ona, Etta James, śpiewa, że nawet jak on wyjedzie, jak on będzie daleko, to ona dalej będzie pewna tej miłości. Nie może nie wracać, ona już będzie wiedziała, że wróci, że on dalej ukocha, wszystko będzie w porządku. A jeszcze to jest wyśpiewane tak wspaniałym głosem. To jest piosenka, uważam, nieosiągalna, przynajmniej dla mnie, do zaśpiewania.

Starczy tego 6-8. Przyspieszymy zdecydowanie, zmienimy rytm, ale będzie nadal bardzo silny wokal z tych nieustająco inspirujących, a jednocześnie dla wielu wokalistów myślę, że nieosiągalny, albo taki, do którego się dąży, chciałby się tak zaśpiewać kiedyś. Think, jak Aretha Franklin. A to jest trudna sztuka.

Ten poczet Div, który zapowiedziałam, będzie zamykać Roberta Flack i zamknie go w swoim stylu, bardzo subtelnie, lirycznie, balladowo. The first time ever I saw your face, czyli o takiej miłości od pierwszego wejrzenia.

Jestem bardzo ciekawa, jak Państwo wyobrażają sobie tych wokalistów, bo oni niektórzy żyli o wiele bardzo długo, niektórzy trochę krócej. Te utwory wydawali, których słuchamy, będąc w różnym wieku, ale mam wrażenie, że przez to, być może przez to, że to dla mnie na tyle jest odległe, ja sobie zawsze ich wyobrażam w jednym wieku, nieważne kiedy te utwory zostały wydane w ich życiu. No i tak wszystkie panie wyobrażam sobie gdzieś w okolicy 30, 40, może nawet roku życia. A kolejny na playliście jest Leonard Cohen. I Leonarda Cohena posłuchamy, to jest utwór, który był na jego debiutanckim albumie, więc Leonard Cohen był wtedy dość młody. A ja przez to, że najwięcej miałam z nim styczności, kiedy jeszcze żył i go słuchałam, czyli jakby już dojrzałym bardzo mężczyzną, to zawsze go sobie wyobrażam jako takiego dojrzałego, pomimo tego, że słyszę, że tutaj jednak głos o wiele młodszy. Więc jak to jest z tym wiekiem wokalistów? No na pewno są nieśmiertelni przez to, bo utknęli w naszych głowach w jednym momencie swojego życia. The Stranger Song, teraz.

0: And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
1: Jeszcze jedna ballada przed nami, nie mogło zabraknąć w tym dzisiejszym zestawieniu Simona i Garfunkela. Panowie w latach 60. już mieli jakieś kłótnie za sobą i ten utwór, którego posłuchamy, jest tego przykładem. April Comes, She Will. Simon najpierw napisał ten utwór i wydał go na solowym albumie, a potem ukazał się album znowu Simona i Garfunkela, ale z dopiskiem, że to są piosenki Simona, ale grają w duecie. No i niestety panowie tak świetnie razem brzmieli i doskonałe to było, doskonały duet sceniczny, a takim się w życiu nie udawało dogadywać. No ale muzyka piękna.

Być może niektórzy z Państwa to wiedzą, a tym w takim razie przypomnę, a niektórzy się właśnie dowiedzą, że Stevie Wonder bardzo wcześnie zaczął swoją karierę. On urodził się w roku 50, a w latach 60 już wydawał albumy i to nie jeden album. On zaczynał jako bardzo młody nastolatek, co sprawia, że możemy posłuchać jego albumów nagranych przed mutacją. On występował jako taki geniusz dziecięcy, powiedzmy. I jest taki słodki album Na plaży, którego tematem głównym jest plaża. Jest tam nawet cover słynnego Beyond the Sea, ale trochę mówiąc szczerze i brzydkiego słowa użyję, ale Stevie, bardzo młody, zarżnął trochę te Beyond the Sea, ale są tam bardzo urocze też piosenki i jednej z nich posłuchamy, Castles in the Sun.

To był Stevie Wonder przed mutacją, a teraz będzie Stevie Wonder po mutacji, bo na tym nagraniu miał w okolicy 14 lat, a na kolejnym już 18. I'm more than happy, I'm satisfied.

Kolejny bardzo filmowy utwór przed nami. Wydaje mi się, że widziałam go w przynajmniej 3 filmach, jako jakiś soundtrack, ale jakbym miała przywołać, to już nie pamiętam, a może to jest kwestia tego, że kiedy sobie w niedzielny poranek robię naleśniki i to ten utwór wybrzmi, to się właśnie robi tak filmowo. I mam nadzieję, że Państwo też to dzisiaj odczuli przy dźwiękach tych utworów w ciągu ostatniej godziny, bo taki był mój zamysł, żeby sobie romantyzować ten niedzielny poranek i poczuć się trochę jak w filmie. A to The Beach Boys, God Only Knows.

I tak dobiega końca ta nasza wspólna niedzielna godzina. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo byli ze mną, a skończymy Louisem Armstrongiem. Pan Louis w latach 60. miał już dobrych kilka dekad grania za sobą, kariera w rozkwicie. W latach 60. między innymi ukazało się Hello Dolly i z tego albumu posłuchamy dwóch utworów. It's been a long, long time i A Kiss to Build a Dream On, więc w zasadzie są to dwa utwory o całowaniu, o dawaniu buziaków i są tam prośby o dawanie buziaków wypowiadane przez pana Louisa. No i myślę, że to jest doskonałe zwieńczenie tego romantyzowania niedzielnego poranka. Jeżeli mają państwo jakąś ukochaną istotę pod bokiem, to można z nią zatańczyć do tych utworów. Specjalnie mówię istotę, nie musi być to człowiek, może być to kot, jeżeli się da, albo pies, ale może być też kwiatek, czemu nie? A jak ma się ukochany kocyk, to może nie istota, ale też się da zatańczyć i będzie przyjemnie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Zuzanna i Wenda, do usłyszenia.

0: Piotra Bukartyka, Szkiełko i oko.
1: Gdybyś wziął 5 dych i 2, w długą rurkę zwinął je, po czym wcisnąć w nią miał chęć, jak soczewkę złotych 5, to masz nowy wzór lunety z 2 banknotów i monety.
0: Na horyzoncie czysto. Możesz spokojnie dołączyć do grupy patronów Radia Nowy Świat.
2: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. TVN24 publikuje zdjęcie byłego ministra z lotniska Newark w New Jersey. Prawicowa stacja TV Republika potwierdziła, że polityk PiSu jest w USA. Na polityku ciążą zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dotychczas Zbigniew Ziobro korzystał z azylu na Węgrzech. Od wczoraj Węgry mają jednak oficjalnie nowego premiera. Marcin Horała z PiSu w TVN24 doniesienia komentował tak.
3: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tak jak to wiemy od miesięcy, że Zbigniew Ziobro ewidentnie na uczciwy proces w Polsce nie może liczyć. To są indywidualne decyzje, jak się w tej sytuacji chce odnaleźć. Ja nie mam żadnej wiedzy.
2: Głos zabrał też Grzegorz Schetyna z KO.
4: W ogóle to jest haniebne i kompromitujące dla samego Ziobry ze względu na to, co robił, jak co zapowiadał, jakiego szeryfa chciał udawać przez lata. Grał twardziela, dzisiaj po prostu ucieka.
2: Z Ziobrą wyjechać miał też wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Peter Madziar, przypomnę, już dzień po wyborach przekazał, że były polski minister sprawiedliwości i jego zastępca nie pozostaną długo na Węgrzech. Kolejne incydenty z niedźwiedziami w roli głównej. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Berżnicy Wyżnej w gminie Solina. Mieszkaniec, który poszedł do garażu po narzędzia, natknął się na niedźwiedzia. Zwierzę zniszczyło drzwi i weszło do środka. Mężczyzna zdołał uciec, ukrył się za samochodem. Niedźwiedź ostatecznie oddalił się w stronę lasu. Tego samego dnia służby interweniowały również w Wołkowyi, gdzie widziano niedźwiedzicę z młodym, spacerującą w pobliżu zabudowań. Kilka dni wcześniej niedźwiedź podszedł pod szkołę w Myczkowie. W zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Operacja związana z ewakuacją i transportem pasażerów statku, na którym wykryto hantawirusa, nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie głównego lotniska na południu Teneryfy, informują kanaryjskie media. Jeden z portów na wyspie obsługuje samoloty transportujące pasażerów wycieczkowca, który dziś przypłynął do portu Granadilla de Abona na południu wyspy. 14 obywateli Hiszpanii zostanie w pierwszej kolejności przetransportowanych na lotnisko, następnie do szpitala w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Następnie na ląd zejdą obywatele Niemiec, Belgii, Grecji oraz część załogi. Wszyscy opuszczą wyspę samolotem z Holandii. Planowane są również loty z Kanady, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot zaplanowano na jutrzejsze popołudnie. Samolot z Australii zabierze na pokład obywateli kilku krajów azjatyckich. Według informacji WHO na statku stwierdzono dotychczas 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Według informacji polskiego MSZ nie wymaga on pomocy medycznej. A to był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Jaka to wielka przyjemność powiedzieć dzień dobry w maju. I myślę, że tę przyjemność dzieli ze mną Kajtek Strzelczyk, który realizuje audycję. I ten maj, bez względu na to, czy jest bardzo piękny, czy mniej piękny, to w końcu jest maj. Mój adres mailowy wojciech.man@nowyswiat.online. I teraz opowieść, którą poprzedzi nagranie, a opowieść będzie bardzo mało interesująca, ale musiałem jakoś skleić pewne decyzje repertuarowe i nie wymyśliłem, bo to jest wszystko prawda. Przedstawię Państwu tę historię, która nie zmrozi Wam krwi w żyłach. To na pewno.

Piosenka też nie tumani, nie śmieszy, nie przestrasza, bo po prostu jest piosenką. I do tego piosenka artystki, która wystąpiła już w Maniaku po omacku, ona się pisze dosyć, powiedziałbym, podstępnie. Czyli zapis jej pseudonimu jest Lolo, ale to O to jest takie przekreślone, takie troszkę może nawet skandynawskie, a właściwie to nie wiem, czyli ja nie wiem, jak to wymawiać, ale Lolo wystąpiła, kanadyjska piosenkarka. I to była płyta, która przypadła mi do gustu ze względu na taki bezpretensjonalny wdzięk, młodzieńczy głos, miłe melodie, nie jakieś porywająco przebojowe, czy taneczne, czy tam disco, ale przyjemne. Postanowiłem, że wrócę do tej Lolo, bo taki majowy nastrój i do tego jeszcze ciekawe tematy, na przykład piosenka Chciałabym być robotem. I ta piosenka znalazła się w programie dzisiejszego wydania Maniaka.

0: disgusting.
1: I teraz, kochani, uważajcie, bo napięcie, które nie jest zbyt wysokie, specjalnie nie wzrośnie, ale skoro już umieściłem te Lolo w programie, to tak sobie przeleciałem moim radarem po różnych informacjach i patrzę, a tu jest nowa płyta Lolo. Jak to możliwe, że tak szybko, a może nie tak szybko, tylko ja tak słabo działałem. I w związku z tym, myślę, warto uaktualnić. Sięgnąłem po ten nowy album, wybrałem coś dla Państwa i dlatego właśnie jestem taki przejęty, że niektórzy mogą myśleć, że to jest zupełnie nie w stylu Maniaka po omacku. Taka śpiewająca pani, czy panna, nie wiem, dama. Ale skoro jest ta nowa płyta i skoro już rozpocząłem te Lolo, to coś z tej nowej płyty. Delusional Darling.

Okazuje się, że ta młoda dama zawładnęła początkiem dzisiejszej audycji. Już byłem gotów przeskoczyć do innych artystów, kiedy zobaczyłem tytuł jeszcze jednej piosenki z tej nowej płyty i pomyślałem sobie, że może będę dzięki temu trochę na bieżąco w sensie ogólnej idei, ponieważ tytuł tego utworu kojarzy mi się z tytułem filmu. Pamiętacie taki film The Devil Wears Prada? Diabeł ubiera się u Prady. No i teraz się okazało, że jest znowu taki film i wszyscy lecą do kina, a tu LOL nagrała piosenkę The Devil Wears Converse. Ja nie będę za bardzo się rozwodził nad tym, żeby nie było, że reklamuję jakieś tam produkty typu buty, ale jeśli ten diabeł od Prady poszedł do Conversa, a LOL to zauważyła, to już niech będzie i w maniaku.

Już się opamiętuję. Proszę się nie niepokoić. Nie zmieniłem kompasu, czy tam busoli, czy czegoś na tego typu piosenki. To jest element mojego programowego szukania różności. Ale pamiętają zapewne stali słuchacze, że maniaku bardzo chętnie wyciągam coś z przeszłości i wyciągam już w tej chwili. Wyciągam nie tyle może piosenkarza, co gitarzystę. I to gitarzystę, który poprzedza, jego kariera poprzedza tych wszystkich znanych rockowców. Że nie będę wymieniał po kolei tych Blackmore'ów, Page'ów, Claptonów, Beck'ów i tak dalej. On był wcześniej. Nazywał się Link Ray i miał na przykład przebój Rumble, który znalazłem teraz w takiej wersji ustereofonicznionej, jak piszą, i takiej czystszej, ale to wciąż ten sam dobry, stary Link Ray.

takie, powiedziałbym, staromodne brzmienie, które przywodzi na myśl niektóre nagrania brytyjskie, bo ten Link Ray to Amerykanin, brytyjskiej grupy, na przykład The Shadows, tego typu gitarowe granie było wówczas en vogue i podobało się i był przebój i ten Link Ray pozostał w mojej pamięci, bo tam pozbierałem jego parę płyt, podobały mi się, ale podobały mi się też ze względu na to, że on współpracował i tu zawieszam głos, bo starsi słuchacze może automatycznie od razu powiedzieliby nazwisko, imię i nazwisko tego, z kim Link Ray współpracował, ale ja zawieszam tę informację, żeby dodać dramatyzmu audycji. Na razie jeszcze Link Ray jako Link Ray.

Uwaga, uwaga, szanowni słuchacze, oto Link Ray właśnie z tym wokalistą, z którym współpracował i z którym automatycznie u starszych słuchaczy albo u tych, którzy badają historię rocka amerykańskiego, natychmiast to nazwisko wyskakuje obok Raya. To nazwisko to Robert Gordon. Niestety nie ma go już wśród nas. Robert Gordon to, jakby to powiedzieć, niedobre słowo, skoro nie ma go wśród nas, a ja chciałem powiedzieć, że pogrobowiec, to ono nie całkiem jest dobre słowo, ale w każdym razie ewidentnie był pod wpływem rock'n'rollowców z Elvisem na czele. Elvisa dzisiaj nie będzie, ten Robert Gordon będzie takim troszkę zastępczym Elvisem. On bardzo dużo nagrywał i koncertowe są jego płyty, i studyjne, i wciąż to jest w stylu takim i rockabilly, i rock'n'rolla wczesnego. Głos może nie elvisowski, ale chwilami bliski. I ten Robert Gordon stał się jednym z moich ulubionych takich dawnych wykonawców, którzy co prawda nie osiągnęli wyżyn popularności typu tych super idoli lat 50., no ale on jeszcze później śpiewał, bo żył do chyba 2020 roku. Niemniej warto go przypomnieć w towarzystwie wspomnianego Linka.

jest rock and roll, jak się masz, bo tak się mówiło kiedyś. Ale z kolei tenże Gordon nie był przyklejony do Linka Reya nierozerwalną jakąś nicią czy gumą, bo potrafił nagrywać z innymi. I za chwileczkę przykład Gordon i Chris Spedding, ale rock and roll wciąż w tym oczywiście głęboko siedzi. We'll do some songs off the new record for you.

Tak się jakoś porobiło, że niegdyś powstała grupa Rage Against the Machine, oczywiście mająca wielu fanów, miłośników takiego grania, ale teraz mówię o nazwie, która zainspirowała innych, bo nadawałem w mojej audycji grupę amerykańską Brass Against the Machine. To jest zespół, który ze swoimi trąbami i wokalami nagrywa różne covery znanych przebojów i to doskonale brzmi, Państwo być może pamiętają, ale to Against the Machine nie skończyło się na nich, bo jest jeszcze grupa Blues Against the Machine. To jest grupa, trudno ją kwalifikować jako polską, ale tam jest polski akcent, jest polski muzyk, grupa międzynarodowa europejska i już sama nazwa zespołu wskazuje, w jakim gatunku oni się specjalizują. Ich płyta Blues Against the Machine to jest chyba debiut, jeśli dobrze sprawdziłem, ale tak jak w przypadku LOL, patrzę, a to już jest drugi album, bardzo prosto zresztą zatytułowany, bo zatytułowany Vol 2, czyli Volume 2, czyli część druga.

Przepraszam, ale się rozśmieszyłem. A właśnie rozśmieszył mnie Kajtek Strzelczyk, który, jak wiadomo, jest bardzo wyczulony na rytmy jamajskie. Przepraszam Państwa, ale to prywatny śmiech. I z takim żalem i pretensją właściwie poinformował mnie, tak jakbym nie wiedział, że oni reggae grają zamiast bluesa, się nazywają blues. No, rzeczywiście ośmielili się nagrać taki utwór. Bardzo przepraszam, Kajtka, i Państwa również, bo jak ktoś ma w nazwie blues, to powinien się trzymać tego, jak się nazwał, a tymczasem taki wybryk. Ale już jestem poważny, to jest poważne radio, nie ma żadnych tam wygłupów. Proszę Państwa, oto drugi utwór z płyty Vol 2, Blues Against the Machine.

Jeżeli są wśród Państwa tacy, którzy są głodni bluesa i to prawdziwszego bluesa, i to bluesa z krainy, gdzie ten blues się narodził, to jestem już przygotowany. Utwór Hey Little Sister wykona amerykański gitarzysta, kompozytor i wokalista Alex Lopez. Nazwisko co prawda wskazuje na latynoskie, ale przecież w tej Ameryce, w tym tyglu, już nie będę komentował polityki, tylko muzykę, że wszystko może oznaczać wszystko i Alex gra dla Państwa i śpiewa bluesa.

Jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości, to tytuł utworu, który za chwilę przedstawi Alex Lopez, tych wątpliwości nie pozostawia żadnych. When I sing the blues, kiedy śpiewam bluesa. I jednocześnie dla tych, którzy lubią ten gatunek, informacja, że dzisiaj w Maniaku po omacku jeszcze pojawią się takie właśnie nutki w wykonaniu. To znowu taka troszkę jest, nie chcę powiedzieć klątwa, ale takie przeświadczenie, że bardzo często sięgam po płyty nowe albo prawie nowe, nagrywane przez tych starszych. Lopez nie należy do tych starszych, ale przez tych starszych uznanych albo już nawet trochę nie będących wśród nas muzyków, ale lubię po to sięgać i dlatego będzie to w dalszym ciągu audycji. Ale na razie Alex Lopez.

Kiedy śpiewam bluesa, to myślę o tobie. Tak właśnie poinformował kogoś Alex Lopez. To, co za chwilę, to miało wejść do drugiej godziny, ale tu nam się trochę poprzestawiało. Nie chcę nikogo skrzywdzić. Muszę rozbić tę propozycję dwóch utworów na, no, powiedzmy sobie, dwie części audycji. To jest zespół, który kiedyś bardzo mi przypadł do gustu. Nigdy nie był wielką gwiazdą. Too Slim and the Tail Draggers. I ostatnio zapomniałem trochę o nich, ale patrzę, o, jest ich nagranie koncertowe. Więc skoro kiedyś ich lubiłem, to powinienem ich chociaż trochę lubić w dalszym ciągu. I pomyślałem, że utwór na przykład Big Barn wstawię sobie do programu i co mi kto zrobi.

0: Oh yeah!
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Według nieoficjalnych medialnych doniesień polityk opuścił Węgry i był widziany na lotnisku w New Jersey. Według prawicowych mediów były minister sprawiedliwości opuścił Węgry wczoraj, gdy fetowano objęcie przez Petera Madziara stanowiska szefa rządu. Przypomnę, prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępców. Zostaną wykorzystane wszelkie możliwości przewidziane przez polskie i międzynarodowe prawo, by sprowadzić podejrzanego Zbigniewa Ziobro do Polski i przedstawić mu zarzuty, powiedział portalowi TVP Info prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. A w TVN24 doniesienia o ucieczce Zbigniewa Ziobry tak komentował Grzegorz Schetyna z KO.
2: Tak mi się wydaje, że to jest fragment większej też węgierskiej całości, to znaczy eksodusu do Stanów Zjednoczonych i tworzenia takiego komfortu bezpieczeństwa. Tutaj Ziobro bezpieczne nie będzie i mam nadzieję, że i sądy, i cała ta procedura będzie tak przeprowadzona, że on prędzej czy później znajdzie się w Polsce i stanie przed wymiarem sprawiedliwości. Będzie narzucał taką narrację, którą przedstawiał na Węgrzech, tak, że jest więźniem politycznym, że jest ścigany, że reżim Tuska go ściga. No, ale tam jest bardzo krótka piłka, jeśli chodzi o takie sprawy. Jeśli chodzi o procedury.
1: Patrzy na to ze zrozumieniem, komentował w TVN24 Błażej Poboży, doradca prezydenta, były wiceminister w rządzie PiS.
3: Całkowicie podzielając opinię, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces, dlatego że czynniki władzy wykonawczej na czele z panem premierem wielokrotnie w jego sprawie sugerował, jeszcze zanim zapadły jakiekolwiek wyroki czy decyzje wymiaru sprawiedliwości, że jest on winien określonych zarzutów. W związku z tym po ludzku doskonale rozumiem.
1: Z Węgier wyjechać miał też wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Wielkim fetowaniem na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór Petera Madziara na premiera. Lider zwycięskiej TISY dużo mówił o pojednaniu i odbudowie Węgier. Wezwał prezydenta do ustąpienia. W nadchodzącym tygodniu rozpoczną się przesłuchania kandydatów na ministrów rządu Petera Madziara. W serwisie na koniec Bliski Wschód statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem podczas rejsu w odległości ponad 40 km na północny wschód od stolicy Kataru, przekazała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi. AFP wskazuje, że do zdarzenia doszło po tym, jak irańska Gwardia Rewolucyjna zagroziła wczoraj atakiem na wrogie statki w tym regionie. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, jednak cieśnina Ormus pozostaje zablokowana. W ostatnich dniach dochodziło do wzajemnych ataków obu stron konfliktu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Maniak po omacku. Właściwie to sam sobie odebrałem robotę, bo w poprzedniej części kończąc zapowiedziałem, co będzie w drugiej części. Więc teraz nie powinienem zapowiadać, bo zapowiedziałem już poprzednio, ale może ktoś się teraz włączył, a może porządek radiowy wymaga, żeby jednak po serwisie i po sygnale ponownym przypomnieć, kto kończył poprzednią część. To była grupa Two Slim and the Tail Draggers, nagrana na żywo i powiedziałem, że wybrałem dwa utwory i muszę być uczciwy i skoro obiecałem, to będą. I oto oni, kończący poprzednią godzinę, rozpoczynają drugą.
1: Let's play the blues. It's a call, that's an old one. It's called Long Tail Black Cat. Go.
2: One, two.

Nadal jesteśmy w USA i specjalnie daleko nie odejdziemy od bluesa, chociaż oczywiście to, co za chwilkę, to kwalifikuje się do właściwie wielu nazw, ponieważ artysta, którego za chwilę przedstawię, niektórym przypomnę, to jest taka mieszanka i rockabilly, i rock'n'rolla, i zawadzał o bluesa troszkę, a jednocześnie bardzo szczególny miał tak zwany image, czyli wizerunek, o czym za chwilę powiem, a na razie jego piosenka Podnieś mnie, kiedy będę w dołku, czyli Pomóż mi, kiedy będzie mi źle. It didn't take you long to find someone new.

Gaga odpowiedziała tak. I zaśpiewała tę piosenkę i zagrała w tym filmie. Co może dzisiaj Meryl Streep? No wygląda na to, że wszystko.

0: Dzisiaj mówimy o filmie Diabeł ubiera się u Prady. Dwa, nie dodałem wcześniej, że oczywiście film można oglądać w kinach. Wyreżyserował go David Frankel, a obok mnie siedzi Kacper Siedlecki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Który oglądał film wczoraj.
1: Tak jest.
0: I mam dla ciebie bardzo trudne pytanie, bo jechałem dzisiaj do studia i myślałem, jak cię zagiąć i tak cię zagnę teraz. Powiedz mi, która z postaci diabła jest twoją ulubioną?
1: Myślę, że nie będę kłamał, jeżeli powiem, że postać grana przez Emily Blunt.
0: O!
1: Zaskoczony jesteś?
0: Tak, jestem zaskoczony.
1: Dla mnie to jest najciekawsza i najbardziej złożona postać.
0: Uzasadnij.
1: Uzasadnię, dobrze. A nie, faktycznie. Dobrze, kurczę, teraz jak sobie tych czterech aktorów zobaczyłem w głowie na plakacie siłą wyobraźni. A, Stanley Tucci tutaj jest, kurczę.
0: Obstawiałem, że powiesz Stanley Tucci.
1: Ale wiesz co, ja lubię trudne charaktery w kinie i w serialach. Bardzo lubię właśnie postać graną przez Emily Blunt. Dlaczego? Dlatego, że ona tutaj w tej drugiej

0: W drugiej części można powiedzieć, że jest postacią z największym problemem. Mhm. Najbardziej pokomplikowanym problemem. Ja też uwielbiam postaci, które są z zewnątrz trudne, nieznośne niekiedy.
1: Nieprzystępne, jakieś takie mające w sobie niebezpieczeństwo.
0: Tak, jadowito demoniczne i ona tutaj taka jest i dobrze też ją pamiętamy z pierwszej części, gdzie była postacią, z którą najmniej mogliśmy się utożsamić i najbardziej chcieliśmy nie lubić, bo Miranda jednak dawała nam się poznać niekiedy z tej delikatniejszej strony
1: w pierwszej części, czyli
0: Meryl Streep. Tak samo mamy w tej części, natomiast Emily jest taką najbardziej nieprzystępną. Ja uwielbiam takie postaci, bo wiem, że tam się bardzo dużo z tyłu rzeczy dzieje. Troszeczkę dostajemy taki możliwość wglądu w jej osobowość, w jej charakter. No i oczywiście jej relacja z postacią graną przez Anne Hathaway, która wiemy, że jest tam jakaś iskra tego, że one mogłyby się bardzo lubić. I one mogłyby odstawić na bok te wszystkie sytuacje i
1: no
0: rzeczy,
1: bo były
0: które
1: konkurentkami w pracy.
0: Dokładnie, dzieją się nie po drodze. I nawiązać jakąś nić przyjaźni. Więc dla mnie na pewno Emily Blunt. No a druga postać ukochana, no to tak jak już żeśmy gdzieś tam konsensus znaleźli, czyli postać grana przez Stanleya Tucci, ze względu na to, że on jest z kolei najbardziej taką postacią, którą chciałoby się przytulić, która wiemy, że kibicuje naszej głównej bohaterce.
1: Że jest dobrym człowiekiem.
0: Że jest dobrym człowiekiem w cieniu Mirandy, ale jest bardzo kompetentny, jest bardzo profesjonalny.
1: Skromny
0: i tak jak mówisz, taka postać z angielska likable.
1: Ale mam coś, co pogodzi tę twoją rozbieżność i spowoduje, że wszystko stanie się logiczne. Otóż wyobraź sobie, że po premierze tego pierwszego diabła, który ubiera się u Prady, Stanley Tucci poznał siostrę Emily Blunt, która ma na imię Felicity, zakochali się w sobie i stała się ona jego żoną.
0: Wow.
1: No, czyli są szwagrami teraz chyba, tak? To się mówi?
0: Tak, tak by wychodziło.
1: Emily Blunt i Stanley Tucci, rodzina.
0: Ale ja wiesz co, oprócz tych postaci, o których tutaj mówimy, to ja nie ukrywam, że no wiadomo, pałam jak większość pewnie z nas miłością do Meryl Streep, ale dla mnie Stanley Tucci i Emily Blunt są postaciami, które bardzo często sprawiają, tak jak w przypadku Meryl Streep, że chcę chodzić do kina albo oglądać seriale z ich udziałem, bo bardzo ich cenię jako aktorów i aktorkę działających na rynku.
1: To teraz mam drugie jeszcze do ciebie pytanie, też trudne, bo najpierw chciałem cię zapytać, która z tych czterech postaci najciekawiej się rozwinęła przez te 20 lat? I to było pierwsze pytanie, a teraz mi przyszło do głowy, że może zapytam cię też, którą z nowych postaci granych przez gwiazdy, pojawiających się w tej dwójce, polubiłeś najbardziej? Bo mamy tu Lucy Liu, grające Saszę, milionerkę. Mamy tu Kenneta Branagha, samego Sir Kenneta Branagha, który gra męża Mirandy, czyli Meryl Streep. No i mamy Lady Gagę, która gra i się ścina w pewnym momencie z Meryl Streep.
0: Powiem ci tak, mam uczulenie na Lady Gagę na ekranie, więc tutaj bardzo udane cameo, takie bardziej rozwinięte cameo, ale
1: czyli
0: tyle.
1: Epizodzik.
0: Tak, Kenneth Branagh, no to jest marka sama w sobie, ale on też tutaj niewiele miał do pokazania. No ale Lucy Liu, no ja sobie przypomniałem jej fenomen, jak niedawno omawialiśmy serial Dlaczego kobiety zabijają, tak jakoś podobnie brzmiał ten tytuł. I ja sobie wtedy przypomniałem, jaka to jest przepiękna i uzdolniona kobieta. I jak ona się tutaj pojawiła, to moje serce zabiło mocniej i jeszcze w tej intrydze całej uknutej, nie będziemy tutaj zdradzać za dużo, wypadła fantastycznie.
1: Okazała się bardzo ważną postacią.
0: Tak, ja nie ukrywam, ja tutaj manifestuję więcej jej na ekranach kin, bo potrzebujemy tego. A jeżeli chodzi o rozwinięcie postaci, to wciąż jestem przy postaci Emily, czyli granej przez Emily Blunt, dlatego że moim zdaniem ona miała chyba najtrudniejszą najtrudniejsze zadanie do wykonania, bo jakoś wyobrażam sobie Anne Hathaway i Stanley Tucci i Meryl Streep, którzy wracają do tych swoich postaci, natomiast w przypadku Emily Blunt wrócenie do jej postaci takiej naprawdę sfrustrowanej, rozgoryczonej, biorąc pod uwagę, ile rzeczy po drodze robiła Emily Blunt i w jakie postaci się wcielała, to myślę, że tutaj to było chyba najtrudniejsze, żeby do tego wrócić.
1: Ja w sumie ze wszystkim się zgadzam, poza tym, że jednak uważam, że najtrudniejszą robotę do wykonania miała Meryl Streep, która podeszła do tego bardzo wszechstronnie, bo też i wiedziała, że na niej będzie promocja filmu oparta przede wszystkim. Bardzo pięknie też wywalczyła te warunki pracy dla swoich przyjaciół, załatwiła Lady Gagę do filmu. No widać, że się tak włączyła w tę produkcję, że rzadko aktorzy gwiazdy tyle robią, ale poza tym ona miała bardzo trudną rolę, żeby unieść tę miłość naszą [S2] Oczywiście. [S1] Z pierwszego filmu, a moim zdaniem jej się to udało. I to jest potwierdzenie wielkości Meryl Streep. Ale dobrze, teraz czas na nasz konkurs. Konkurs będzie tym razem, mam nadzieję, też zaskakujący. Ta osoba, która jako pierwsza poda dobrą odpowiedź i przyśle ją na adres tomasz.raczek@nowyświat.online, będzie mogła sobie wybrać z naszej odświeżonej dziś półki z książkami jeden tytuł i dostanie go z autografem. Ale najpierw proszę odpowiedzieć na króciutkie, ale trudne pytanie. Co łączy Meryl Streep i Anne Wintour? Co łączy Meryl Streep i Anne Wintour? No proszę się zastanowić, pisać na adres tomasz.raczek@nowyświat.online i słuchać drugiej piosenki z filmu nagranej przez Lady Gagę. No matter what, no matter what,

0: Franciszek mówi.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 i padło pytanie konkursowe, a odpowiedź nastąpiła prawie natychmiast. I pierwszy był pan Paweł, który napisał zgodnie z prawdą, że Meryl Streep i Anna... Aha, bo pytanie jeszcze przypomnę. Co łączy Meryl Streep i Annę Wintour? Otóż Meryl Streep i Anna Wintour, ikony odpowiednio aktorstwa i mody, czytam odpowiedź pana Pawła, są dalekimi kuzynkami szóstego stopnia, co potwierdziły badania genealogiczne opublikowane w kwietniu 2026 roku. Czyli sprawa jest absolutnie świeża, aktualna i zaskakująca. Meryl Streep powiedziała, że nie czuje się tym zaskoczoną, ponieważ zawsze świetnie rozumiała Annę Wintour, a ta z kolei odwdzięczyła się wypowiedzią na temat Meryl Streep, że wierzy Meryl Streep i jej instynktowi całkowicie i we wszystkim, co ona robi, ją popiera. No tak mogą o sobie mówić tylko dobre kuzynki oraz dwie wielkie osobowości, które się szanują. Gratulacje dla pana Pawła. Już Kacper pisze, jakie książki są dzisiaj na naszej półce dostępne, a ja tylko dodam od siebie, że ten film, który możemy oglądać w kinach, wywoływał duże oczekiwania. Wielu mówiło, oj, nie uda się, nie uda sprostać tej jakości pierwszego odcinka. Ja uważam, że w pewnym sensie się udało. Scenariusz filmu wyprodukowany na zamówienie, na zlecenie, żeby to jakoś wszystko kontynuować, ale i połączyć, i jakoś wytłumaczyć te 20 lat, to była trochę kwadratura koła i pozostała kwadraturą koła, to znaczy nie jest idealny ten scenariusz i film w środku tak odrobinę popada w chaos i siada, ale są momenty bardzo zabawne, takie, na które czekamy. No i jest przede wszystkim ta parada ukochanych aktorów, którzy nas nie zawodzą i którzy grają tak, jak oczekujemy, że zagrają. Czyli bardzo dobrze. Lubimy ich od początku do końca, nie zawodzą. Nie jest tak, że oj, co się stało, no wtedy była taka świetna, a teraz to jakoś straciła blask. Nie. Wszyscy mają blask. Ale powiem też uczciwie i szczerze, że największe wrażenie w tym filmie zrobiła na mnie akcja promocyjna, akcja marketingowa filmu, bo rzadko się zdarza, żeby aktorzy zaangażowali się w nią z takim entuzjazmem, z takim wdziękiem, z takim uśmiechem i tak aktywnie we wszystkich mediach społecznościowych, w internecie, na wielu, wielu imprezach, na których się pojawiali, po prostu skutecznie ten film wypromowali i przedłużali swoje postacie o te wszystkie występy na żywo. To zostało zrobione naprawdę majstersztyk. I wcale się nie dziwię, że w kontrakcie zostało zapisane, że oprócz wysokich honorariów, które aktorzy dostali, mają też procent w zyskach i w zależności od tego, jak duże zyski będą, to jeszcze mogą dostać dodatkowe wysokie wynagrodzenia. Myślę, że ciężko sobie tym razem na to zapracowali i naprawdę im się należy. Ode mnie 6/10, co oznacza, że ten film uważam za udany, choć niewybitny. No a teraz, proszę Państwa, czas na piosenkę w wykonaniu aktorki tego filmu, bo zaśpiewa Anne Hathaway.

burial. Diabeł ubiera się u Prady 2. Teraz czas na Państwa opinie. Pan Paweł napisał tak. Pan Paweł jest patronem naszym. Obejrzałem film Diabeł ubiera się u Prady 2 z wielką ciekawością, zwłaszcza, żeby zobaczyć Meryl Streep w tej roli. Niezwykłe było pokazanie, jak bardzo kapitalizm przepuszcza przez swoje bezlitosne tryby nawet kogoś takiego jak Miranda Priestley. Do tego stopnia, że Andrea i Miranda okazują się jedną drużyną. Można odnieść wrażenie, że pod tą skorupą surowości i braku litości Mirandy jest jakaś kruchość, którą obecność Andrei wydobywa na światło dzienne. Do tego pokazy mody, wielki świat, oglądało się to bardzo przyjemnie. Z drugiej strony nadciągający świat panowania algorytmów wydaje się jeszcze bardziej bezlitosny niż Miranda Priestley. Mam wrażenie, że w tym filmie bohaterowie uczą się od siebie nawzajem. Miranda zaczyna mieć coś z Andy, Andy coś z Mirandy, do tego stopnia, że Emily stara się zastąpić królową. Nawet jeśli ktoś nie śledzi z wypiekami Fashion Week w tym filmie, może znaleźć coś dla siebie. I od pana Pawła 8 na 10. Pozdrawiam ciepło i serdecznie moją ulubioną audycję. My też pozdrawiamy. Panie Pawle, to pan dzisiaj wygrał, był pierwszy i do pana też poleci książka. Teraz pani Anna, która napisała tak. W filmie zabrakło poczucia humoru. Ciężka atmosfera transformacji i restrukturyzacji firm, z czym na co dzień ma do czynienia każdy pracownik korporacji, nie została ubarwiona doskonałym prześmiewczym tłem z części pierwszej. Wspaniałe są natomiast obrazki i kreacje. Pod tym względem film wzleciał wraz z ostatnią misją na drugą stronę Księżyca. Meryl 10 na 10. Reszta filmu 8 na 10. No i tak wysoko. Serdecznie pozdrawiam, Ania z Krakowa. I my też pozdrawiamy panią Anię. A teraz pan Wojtek. Pan Wojtek napisał tak. Obecnie w Hollywood nieustanną popularnością cieszą się kontynuacje wielkich filmowych hitów. Do każdej bowiem produkcji, która zyskała status kultowej, dorabiane są kolejne części. Tak też było i z filmem pod tytułem Diabeł ubiera się u Prady, który aż po 20 latach doczekał się kontynuacji. Na stanowisku reżysera ponownie zasiadł David Frankel, a scenariusz napisała współscenarzystka pierwszej części Aline Brosh McKenna. I muszę przyznać, że ten odcinek bardziej mi się podobał niż oryginał i dodam nawet, że jest dużo lepszy, co w takich przypadkach zdarza się naprawdę rzadko. Przede wszystkim, co w tym filmie działa i jest jego największą zaletą, to to, że twórcy w umiejętny sposób osadzili jego akcję w obecnych czasach. Tym samym historia jest komentarzem do otaczającej rzeczywistości, która z dnia na dzień się zmienia. Trzeba tutaj też wspomnieć o tym, że Anne Hathaway gra dziennikarkę, która pomaga byłej swojej szefowej zachować jej pozycję w branży modowej. Bo w świecie, w którym teraz wszystko przenosi się do internetu i ulega cyfryzacji, metody oraz sposób, w jaki pracowała Miranda Priestley, ulegają dramatycznej zmianie. Nie może sobie bowiem już pozwolić na takie zachowanie jak wcześniej, kiedy wręcz znęcała się nad swoimi pracownikami. Tak więc, co również tym samym zalicza się na plus, to że postacie są nadal rozwijane, że reżyser w subtelny sposób nawiązuje do pierwszej części, ale nie za często, co oczywiście należy zaliczyć na plus. Dochodzą do tego jeszcze wspaniałe stylizacje, w których możemy podziwiać Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego. Co do samych aktorów, to ponownie zagrali fantastycznie. Po raz drugi udało im się wcielić w postacie, które stworzyli 20 lat wcześniej. Zaryzykuję nawet stwierdzeniem, że wypadli dużo lepiej niż w oryginale. Obok nich możemy jednak też podziwiać takie gwiazdy jak Lucy Liu, Kenneth Branagh czy Justina Theroux. Uważam więc, że David Frankel i Aline Brosh McKenna zrobili naprawdę dobry film, a nawet więcej. Moim zdaniem druga część jest lepsza niż pierwsza. A w kinie byłem z siostrą, której film też się bardzo podobał. Ocena 7 na 10, ocena siostry 8 na 10. No i bardzo dobrze, mamy bardzo rozmaite oceny, z rozmaitych powodów są rozmaite. No i mamy bardzo rozmaite piosenki na ścieżce dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, między innymi tę w wykonaniu Miley Cyrus i Brittany Howard.

Diabeł się ubiera, tak, u Prady 2. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że te wszystkie bardzo ekscentryczne kostiumy, w których występują nasi bohaterowie, a przede wszystkim Meryl Streep, zostaną po zakończeniu zdjęć, czyli już teraz do filmu, zostaną zlicytowane, a pieniądze uzyskane z tej licytacji mają być przekazane na rzecz Komitetu Ochrony Dziennikarzy w kontekście dziennikarzy, którzy muszą walczyć o swoją niezależność, muszą walczyć ze sztuczną inteligencją, muszą walczyć o utrzymanie swojego zawodu. Więc wszystkie te stroje, czyli taki symbol no, próżności, mają jednak posłużyć czemuś bardzo konstruktywnemu i dobremu. No i ta licytacja wkrótce się odbędzie. Wracamy do państwa recenzji z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Pani Wiola napisała bardzo krótko. Przecież ten film to totalna porażka. Dawno nie oglądałam czegoś tak słabego. Nie wiem, jak można to promować. Pozdrawiam. -10. Nie zero, tylko -10 dała pani Wiola. No nieźle, pani Wiola to ma charakter. A tutaj pan, kto dalej? Pan Andrzej pisze. Zobaczymy. Oj, coś mi się przestawiło. Czytam, co pan Andrzej z Wrocławia napisał. Napiszę chyba jedną z najkrótszych recenzji, panie Tomaszu. Film obejrzałem wczoraj i jestem wciąż pod wrażeniem. Wrażeniem estetycznym. Dla mnie fabuła miała drugorzędne znaczenie, choć uważam ją za niezłą. Wizyta w kinie nastroiła mnie wiarą, że jeszcze nie wszystko stracone. Jak miło obcować przez 2 godziny z grupą pięknych postaci. Przez 2 godziny żadnych wyciągniętych dresów, laczków czy butów sportowych. Super! 8/10 daje Andrzej z Wrocławia. No to właściwie odnosi się do tego, co powiedziałem, czyli że te stroje były takie bardzo ważne i że może uda się dużo pieniędzy uzyskać z ich zlicytowania. I jeszcze pani Ewa. Pani Ewa napisała tak. Jak tę recenzję napisać, żeby bardzo nie zniechęcić tych, co jeszcze nie widzieli? Smażył nas diabeł na wolnym ogniu nudy przez 2 godziny i choć Meryl Streep starzeje się uroczo i będzie królową filmu nawet w wieku Davida Attenborough, który właśnie skończył 100 lat, dodam. Oczy Anne Hathaway nadal płoną urzekającym ogniem, brwi włączając. Emily Blunt i Stanley Tucci przywołują ciepłe wspomnienia z pierwszej części, a modowy zawrót głowy na ekranie jest spektakularny. To ode mnie 3/10. To wszystko, co mogę dać oceniając. Z tego jeden punkt zgarnia rola Amandy, drugi wspomniana trójka aktorów, a trzeci przepych ubiorów. Czy warto było pójść do kina? Owszem, żeby spędzić piątkowy wieczór ze znajomymi w kinie właśnie i przekonać się raz jeszcze, że nie wejdziesz 2 razy do tej samej rzeki i dokręcanie nowych części hitów najczęściej rozczarowuje, napisała pani Ewa. I jeszcze pani Bożena. Pani Bożena napisała z kolei tak. Byłam, obejrzałam, ale wrażeń pozytywnych brak. Nudy, panie, nudy. Szkoda aktorów, szkoda mojego czasu, ładna wydmuszka, tyle. Wygodne fotele w zapełnionej do ostatniego miejsca sali Dream okazały się strzałem w 10. Drzemki nie przeszkodziły w śledzeniu niemrawej intrygi i pozwoliły dotrwać do końca seansu. Może diabeł niech się przestanie ubierać u Prady. Jesteśmy teraz w takim momencie, że kto jaką kieckę włoży, mało kogo interesuje. Chyba, że potraktować całość jako chęć oderwania się od dość ponurej rzeczywistości. Część pierwszą wspominam dość miło, ale 20 lat temu inne były czasy. Tu powtórka z rozrywki, moim zdaniem niezbyt udana, napisała pani Bożena. No i jeszcze na koniec pani Iza, która recenzuje tak, za oknem szaro, nieprzyjemnie i pada. Cały dzień ma tak być, czyli szybka decyzja i po przejechaniu 70 kilometrów, bo tyle potrzeba, by dojechać do kina, gdzie grają Diabeł ubiera się u Prady 2, już moszczę się w wygodnym fotelu i wtapiam w film, a miałam 2 ostrzeżenia. Osoby dojrzałe i znawczyni kina, film zbędny, młodej adeptki kostiumologii. Tak bardzo podobał mi się film Diabeł ubiera się u Prady, że teraz boję się rozczarowania. Po wyjściu z kina mam pytanie, po co ten
ten film i dla kogo. Absolutnie mnie nie znudził. 2 godziny pięknych zdjęć. Ach, ten Mediolan i katedra, piękni aktorzy, wspaniałe kostiumy, suknia, którą się zachwyca Andy i jedno ze wdzianek Mirandy, dla mnie cudne. A, i cała reszta obsady, ubrana niesamowicie, a jeszcze pokazy mody. Zewnętrzne piękno atakuje i obezwładnia. Jeśli ktoś lubi galerię sztuki, to ten film dla niego. A jeszcze polski element lampy z Gdańska na planie. Dla mnie obraz uroczy. Do tego uwodzicielska ścieżka dźwiękowa. No cóż, Lady Gaga w obsadzie to zobowiązuje. Mnie przeszkadzała tylko głośność w multikinie. Zawsze tam daje po uszach. Gdyby wszyscy wspaniali aktorzy tylko się pokazywali i wzorem artysty nie mówili, w mojej ocenie byłoby lepiej. Mam wrażenie, że każdy pokazuje się, wygłasza nakazaną mu kwestię i nic z tego nie wynika, nie przekonuje mnie ani sugestia, ani najpaskudniejsze charaktery. Mają w sobie głęboko skryte pokłady empatii. Już bardziej to, że w tym świecie zewnętrznego piękna nic nie dzieje się przypadkiem i koneksje okazują się znowu najważniejsze. Bardzo ciekawa jestem niedzielnej audycji, ocen redakcji i widzów. Ja daję 5,5/10 i obiecuję sobie obejrzeć ponownie część pierwszą, napisała pani Iza. No super. Właściwie mam wrażenie, że każda recenzja wnosi trochę inny punkt widzenia, czyli pokrywa się to z moją teorią, że tylko 50% filmu jest na ekranie wyświetlane, a drugie 50% na naszej psychice i różni się tak bardzo, jak my się różnimy między sobą. Jeszcze jedna piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, tym razem Sienna Spyro.

0: Raczek mówi.
1: Czas na podsumowanie Państwa ocen filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Średnia 5,9 na 10 punktów, co daje filmowi miejsce 253 na liczącej sobie 302 pozycje liście przebojów filmowych Radia Nowy Świat. Daleka pozycja, no ale to jest tylko film rozrywkowy, nie walczący o Oscary, jak mi się wydaje, choć o tym w ogóle mowy na razie nie było. Co za tydzień? Za tydzień, proszę Państwa, coś zupełnie innego. Kieruję Państwa uwagę w stronę streamingu, a dokładnie HBO Max, gdzie wyświetlany jest serial Chętni na seks. 7 odcinków godzinnych. Tytuł nie do końca oddaje to, czym jest ten serial. Co prawda chodzi tam chwilami o seks, ale przede wszystkim chodzi o to, jak ludzie znoszą wiek, upływ czasu i jak z tym sobie radzą mężczyźni w gwiazdorskiej obsadzie i w zaskakująco dobrym zaskakująco dobrym scenariuszem. Polecam Państwu ten serial i Państwa uwadze i za tydzień omawiamy Chętnych na seks do obejrzenia w HBO Max. A dzisiaj już dziękuję w imieniu nas wszystkich. Kacper Siedlecki, Kajtek Strzelczyk, Tomasz Raczek. Żegnamy się nową piosenką Madonny pochodzącą z jej nowego nadchodzącego albumu i jest to singiel, który przyznaję nie tylko pasuje do dzisiaj omawianego filmu, ale bardzo mi się podoba.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli Zbigniew Ziobro naprawdę uciekł do USA, Polska wystąpi o jego ekstradycję. To po doniesieniach o tym, że były minister był widziany na lotnisku Newark w New Jersey.
1: Polityka amerykańska jest dzisiaj mocno nieprzewidywalna. Jeżeli będzie decydował o tym sąd, który będzie realizował wnioski ekstradycyjne, to ja jestem o to spokojny. Natomiast w momencie, gdy Zbigniew Ziobro zacznie po linii partyjnej przez swoich popleczników w Stanach Zjednoczonych próbować uzyskać różnego rodzaju formę ochrony administracyjnej. Tutaj nie jesteśmy pewni niczego. Te decyzje amerykańskie są ostatnio bardzo nieprzewidywalne w bardzo różnych sferach.
0: Mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek w TVP Info. Minister przekazał, że na oficjalne informacje dotyczące Zbigniewa Ziobry trzeba poczekać do wieczora. Mimo zawieszenia broni Rosja zaatakowała nocą Charków. Dron uderzył w budynek mieszkalny. Rannych zostało 5 osób, w tym kilkoro dzieci. Zawieszenie broni obowiązywać ma do jutra w związku z Dniem Zwycięstwa. To największy charytatywny bieg na świecie. W Wings for Life biegnie łącznie ponad 300 tysięcy osób, w Poznaniu ponad 8 tysięcy. Finiszem dla uczestników jest specjalny samochód, który wyruszył na trasę o 13:30, czyli pół godziny po starcie. Prędkość początkowa to 14 km na godzinę, a co pół godziny auto przyspiesza o 1 km na godzinę. Za kierownicą Adam Małysz.
2: Ja najbardziej lubię tak zwany peleton, bo ja zauważyłem z edycji na edycję, że oni doganiamy ich coraz później. Czyli to jest tak, że to oni się już też coraz bardziej przygotowują do tego i jak na początku był tam 8 kilometr gdzieś, potem 10, 12, tak największy peleton, który dopadliśmy w zeszłym roku, to już było 15, 16 kilometr. Więc idzie to bardzo do przodu i cieszę się z tego powodu, że nie tylko właśnie tak, żeby być tutaj i wziąć udział, ale też zaczynają do tego sportowo bardzo podchodzić.
0: Mówił mistrz i prezes PZN-u TVN24, a celem wydarzenia jest wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry, mówi Tomasz Giemza, realizuje Kajtek Strzelczyk. Ledwo zaczęliśmy, a ja już dostałem pierwszą wiadomość, od pana Tomasza. Panie Tomaszu, pięknie dziękuję. Państwo zazwyczaj są dla mnie bardzo życzliwi, ale proszę państwa, żeby mnie się od tych pochwał kiedyś w głowie nie poprzewracało, ja zapewniam, że na ten sam adres mailowy tomasz.giemza@nowyswiat.online kierować państwo mogą również głosy krytyczne. Ale póki co w głowie mi się jeszcze nie poprzewracało, więc przechodzę do programu, a w programie po ostatnim specjalnym wydaniu wracamy do pewnych rutyn, które w tej audycji się pojawiają. Zaczniemy od kącika filmowego i przypomnimy sobie dobrze znany film. Przypomnimy go sobie za sprawą piosenki, która wybrzmiała w jego czołówce. W tej czołówce mogliśmy zobaczyć najpierw panoramę pewnego amerykańskiego miasta, a następnie na tle budynku, w którym dżentelmeni nie bywają, dwóch braci wpadło sobie w objęcia, następnie wsiedli do bardzo charakterystycznego samochodu, odjechali przez dłuższą chwilę nie odzywając się do siebie, a w tej scenie w tle można było usłyszeć taką piosenkę. Z jakiego filmu ona pochodzi?

Tę piosenkę napisał Taj Mahal, a wykonali ją oczywiście Blues Brothers z filmu o takim samym tytule. W tym nagraniu słyszeliśmy głos Johna Belushiego, ale kolejny utwór zaśpiewa drugi z filmowych braci, w którego wcielił się Dan Aykroyd. I Dan Aykroyd, poza tym, że grał w tym filmie, to również był współautorem scenariusza, który napisał wraz z Johnem Landisem. Oni się chyba bardzo dobrze bawili przy realizacji tego filmu, a następnie jego promocji towarzyszyła trasa koncertowa. No i w filmie tym wystąpiło wielu znakomitych muzyków. Teraz piosenka duopowa z repertuaru zespołu The Chips. Ja jednak uważam, że nikt nie wykonał jej lepiej niż Dan Aykroyd jako Elwood Blues i myślę, że gdyby pan Dan nie był tak bardzo zajęty aktorstwem, to z powodzeniem mógłby zostać wokalistą.

0: Got a horn on a hit of a mama hop a bob shop a bob a gay rather hit on a chicawa. I rather hit on a chicawa. Hey, rather hit on a hua. Zoo mama hop a chipawa.
1: What do you want for nothing? Rubber biscuit? Bow, bow.
2: Usłyszeliśmy pod koniec taką bardzo charakterystyczną zagrywkę na gitarze. Ja już wspomniałem, że w filmie Blues Brothers wystąpiło wielu znakomitych muzyków. Wystąpił James Brown, wystąpił John Lee Hooker, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles. Ale był też w tym zespole taki niepozorny pan, który w tle grał sobie na gitarze. To również był prawdziwy muzyk, Steve Cropper, który był muzykiem sesyjnym w wytwórni Stax. I uwieczniony został na wielu znakomitych nagraniach, na przykład na nagraniach Otisa Reddinga. My wysłuchamy teraz utworu, który również znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Blues Brothers, ale wysłuchamy go w wersji oryginalnej, zaśpiewają Sam and Dave, a na gitarze oczywiście zagra Steve Cropper.

Sam and Dave w utworze Soul Man. My już opuszczamy ścieżkę dźwiękową filmu Blues Brothers, ale zostajemy przy takich właśnie bluesowo-soulowych brzmieniach. I zostaniemy jeszcze przy osobie wspomnianego gitarzysty Steve'a Cropera, który swoją drapieżnie brzmiącą gitarą okrasił inny utwór pochodzący z wytwórni Stax, utwór Rufusa Thomasa pod tytułem Old Night Worker.

Skojarzenia z filmem The Blues Brothers były dla mnie punktem wyjścia do przygotowania dzisiejszego programu i przypomniał mi się zespół współczesny, zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats. Oni co prawda nie występowali w charakterystycznych garniturach, ale w kurtkach jeansowych, natomiast brzmieniowo byli bardzo bliscy temu właśnie soulowo-bluesowemu graniu. I w piosence, którą zaraz usłyszymy, w wideoklipie do tej piosenki zainscenizowali ostatnią scenę ze wspomnianego filmu. Mam na myśli więzienną scenę, w której zespół The Blues Brothers wykonywał Jailhouse Rock, a my posłuchamy piosenki Nathaniela Ratcliffe'a i zespołu The Night Sweats pod tytułem S.O.B. No i cóż, ja tego skrótu nie będę rozwijał.

Miałem niegdyś przyjemność być na koncercie Nathaniela Ratcliffe'a i jego zespołu. Pamiętam to dobrze. Panował wówczas straszny upał, a w sali panowała straszna duchota. Natomiast muzycy, mimo tych trudnych warunków, dali z siebie wszystko. Ja byłem na tym koncercie w pewnej europejskiej stolicy, natomiast sięgam teraz po płytę koncertową tego zespołu, płytę nagraną w amfiteatrze w Red Rocks, nieopodal Denver. To jest niezwykłe miejsce. Ja tam nie byłem, ale widziałem to miejsce na zdjęciach i na nagraniach wideo. Państwu też polecam, aby sobie ten amfiteatr w Red Rocks zobaczyć. No, wygląda to niezwykle. I koncert ten był o tyle niezwykłym również zjawiskiem, ponieważ Nathanielowi Ratcliffe'owi towarzyszyli muzycy Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu. No i kiedy wyszli na scenę, to wyszli na scenę w formie nowoorleańskiego pochodu prowadzonego przez orkiestrę Dentą, a następnie przeszli do swojego własnego repertuaru. Ja nie jestem zwolennikiem płyt koncertowych, ale ta jest na tyle wyjątkowa, że postanowiłem zaprezentować Państwu dłuższy fragment. Posłuchajmy, jak to wszystko się zaczęło.

Bardzo lubię przy tego rodzaju muzyce, kiedy poza standardowymi instrumentami jak gitara, bas, perkusja, klawisze, mamy również sekcję dętą. Uważam, że to bardzo brzmienie ubarwia. Tak było w przypadku Blues Brothers, od których dzisiejszy program rozpoczęliśmy. Tak było w przypadku Nathaniela Ratcliffe'a. I tak będzie również w przypadku kolejnego nagrania. No i w tej audycji od jakiegoś czasu prowadzę jeszcze jeden kącik. Kącik, w którym powoli podróżujemy przez czas, oczywiście pod prąd. Rok po roku z buchalterską precyzją ten czas odmierzam i dziś przyszedł czas, aby przypomnieć sobie rok 2009, a w tym właśnie roku wyszła płyta zupełnie dla mnie sensacyjna, płyta zespołu Black Joe Louis and the Honeybears. No i oni również podobną mają energię jak wszystkie te nagrania, których wysłuchaliśmy do tej pory, a powiedziałbym, że jeszcze większą, bo jest to również mieszanka bluesa i soulu, ale na sterydach.

Dostałem bardzo ładny list z Portugalii. Pani Karino, bardzo dziękuję. Ale tak jak już mówiłem, proszę Państwa, proszę uważać z tymi pochwałami w moim kierunku, bo wiedzą Państwo, woda sodowa i te sprawy. A przed poprzednim nagraniem zapomniałem Państwu powiedzieć bardzo ważną rzecz. Zapomniałem zaapelować, aby odkręcić odbiorniki nieco głośniej, ponieważ uważam, że tę wysokooktanową muzykę tak właśnie odbierać należy. Ale na szczęście mam w zanadrzu jeszcze jedno nagranie Black Joe Louisa z tej samej płyty. Więc naprawdę, proszę zrobić głośniej, oczywiście w granicach rozsądku, aby stosunków sąsiedzkich nie nadwyrężać, ale choć trochę głośniej odkręcić odbiorniki, proszę, a nawet nalegam.

Po tym całkowitym szaleństwie Black Joe Louisa i zespołu The Honeybears wprowadzimy trochę spokoju, ale zostajemy w roku 2009, bo w tym właśnie roku swój album wydał Ramblin' Jack Elliot, album zatytułowany A Stranger Here, i to jest jedna z moich ulubionych płyt tego artysty.

Ramblin' Jack Elliot urodził się na nowojorskim Brooklynie w roku 1931, czyli bardzo dawno temu. Pomimo, że był nowojorczykiem i pochodził z dobrej mieszczańskiej rodziny, to marzył o tym, aby zostać kowbojem i włóczęgą. I w wieku 15 lat uciekł z domu. Kowbojem co prawda nie został, włóczęgą też nie do końca, ale za to został fantastycznym muzykiem.

Pan Marcin przysłał mi zdjęcia płyt ze swojej kolekcji, płyt Nathaniela Ratcliffe'a, którego słuchaliśmy dzisiaj. Pyta mnie pan o plany koncertowe. Ja tu już na antenie wspominałem o koncercie Lucindy Williams i tak się składa, że jak tylko o tym na antenie wspomniałem, to ten koncert został odwołany. No i na razie to byłoby na tyle, a my wracamy do twórczości Ramblin' Jack Elliota. Wysłuchamy nagrania z nowej płyty Andy'ego Hedgesa. No i ten Andy Hedges zaprosił Ramblin' Jacka Elliota do współudziału przy utworze Driftin' Cowboy. Ja już wspominałem, że Ramblin' Jack Elliot urodził się w roku 1931, czyli dziś ma 94 lata. A mimo to zaproszenie przyjął i w refrenie usłyszymy głos tego właśnie 94-latka, który już niedługo będzie obchodził 95. urodziny. Na zapas już życzymy panu Elliotowi wszystkiego najlepszego. A że on śpiewa jeszcze w tym wieku, no bardzo dobrze. Jeśli robi się coś, co się lubi, to trudno przestać.

Kajtek mnie zapytał, czy temu panu, który niedługo będzie świętował swoje 95. urodziny, wypadałoby z tej okazji śpiewać 100 lat. No, może lepiej nie. Śpiewali Driftin' Cowboy, to brzmiało jak ballada kowbojska, ale to nie była autentyczna kowbojska ballada, to była przerobiona wersja utworu, który napisał Woody Guthrie, utworu pod tytułem Dusty Old Dust. No i Woody Guthrie to wydają się bardzo dawne czasy, tymczasem Ramblin' Jack Elliot, który przed chwilą dla nas śpiewał, Woody'ego Guthrie'ego dobrze znał i zakończymy właśnie piosenką Guthrie'ego, piosenką pod tytułem Dusty Old Dust z płyty Dust Bowl Ballads z roku 1940. To była historia zjawiska Dust Bowl na amerykańskich równinach. Była to katastrofa wywołana przez nieodpowiedzialne, niezrównoważone rolnictwo, które doprowadziło do wyjałowienia gleby, erozji tej gleby i strasznych burz pyłowych. Tę historię może jeszcze kiedyś Państwu opowiem, a tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia za niedługo.

0: Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Jeśli potwierdzą się informacje o ucieczce Zbigniewa Ziobry do USA, Polska wystąpi o jego ekstradycję, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny. Waldemar Żurek tak mówił o sprawie w TVP Info.
1: Bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w pomocy w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako właśnie jakaś osoba chroniona, to zobaczymy. No myślę, że także dla polityków amerykańskich to nie będzie komfortowa sytuacja, dlatego że tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na punkcie tego, że ktoś podejrzewany o bardzo grube malwersacje ukrywa się w ich kraju.
0: Przypomnę, prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W serwisie przenosimy się na Teneryfę. Pasażerowie i załoga opuścili statek wycieczkowy, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Zostali przewiezieni na lotnisko wojskowymi autobusami, a następnie ewakuowani z wyspy samolotami rządowymi wysłanymi przez ich kraje. Poinformowali przedstawiciele rządu, zaznaczając, że turyści nie będą mieli kontaktu z miejscową ludnością. Hantawirusy przenoszą się zazwyczaj przez kontakt z odchodami, moczem lub śliną gryzoni. Niektóre szczepy przenoszone są też z człowieka na człowieka. Jak poinformował dzisiaj hiszpański wiceminister zdrowia, ryzyko, że jakiś gryzoń dopłynie z zakotwiczonego statku do wybrzeża Teneryfy, jest zerowe. Sprzeciw wobec całej operacji ewakuacji pasażerów na Teneryfie wyrażały jednak regionalne władze Wysp Kanaryjskich. A według informacji WHO na statku stwierdzono dotychczas 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Kapitanem wycieczkowca był Polak Jan Dobrogowski. Nie wymaga on pomocy medycznej. Korea Północna zmieniła konstytucję. Reżim wprowadził zapis, że zamach na przywódcę Kim Jong-una automatycznie oznaczać będzie atak nuklearny na wrogie kraje. Do zmiany zapisów, jak podają media, miało dojść po zabiciu najwyższego przywódcy Iranu, Alego Chameneiego, w Teheranie, tuż po rozpoczęciu wojny USA i Izraela z Iranem. Jeżeli system dowodzenia i kontroli nad siłami nuklearnymi państwa zostanie narażony na niebezpieczeństwo wskutek ataków sił wrogich, atak nuklearny zostanie przeprowadzony automatycznie i natychmiast. Brzmi nowy zapis północno-koreańskiej konstytucji. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk jest już w naszym studiu na Ostrej w Wilanowie. Ja nazywam się Marcin Kydryński i siesta dzisiaj płynie do Państwa z farmy nad Liwcem. Farmy, która wreszcie jest choć odrobinę wilgotna. Ja nie sądziłem, że kiedykolwiek w moim dalekim, północnym kraju będę patrzył w błękitne niebo. Niebo błękitne od tygodni, co najmniej, i wyczekiwał deszczu, tęsknił za nim, łkał o choć kilka kropel. Więc patrzę w prognozy i cieszę się ogromnie, że sporo jeszcze deszczu przed nami, bo do tej pory moja farma i kraj cały przypominała pewnie jakieś księżycowe nieomal pejzaże z pieczonej słońcem Hiszpanii. A skoro o Hiszpanii, to pomyślałem, że moglibyśmy od hiszpańskiej muzyki zacząć dzisiaj, wszelako nie zapominając, że maj miesiącem Milesa.

Dla wielu pewnie obok Kind of Blue najpiękniejsza jazzowa płyta wszystkich czasów. To jest chyba do dzisiaj ukochany album Sade, Sketches of Spain, Miles Davis, Gil Evans, rok 1960. A ten temat oczywiście Państwo rozpoznali, zwłaszcza entuzjaści muzyki klasycznej. To Taniec Ognia z baletu El Amor Brujo, Czarodziejska miłość, taki chyba balet ten miał tłumaczenie w naszym języku. Manuel de Falla, oczywiście mag z Kadyksu. I Miles, który zakochał się w muzyce hiszpańskiej, we flamenco, dzięki swej żonie Frances, która zabrała go pewnego dnia na wieczór z tańcem flamenco w Nowym Jorku. Miles kupił wtedy wszystkie płyty z muzyką tradycyjną Hiszpanii, jakie był w stanie znaleźć w mieście. I w tej fascynacji Miles nie był i nie jest do dzisiaj odosobniony wśród przyjaciół jazzmenów. I chciałbym się temu na moment przyjrzeć i sięgnąć od razu po album kanoniczny. Zresztą sam tytuł wskazuje na bardzo silną predylekcję do muzyki i kultury hiszpańskiej. My Spanish Heart, Chick Corea, rok 1976, dokładnie zatem pół wieku temu, niebywałe. Ale to jest wersja późniejsza. To jest muzyka sprzed dekady zaledwie, stąd Państwa nie zdziwi, jak mnie mam obecność drugiego naszego siestowego kolegi, to Ruben Blades z Panamy i już współczesny zespół Chica Corea. Współczesny, no, sprzed lat paru, bo wszak Chica pożegnaliśmy, nad czym łukam nieodmiennie dzień po dniu. Chica Corea, zatem My Spanish Heart i przyjaciele.

Oczywiście, że moglibyśmy teraz sięgnąć po być może najsłynniejszą hiszpańską muzykę Chica Corea, czyli po utwór zatytułowany lakonicznie Spain, do którego Chick nieodmiennie dołączał adagio z Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Ale chciałbym teraz na koniec tego tryptyku, w którym spotykamy wielkich artystów jazzu z muzyką Hiszpanii, chciałbym jednak zaprosić Pata Metheny. I oczywiście Pat to jest jak kawa i wuzetka, on jest obowiązkowy w każdej tegorocznej sieście. Trudno mi było znaleźć taką muzykę Pata, która byłaby par excellence hiszpańska, ale jest temat absolutnie klasyczny. Song for Bilbao. Więc kłaniamy się Hiszpanii, jej kulturze, jej publiczności z całą pewnością. Song for Bilbao z albumu Travels, wersja koncertowa, w której zakochał się wielki Rick Beato, twierdząc, że solo Pata z tego utworu jest jedną z najznakomitszych partii solowych w dziejach muzyki improwizowanej. Ja zatem z serca polecam.

Pat Metheny, Lyle Mays i przyjaciele. Początek lat 80., a muzyka do dzisiaj nie przestaje zdumiewać, zachwycać i wstrząsać. Jeszcze przez moment niech Hiszpania nas poprowadzi w głąb muzycznej krainy i wierzę, że to spotkanie Państwa zaskoczy. Na chwilę przynajmniej. To jest artystka, której spodziewamy się na Energa Siesta Festiwalu w Gdyni w listopadzie, ale nie spodziewamy się, by śpiewała nam wówczas i generalnie rzecz biorąc na co dzień po hiszpańsku. A jednak zdarzały się takie przypadki.

Mariza na naszym święcie muzyki szczęśliwej. Siesta Festival w tym roku w Gdyni i Mariza 10 listopada w Teatrze Muzycznym. Jak się cieszę na to spotkanie i z nią, i z Państwem, rzecz jasna. A w ogóle czas fado nadchodzi. Ja już mówiłem chyba przed tygodniem, że w urodzinowym prezencie dostaję koncert Anny Maury w Bydgoszczy 24 maja, a potem mamy przecież zaprzyjaźniony ze siestą Fado Festival w Grudziądzu, gdzie pojawi się między innymi Marta Pereira da Costa, na co zwracam szczególną uwagę, bo Marta wróci na siestową trasę w październiku, będzie z nią Wielki Duarte i będzie zachwycająca artystka z Brazylii, co ciekawe, Nani Medeiros. I chciałbym, żeby Marta Pereira da Costa, ta wielka wirtuoska gitary portugalskiej, już dzisiaj się z Państwem zaprzyjaźniła, a obok niej Bagatela Camané.

Marta Pereira da Costa i obok niej Camané, który zostanie godnie zastąpiony przez Duarte i przez Nani Medeiros na naszej jesiennej, nowoświatowej trasie Fado. Zaczynamy 14 października w Krakowie, a potem będziemy w Poznaniu, w Łodzi, w Kędzierzynie, Koźlu, Wrocławiu, Ełku, Pile, Koninie, Sanoku, Lublinie, Warszawie i Bielsku-Białej. Kończymy 30 października. Czas Fado zatem w tym roku, co pewnie Państwa nie dziwi, bo my w Sieście mamy pewną predylekcję do muzyki luzofońskiej i chciałbym pójść tym tropem teraz jeszcze przez kilka minut i przedstawić Państwu, bo to nasze pierwsze spotkanie, artystę z Brazylii, który wszelako dzieli swój czas od ładnych paru lat między Los Angeles i Tokio, co jednak nie odwraca jego uwagi od tradycyjnej muzyki brazylijskiej, od tamtych harmonii, od tamtych rytmów. Zachwycająca jest jego nowa płyta orkiestrowa i oczywiście gra na tych swoich finezyjnych, wielostrunowych, dziwnie strojonych gitarach, ale co ciekawe, także śpiewa. A co z serca Państwu, Państwa uwadze polecam Fabiano do Nascimento.

Fabiano do Nascimento po raz pierwszy w Sieście, a nie po raz pierwszy, bo to gość u nas stały. Zachwycaliśmy się jego zaskakującą antologią wydaną parę tygodni temu, ale nie poświęciliśmy dość uwagi jego autorskiemu albumowi sprzed kilku miesięcy. Mario Lucio jest dzisiaj z nami ponownie. Ten temat nosi zalotny tytuł Matti Matti.

Mario Lucio i marzy mi się, by Mario zaśpiewał tę piosenkę i wiele innych spośród przepastnego skarbca swoich arcydzielnych utworów na jakimś siestowym koncercie. Pracuję nad tym i w stosownym momencie będę informował. Mario Lucio, wielki bard z Wysp Zielonego Przylądka, ustępuje miejsca bardowi z prerii, bo wszak czas preriowy zwiastowałem dzisiaj w słowie na niedzielę. Tak to jest, kiedy człowiek osiądzie na farmie, kapelusz kombojski założy i kurtkę z frędzlami Broncobilliego, no to po prostu musi muzyki country posłuchać. Jest kilka premier, moim zdaniem, ciekawych. I skoro Bart nam to spotkanie, ten tryptyk otworzy, niech ujawni nazwisko. To Cody Johnson, parę lat temu nagrodzony statuetką Grammy za najznakomitszą piosenkę country. Pamiętają Państwo, Till You Can't. Rzeczywiście znakomita rzecz i przejmujący tekst, ale Cody z tego jakby rockowo-stadionowego nastroju chciałby Państwa teraz jednak wyprowadzić. To już nie będzie tak głośne muzykowanie, jak do którego nas przyzwyczaił, ale raczej piosenka bardzo mi bliska, czyli Ogniskowa. Prosta, prosta w wyrazie, ale w muzyce country kochamy to szczególnie. Cody Johnson z najnowszej płyty.

Jedno z piękniejszych wyznań miłości w piosenkach, których słuchaliśmy ostatnio, prawda? Cody Johnson z najnowszej płyty, a tych premier mamy jeszcze dzisiaj kilka, choć chyba Kacey Musgraves z albumu Middle of Nowhere pojawiła się już w naszej sieście parę tygodni temu ze swoją niesłychanie zabawną i seksowną piosenką Dry Spell, ale dzisiaj chciałem Państwu podrzucić tytułowy temat z tego albumu Middle of Nowhere i cieszę, że Kacey pozostaje wierna muzycznemu wyrafinowaniu. Piękne ma harmonie, cudowne te gitary pedal steel. I co ostatnio też zaproponowała nam Levy, jak Państwo pamiętają może sprzed tygodnia, trochę zabawy metrum, czyli raz na cztery, a raz walczykiem w pośrodku niczego. Middle of Nowhere, Kacey z nowej płyty.

Tak, ja oczywiście wiem, że królowa jest tylko jedna i jest nią Lainey Wilson, której niniejszym w przyklęku na jedno kolano składam pokłony i wdzięczność za jej sztukę i nieodparty wdzięk, ale proszę przyznać, że Lainey czuje gorący oddech na plecach swoich utalentowanych koleżanek. Kacey Musgraves przed chwilą, a za moment dziewczyna, którą niektórzy już koronują na przynajmniej wicekrólową na muzyki country, Ella Langley. Ella pojawiła się parokrotnie w naszych siestach i zawsze robiła dobre wrażenie, ale ten nowy album, Dandelion, zaskakujący tytuł, przynosi tak wiele zachwycającej muzyki i ja oczywiście wiem, że Cody Johnson ze swoimi C-durami, D-durami wzrusza najbardziej, ale jednak mnie cieszy, kiedy, jak mówi Rick Beato, nieodmiennie się do niego odwołujemy, ale jak inaczej, cieszy, kiedy muzyka country dzisiaj ma dla nas tak naprawdę najznakomitszą ofertę wyrafinowanej muzyki i ciekawego tekstu. Ella Langley z nowej płyty, a proszę zostać z nami, bo siesta powróci w stosownym momencie.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jeśli Zbigniew Ziobro uciekł do USA, Polska wystąpi o ekstradycję, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę, polityka PiSu byłego ministra widziano na lotnisku w New Jersey.
1: Nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobiło ten ruch, ale wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym, jutro mamy taką roboczą naradę i będziemy po prostu sporządzać wnioski, bo to będzie jedyna droga, żeby postawić Ziobrę przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Mówił minister Żurek w TVP Info. Pytany był też o Marcina Romanowskiego.
1: Nie mam wiedzy na temat Romanowskiego. Wobec niego był już europejski nakaz aresztowania prawomocny, więc też musiał mieć jakąś formę ochrony, ale jego sytuacja procesowa była inna niż Ziobry. Natomiast zapewne Ziobro nie zostawił swojego najbliższego współpracownika, ale nie mam tej wiedzy na ten moment.
0: Prokurator generalny zaznaczył, że jeśli informacja o ucieczce do USA się potwierdzi, kluczowe będzie zachowanie amerykańskich polityków, bo tam opinia publiczna jest bardzo wrażliwa na sytuację, kiedy ktoś podejrzewany o grube malwersacje ukrywa się w ich kraju, zauważył szef Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponad 200 strażaków zaangażowanych jest dzisiaj w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej. W pożarze, który wybuchł we wtorek, kilkaset hektarów lasu spłonęło, a teren działania strażaków to obecnie ponad 1000 hektarów. Żywioł objął między innymi tereny torfowe, w których mogą być ukryte zarzewia ognia. Straż wykorzystuje w akcji między innymi drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób, w tym strażaków, leśników, policjantów, żołnierzy obrony terytorialnej. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze. We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni doświadczony pilot. W serwisie na koniec Bliski Wschód. Armia Kuwejtu poinformowała o ataku wrogich dronów na swoje terytorium. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że ich obrona powietrzna przechwyciła 2 drony wystrzelone z Iranu. W minionym tygodniu siły zbrojne USA poinformowały, że odparły irańskie ataki na 3 amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty. Irańskie wojsko przekazało z kolei, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty. Mimo wymiany ognia w cieśninie Ormus, prezydent USA Donald Trump stwierdził, że trwające od 8 kwietnia zawieszenie broni w walkach z Iranem nadal obowiązuje. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jak miło, że Państwo zostali z nami na drugą osłonę siesty. Radio Nowy Świat, Marcin Kedryński i muzyka płynie dzisiaj do Państwa. Chciałbym powiedzieć, że spod dębu na farmie, ale ten dąb wciąż jeszcze nie ma liści, a poza tym jest dość wilgotno, więc jestem w domu i cieszę się, mam nadzieję, wraz z Państwem muzyką. Też nową muzyką. W końcu mieliśmy trzy premiery country przed chwilą, ale no, znają Państwo siestową predylekcję do tego, co minione, więc proszę pozwolić, że sięgnę po dawne bolero. I sięgnę z nadzieją, że za miesiąc, mniej więcej od dzisiaj, będziemy świętować hucznie, bo jak inaczej, 102 urodziny Roberta Ledesmy.

Ach, jak ja lubię ten jego ton wytrawny, tę szlachetną frazę. Roberto Ledesma, dzisiaj już niespełna 102-letni, najwyraźniej służy mu powietrze i klimat Miami. John Secada jest też z nami. No, Roberto go posyła po, wierzę, że nie papierosy, po wodę mineralną być może. John Secada świeżo po 60 w towarzystwie przewybornym, obok niego przy fortepianie Gonzalo Rubalcaba, a przy drugim mikrofonie dziewczyna, którą zachwycamy się nieodmiennie od lat paru już, chyba jedna z najbardziej żarliwych wyznawczyń tradycyjnej muzyki kubańskiej. Nawiasem mówiąc, być może Państwo pamiętają, że Gonzalo Rubalcaba z Aimee Nuviolą, bo o niej mowa, nagrał kilka płyt, w tym fenomenalną koncertową z Blue Note w Tokio. A zatem piękne trio, John Secada, Gonzalo Rubalcaba i być może na pierwszym miejscu winna być wymieniona Aimee Nuviola, a ten temat autorstwa oczywiście wielkiego Osvaldo Faresa Państwo znają od kołyski.

troje zdolnych Hawańczyków, John Secada, Gonzalo Rubalcaba i Aimee Nuviola, i bolero, które jakoś nijak znudzić nam się nie chce, zwłaszcza kiedy ci artyści wracają do niego z tak świeżym, otwartym umysłem. Zostańmy na Karaibach. Jeśli Państwo będą kiedyś, dajmy na to, w Santiago de Cuba, co zalecam, zwłaszcza entuzjastom kubańskiego son, bo Santiago to tak naprawdę obok Hawany, a być może nawet przed nią, stolica, samo serce sztuki kubańskiej. Więc jeśli będą Państwo kiedyś w Santiago de Cuba, to bez trudu, wsiadłszy w jakąkolwiek łupinkę, mogą Państwo powiosłować na wyspę Haiti, która w pogodny dzień mgli się gdzieś na horyzoncie, i nie możemy wykluczyć, że spotkają tam Państwo, wysuszywszy się uprzednio, artystę nazwiskiem Reginald Policard. Reginald, pianista fenomenalny moim zdaniem, zaprosił na swoją płytę wiele postaci, o czym jeszcze za chwilę, ale chciałbym, by po raz pierwszy pojawiła się tutaj dziewczyna z Haiti, nazwiskiem i imieniem, jak mniemam. Trudno stwierdzić, co jest czym tutaj. Riva Niri Presil. A zatem takie spotkanie mam dla Państwa i muzykowanie naprawdę najwyższej próby.

No dobrze, może bym się nie upierał przy tej przesterowanej gitarze rockowej. Z takiej muzyki wyrosłem w okolicach 16 roku życia, a może nawet jeszcze wcześniej, ale poza tym jakież tutaj było energetyczne muzykowanie. Reginald Policar przy fortepianie i obok niego Riva Neri Presil. To jest fragment płyty Boarding Pass, która ma utwór dodatkowy, dołączony na koniec, bonus track, radio edit w dodatku, więc jakże słusznie trafia to na fale Radia Nowy Świat. I zaskakujące jest to, że Reginald Policar się pod tym nie podpisuje, być może gra jednak w tle na fortepianie, wysłyszymy, albo nie. Natomiast towarzystwem dowodzi Gilmar Gomes. To jest artysta z Brazylii, rzecz jasna, ale mieszkający podobnie zresztą jak pan Nascimento z pierwszej odsłony w Stanach Zjednoczonych. I Gilmar i tym samym jakoś Policar, skoro temat zlądował na jego płycie, zaprosili dwoje jakże drogich syjestowym sercom artystów i oboje będą z nami na scenach syjestowych w tym roku. Andrzej Kidzio na Energia Siesta Festiwalu 9 listopada w Gdyni, a chwilę później 30 Richard Bona z Alfred Rodriguezem, rzecz jasna, w Romie w Warszawie. A zatem Gilmar, Richard i Boska Angelique.

Cóż, jeśli nawet Reginald Policar, z którego płytę zapożyczyłem na ten temat, grał tu na fortepianie, to robił to z przesadną chyba nieśmiałością. Proszę zgodzić się ze mną. Richard Bona, Angelique Kidjo i Gilmar Gomez. Angelique niech zostanie z nami, niech ten jej gościnny udział przed chwilą otworzy tryptyk z jej głosem, jedynym w swoim rodzaju. I skoro Reginald Policar nam wprowadził dzisiaj wątek karaibski, lekko potem złamany przez Gomesza, chciałbym powrócić do niego z nagraniem z wczesnej płyty Angelique, która nieodmiennie w głowie mi mąci cudownie i wracam do niej. I szczerze mówiąc, to jest jeden z najznakomitszych w moim pojęciu takich mariaży muzyki afrykańskiej z karaibską, ktoś powie kubańską. I nie będę specjalnie protestował. Z albumu O ja, Angelique zatem.

Angeliki Gio powróci jeszcze niejednokrotnie w naszych niedzielnych spotkaniach, ale przede wszystkim powróci na Siesta Festival 9 listopada ze swoim nowym projektem, nowym zespołem, nową muzyką, z albumem Hope. Angelik, niech zostanie jeszcze z nami przez moment i rozbuja nas w jakże drogim, siestowym sercom pulsie reggae. Obok niej, a właściwie chwilę przed nią, pojawi się dowódca tego przedsięwzięcia. To jest zaprzyjaźniony z nami Iworyjczyk Alpha Blondie.

Dobrze byłoby, myślę, podążać dalej tą ścieżką, na którą wkroczyliśmy w ubiegłym roku na Siestę Festiwalu w Gdańsku, że mianowicie kończymy co nasze święto muzyki szczęśliwej wieczorem reggae. No zobaczymy, czy w tym roku, mamy jeszcze 6 miesięcy, uda mi się znaleźć dla Państwa kogoś, kto tak nam podniesie ciśnienie, jak dziewczyna z Wysp Zielonego Przylądka ostatnio w klubie Parlament, prawda? Alpha Blondy tymczasem za nami, a skoro mamy podążać ścieżką reggae, a już wylądowaliśmy w Afryce, to zabawmy tam jeszcze przez chwilę. Choć szczerze mówiąc, tutaj nie jest mi do zabawy specjalnie, bo przygotowując się do dzisiejszego spotkania, szperałem w internecie, chciałem się dowiedzieć, co Ras Shyama porabia ostatnio, bo wielbiłem jego reggowe muzykowanie. To artysta z Namibii. I jakież było moje zaskoczenie, tragiczne po prawdzie, kiedy dowiedziałem się, że Ras Shyama popełnił samobójstwo we wrześniu ubiegłego roku, zostawiając w swoim domu w Windhoek w Namibii żonę z bagatela 7 dzieci. Jakaś zupełnie przestraszna historia, z którą wszelako nie wygramy, więc pozostaje nam cieszyć się muzyką Rasa i to ona trwać będzie jeszcze długo.

Ach, ile światła w tej muzyce, jak tragiczna historia tego artysty, Ras Shehama z Namibii, nieodżałowany. Ras, jak Państwo wiedzą, zwłaszcza ci, którzy mają przeczytaną, ba, nauczoną na pamięć książkę Oda, zeszyty etiopskie, Ras to tradycyjny, dawny tytuł dworski w Etiopii. Stąd Rastafarianie nie przypadkiem przyjęli taką nazwę swego ruchu, oddając hołd swojemu mistrzowi Rasowi Tafari, który, jak wiemy, stał się potem cesarzem Haile Selassie. A zatem, skoro wątek Rasa się pojawił w naszym rygowym kołysaniu, zajrzyjmy do Etiopii. Teddy Afro, tak mówią na niego za daleką granicą, bo w Etiopii pewnie, zwłaszcza w rodzinie, że nie wspomnę już o urzędach, znany jest jako Tewodros, Tewodros Kasahun Jermamo. Teddy Afro zatem ukołysze Państwa jakże rozkosznie w na

Pediastro nam wątek etiopski wprowadził, przy którym pozostańmy proszę, bo co tak droga mi ziemia i w sumie tak droga mi muzyka, zwłaszcza jeśli pobrzmiewa w pulsie reggae, ale tak naprawdę zawsze lubiłem chodzić na te ośmiogodzinne, choć nie wytrzymywałem do końca, msze kościoła Tewahedo, gdzie pobrzmiewały te pieśni zupełnie magiczne, bez harmonii, w sumie bez wyraźnej melodii, takie pieśni jak oddech płynące znikąd donikąd. One nie najlepiej się przekładają na czas radiowy, po prawdzie, ale kto wie, może kiedyś Państwu przynajmniej krótki fragment takiej liturgicznej etiopskiej muzyki podrzucę, ale tymczasem chciałbym, by pojawiła się na koniec tego wątku jedna z najjaśniejszych gwiazd na firmamencie etiopskiej muzyki, Aster Aweke, dziewczyna z cesarskiego miasta Gondar, która uświadomi nam, że nie tylko muzyka reggae pobrzmiewa w tym zachwycającym kraju.

Wielbię w Etiopii to, że wszystko tam jest, lubię mówić, endemiczne. Występuje tam i tylko tam. Alfabet, kuchnia, ten osobliwy kalendarz z 13 miesiącami, niektóre gatunki zwierząt, ogromna ilość flory, a także muzyka, proszę przyznać, niepodobna zupełnie do niczego. Aster Aweke i jej, chyba możemy powiedzieć, wpół jazzowa ballada w rytmie walca. A skoro ten wątek jazzowy nam się pojawił na koniec jeszcze tej drugiej odsłony siestowej, nie zapominajmy, że mile to miesiąc Milesa. A zatem Miles autotematyczny ma dla Państwa motyw. To jest początek lat 80. Miles wraca po długim kryzysie i prosi kolegę, by zaśpiewał o nim piosenkę The Man with the Horn. Dzięki wielkie, Kajetan Strzelczyk i Marcin Kedryński czekają na Państwa jak zawsze za tydzień. Tymczasem.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynamy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Irańskie media poinformowały, że Teheran przekazał Stanom Zjednoczonym odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego. Szczegóły nie zostały ujawnione. Plan rozmów ma zakładać zakończenie wojny i dalsze negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu atomowego oraz sytuacji w cieśninie Ormus. Jednocześnie Iran ostrzega USA przed kolejnymi atakami na swoje okręty i zapowiada szybką i zdecydowaną reakcję. Mimo obowiązującego rozejmu wokół cieśniny nadal dochodzi do incydentów zbrojnych. Wycieczkowiec, na którego pokładzie wykryto przypadki hantawirusa, przypłynął dziś do portu na Teneryfie. Rozpoczęła się ewakuacja pasażerów. Do sytuacji odniósł się w Watykanie papież Leon XIV, który podczas modlitwy podziękował mieszkańcom Wysp Kanaryjskich za przyjęcie jednostki z chorymi na pokładzie. Ojciec Święty mówił o gościnności, która charakteryzuje mieszkańców Wysp Kanaryjskich, i jednocześnie zapowiedział swoją czerwcową wizytę w Hiszpanii oraz na archipelagu. Wracamy do kraju. Znamy zwycięzców 13. edycji charytatywnego biegu Wings for Life World Run. W rywalizacji mężczyzn triumfował Japończyk Yofu Kuda, który przebiegł ponad 65 kilometrów. Drugie miejsce zajął Polak Dariusz Nożyński z wynikiem przekraczającym 61 kilometrów. Wśród kobiet najlepsza okazała się Holenderka Miki Kettles. Bardzo dobrze spisała się także Monika Brzozowska, najlepsza z Polek, ukończyła bieg z wynikiem 52 kilometrów i zajęła czwarte miejsce na świecie. Wings for Life to bieg bez tradycyjnej mety. Uczestników ściga specjalny samochód w Poznaniu prowadzony przez Adama Małysza, który już w połowie drogi przyznawał, że z roku na rok poziom biegaczy jest coraz wyższy.
1: Jesteśmy w zasadzie w połowie stawki naszej, bo zostało nam gdzieś połowę uczestników na 16 kilometrze. Także myślę, że to też pokazuje, że ci uczestnicy są coraz lepsi, coraz bardziej przygotowani do tego. Tym bardziej, że trasa nie była łatwa przez miasto, bo jednak mieliśmy cały czas lekkie podbiegi. A my tutaj mamy cały czas jeszcze mnóstwo uczestników na swojej drodze.
0: Cały dochód z tego wydarzenia trafia na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. A my na koniec przenosimy się do Krakowa, gdzie już wkrótce w Tauron Arenie zabrzmi muzyka z największych serialowych hitów. 16 maja podczas międzynarodowej gali seriali FMF publiczność usłyszy kompozycje m.in. z Białego Lotosu, Bridgertonów, Yellowstone, Pingwina czy Ripleya. Na scenie wystąpią orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi i soliści m.in. Wojtek Mazolewski oraz Justyna Święs.
2: Muzyka filmowa w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i właśnie na tym koncercie będzie można zobaczyć ją we wszystkich jej odsłonach. Od jazzu po wielkie symfoniczne brzmienia, od łączenia muzyki elektronicznej ze współczesnymi smyczkami. Pełny przekrój, różnorodność, no i przede wszystkim obecność kompozytorów. Będą z nami obecni twórcy. Sam Brian Tyler, autor muzyki do serialu Yellowstone, zadryguje orkiestrą, ale również pokaże się w innej roli DJ-a.
0: Mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu, a wieczór zwieńczy światowa premiera suity z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry Państwu, wita się z Państwem Olga Bobienko i od razu na początku zaznaczam, że dzisiejsze Dalej niż Północ będzie miało trochę inny przebieg niż ten, do którego się Państwo przyzwyczaili. Miejscem, do którego się dziś udajemy, i tu uwaga werble, bo od razu to zdradzę, jest Kambodża. Zdradzam ze względu na to, że w przypadku tego kraju nie brakuje wątków do poruszenia, a i nasza gościni mieszka w wyjątkowo ciekawym miejscu, więc o tym chciałabym jak najwięcej porozmawiać. A że łączyłyśmy się z Justyną Walczak wcześniej, między nami jest 7 godzin różnicy i gdy u nas można jeszcze sfawolić, tak w Kambodży jest już bliżej do poduszki, więc... Stąd też to moje zaznaczenie na samym początku, że co prawda nie wywracam tego programu całkiem do góry nogami, ale znacznie pokombinuję z kątami i ramami, w których jesteśmy. Więc na początek moje symboliczne skojarzenie z Kambodżą, a po nim słowa wstępu co do tego kraju.

0: Krankbin ma akurat to do siebie, że zarówno pasuje do takiej typowej pory deszczowej, jak i do smażenia się w słońcu albo w cieniu palmy ze słońcem dookoła. A my jesteśmy w Kambodży. Kambodża to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, położone między Tajlandią, między Laosem i Wietnamem, z dostępem do Zatoki Tajlandzkiej. Mieszka tam około 17 milionów ludzi. Stolicą jest Phnom Penh, miasto, które w ciągu dwóch dekad zmieniło się z dość prowincjonalnej stolicy po wojnie domowej w taką teraz dosyć chaotyczną metropolię, pełną wieżowców, kasyn, ale także chińskich inwestycji i niestety nierówności społecznych. Kambodża jest monarchią konstytucyjną. Realną władzę od dekad utrzymuje jedna grupa polityczna. Monarchia w sumie pełni raczej funkcję taką symboliczną i ceremonialną, no bo tą faktyczną siłą polityczną od prawie 40 lat jest Hun Sen, właściwie jeden z najdłużej rządzących przywódców świata, który 3 lata temu przekazał urząd premiera swojemu synowi, ale no, wszyscy wiemy, jak to jest. Jeżeli chodzi o nepotyzm w polityce, także większość analityków tak czy siak uważa, że ten stary układ zachował ogromne wpływy i dalej funkcjonuje i pewnie nie ma się nawet co z tym kłócić. Wspominałam o tym, że nie będę tego programu całkiem przewracać do góry nogami, więc zapytałam moich radiowych kolegów, z czym im się Kambodża kojarzy.
1: Z wojną w Wietnamie, bo na pograniczu Wietnamu i Kambodży Wietkong się chował przed Amerykanami, a Amerykanie nielegalnie wkraczali na stronę kambodżańską.
2: Kojarzy mi się z dżunglą i ze świątyniami, więc jak połączymy to też i będzie Tomb Raider.
3: Kambodża kojarzy mi się z przemocą, z czerwonymi kmerami, z Pol Potem, ze strasznymi obrazkami, no to lata 80. No tak zapamiętałem Kambodżę z tych bardzo, bardzo trudnych czasów.
0: I to jest właśnie ten niezwykle istotny wątek, jeżeli chodzi o Kambodżę i też jeden z tych, które siłą rzeczy przychodzą nam jako pierwsze do głowy, chociaż bardzo długo świat ignorował ludobójstwo w Kambodży. Kmerzy są dominującą grupą etniczną Kambodży, stanowią 90-95% społeczeństwa. Nie da się zrozumieć współczesnej Kambodży bez zrozumienia tej tragedii lat 70., bo w połowie lat 70. władzę przejęli czerwoni Kmerzy. Ich ideologia była skrajną mieszanką maoizmu, agrarnego komunizmu i ultranacjonalizmu. Nowa władza próbowała dosłownie wyzerować społeczeństwo. Opróżniono miasta, miliony ludzi zmuszono do pracy na wsi, zlikwidowano w trakcie pieniądze, szkoły, religię, własność prywatną, ale zlikwidowano także normalne życie rodzinne. Jako wrogów traktowano w tym czasie inteligentów, nauczycieli, lekarzy, osoby znające języki obce. Nie tylko traktowano jako wrogów, ale po prostu te osoby zabijano albo udawano, że już ich nie ma. A czasem wystarczały okulary albo nawet tylko miękkie dłonie, żeby zostać uznanym za intelektualistę i w związku z tym być zagrożonym, a właściwie żyć w poczuciu zagrożenia. W ciągu mniej więcej 4 lat w Kambodży zginęło ponad 2 miliony osób z głodu, chorób, pracy ponad siłę, ale egzekucji także. No i o to właśnie między innymi, ale także o takie codzienne życie. Ja pytałam i rozmawiałam o tym z naszą gościnią, czyli Justyną Walczak, która mieszka na kambodżańskiej wsi. I ta rozmowa już po tych dźwiękach.

0: Państwa i moją gościnią jest Justyna Walczak, na co dzień mieszkająca w Kambodży. I Justynę Państwo znajdą na Instagramie chociażby pod nazwą yoshi.astrology. Cześć Justyno, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Od Twoich początków zacznijmy, czyli lądujesz w Kambodży. Czy jest coś, co Cię szczególnie na tym, no właśnie na tej początkowej drodze zaskoczyło, zadziwiło, coś, co było, zrobiło Ci takie w głowie wow? I co szczególnie zapamiętałaś?
1: Trochę tak, a trochę nie, dlatego że ja do Kambodży przyleciałam w 2019 roku z Tajlandii, więc już te takie realia Azji Południowo-Wschodniej nie były mi totalnie obce. Chociaż ten mój początek w Kambodży był najpierw przez pierwsze dwa dni w mieście Sihanoukville, które w tamtym czasie było w totalnej budowie.

0: prawie że wełnianą czapkę, upale w tych 30 paru stopniach i mnie po prostu opadła szczęka, jak to jest możliwe. A później dopiero się dowiedziałam, że po narodzeniu dziecka, mniej więcej przez miesiąc, chroni się mamę przed wyziębieniem organizmu właśnie w taki sposób. Więc to była jedna z wielu rzeczy, która mnie wtedy zaskoczyła. Też wiem, że coś podobnego jest w Korei, w Chinach, gdzie właśnie o matkę dba się w taki sposób, że ona przez ten miesiąc tak tradycyjnie powinna być w izolacji, w cieple, nie powinna jeść różnych pokarmów, które wyziębiają organizm, więc z jednej strony tak, jak picie ciepłych napojów w zimno, a z drugiej strony tutaj chodzi o takie wierzenie, że dostanie się za dużo wilgoci i wiatru do organizmu i to jest niebezpieczne.
1: O, okej, rozumiem. To rzeczywiście przy takich małych wierzeniach, rytuałach, to tego pewnie trochę jest, szczególnie jeżeli chodzi o taką kambodżańską wieś. Są jeszcze jakieś, z którymi się spotkałaś, a które dla nas, Europejczyków, mogą być ogromnym zaskoczeniem?
0: Że jest ich tak naprawdę bardzo dużo. Ja musiałam się przed naszym spotkaniem przygotować, bo po tylu latach tak naprawdę wiele z tych rzeczy to jest taka norma dla mnie. Mm-hmm. Ale co tutaj jeszcze jest takie ciekawe? Może nie wierzenie, ale takie zachowanie, na które zwrócił uwagę wujek mojego partnera, który jest Anglikiem, który nas niedawno odwiedzał, który też widział kawał świata, a nie widział tego, że jak tutaj jest wesele, to rozstawia się namiot na drodze, nawet w mieście i jest zapraszonych czasem nawet kilkaset osób. I ten namiot po prostu jest taki duży, jest tam wesele, wesele trwa 3 dni zwykle i po prostu część drogi jest zablokowana, na wsiach cała droga będzie zablokowana. Jest to po prostu całkiem inny sposób celebracji niż to, jak wygląda to u nas.
1: Ale to znaczy, że to wesele staje się taką lokalną, wielką imprezą?
0: Jest taki zwyczaj, że nadal trzeba dostać zaproszenie na to wesele, czyli to nie jest tak, że przychodzą wszyscy, ale zaprasza się praktycznie całą wieś. I tak, zaprasza się całą wieś, zaprasza się kilka ulic w sąsiedztwie, jeżeli to jest w mieście, i zaprasza się rodzinę z daleka, więc po prostu tych osób jest wiele. Wydaje mi się, że to chyba nie chodzi o pokazanie się nawet, jest to bardzo takie kulturowe, że się celebruje wspólnie jak największą grupą osób.
1: Te relacje międzyludzkie właśnie w takiej, no nie chcę mówić, że całej kambodżańskiej społeczności, ale tej twojej najbliższej, lokalnej, czy one są właśnie takie zacieśniane i są bardzo bliskie, wszyscy żyją ze sobą?
0: W dużym stopniu tak i ja mam takie porównanie, bo mieszkałam wcześniej w Anglii. I to brzmi trochę tak tragikomicznie, ale w pewnym momencie mieszkając w jednym mieszkaniu przez chyba 2 lata wtedy miałam sąsiadów, którzy mi nie odpowiadali dzień dobry w Anglii, prawda? Mm-hmm. Bo nie. A tutaj to wygląda tak, że na przykład zostawiając mój mały motocykl u mechanika, zdziwiłam się, jak się dowiedziałam, że ja nie muszę po ten motocykl wracać, nikt nie musi mnie tam podwieźć, tylko oni mi ten motocykl przywiozą, bo oni tak wiedzą, gdzie ja mieszkam. Więc wiesz, takie drobiazgi.
1: No tak, no i właśnie i tutaj też naturalnie przechodzimy do tego mojego pytania, które dosyć często zadaję, czy to wejście w tę lokalną społeczność było trudne albo łatwe. W twoim przypadku brzmi, jeżeli przynajmniej wiedzą, że jesteś, to trochę łatwiejsze niż trudniejsze. Czy się mylę?
0: Ja mieszkam w takim specyficznym miejscu, bo to jest wieś we wsi. Ta wieś, w której ja mieszkam, nazywa się Nesat Village i to jest wioska ekspacka. Ona została stworzona przez ludzi, nie pamiętam z ilu krajów w tym momencie, ale to jest jakiś taki kosmiczny numer, kosmiczna liczba. Po to, żeby właśnie stworzyć taką społeczność, a wieś tutaj lokalna jest po prostu bardzo blisko nas, więc no jest to trochę inna sytuacja, niż gdybym prowadziła się w taką typową kmerską wieś, gdzie byłabym jedyną osobą na przykład, która mówi po angielsku.
1: Mm-hmm. Opowiedz mi coś więcej o tej...
0: No właśnie, bo tak nawet myślałam, jak dostałam zaproszenie, za które bardzo dziękuję, do tej rozmowy, czy od razu powinnam wspomnieć, że ja nie mieszkam w typowej wsi kmerskiej. Kiedyś mieszkałam przez chwilę, ale obecnie to jest taki projekt, który pojawił się

0: Jakieś 7 lat temu, tak mi się wydaje, gdy ludzie, którzy mieszkali, właśnie ludzie z różnych krajów, również Khmerzy, nie tylko przyjezdni, mieszkali w takim miejscu, które nazywało się Otris. To było znane tak naprawdę na całym świecie, bym powiedziała, wśród podróżników, jako takie miejsce, gdzie są różne eventy, są różne imprezy, że ludzie tam mieszkają na stałe albo przyjeżdżają. Trochę taki klimat, nie wiem, bardziej artystyczno, ale woodstockowy. I to miejsce funkcjonowało przez ileś tam lat, a w pewnym momencie pojawili się chińscy inwestorzy, którzy wykupili bardzo duże części tamtego terenu. No i osoby, które tam miały wynajęte na przykład swoje budynki, w których prowadziły restauracje, pensjonaty, no po prostu mieli wybór, albo dostaną jakieś pieniądze za to, żeby skrócić ten okres wynajmu i się wyniosą, albo tam zostaną, wiedząc o tym, że buldożery przyjadą i zaczną budować kasyna i biurowce. Więc no tak to wyglądało, że te osoby się zebrały, część z nich, i szukały w Kambodży nowego miejsca, w którym mogą kontynuować swoje właśnie takie życie. No i na tym to był taki początek tego projektu Nesat Village, w którym teraz mieszkam. No to jest taka społeczność nie duchowa, nie taka hipisowska, bo to tak się często ludziom kojarzy, ale właśnie taka destynacja turystyczna, w której część osób mieszka na stałe, a część osób, która tutaj też ma jakieś swoje biznesy, na przykład przyjeżdża tylko na ten okres turystyczny, a później wyjeżdża do swoich krajów.
1: Rozumiem, że to nie powinno się tego traktować, tak jak powiedziałaś, jak jakiejś hipisowskiej społeczności albo jak takiej komuny, ale jak to wygląda w praktyce? Macie swoje mieszkania, domki, jak?
0: Wygląda to tak, że jak się tutaj ten projekt zaczynał, to nie było tutaj dosłownie niczego, czyli grupowo trzeba było zainwestować w podciągnięcie elektryki, elektryczności, takie rzeczy, o których się nie myśli na co dzień, więc to jest taki aspekt społeczny. Każdy ma tutaj swój jakiś tam dom, większość domów to są biznesy, czy restauracje, czy właśnie pokoje do wynajęcia, czy jakieś domki do wynajęcia. Są takie aspekty, które są jednak społecznościowe, że nie wiem, trzeba się zrzucić na to, żeby drogę poprawić przed porą deszczową, czy jak nie wiem, mieliśmy w końcu podłączony internet, to też to musiało być zrobione tak grupowo. Więc no, jest to takie ciekawe, bo ja czasem widzę, może teraz troszkę mniej, ale na Instagramie czy na Facebooku takie posty: zbierzmy swoich przyjaciół, zrzućmy się i załóżmy sobie własną taką komunę, czy taką wieś, czy coś takiego. No ja właśnie mieszkam w takim miejscu.
1: No właśnie, i dlatego to też z jednej strony może brzmieć dosyć utopijnie w momencie, kiedy się myśli w ogóle o takim projekcie i zazwyczaj to do tego gdzieś się sprowadza. A na jakim etapie ty do tego dołączyłaś?
0: To bardzo tutaj się cieszę, że powiedziałaś o tym aspekcie takim utopijnym, bo ja bardzo się cieszę z tego doświadczenia, ale też mam do niego teraz takie bardzo krytyczne podejście. I taka może śmieszna wzmianka, jakiś czas temu widziałam jakiś taki workshop po angielsku, płaciło się pieniądze, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób za darmo sobie wybudować taką komunę. Ktoś uczył ludzi, jak bez żadnej inwestycji prawdziwej sobie stworzyć takie miejsce, gdzie jesteś samowystarczalnym. Jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że padnę, bo jest to taka utopia, jest to dużo trudniejsze niż się wydaje osobom, które nie myślą w ten sposób. Ja tutaj byłam pierwszy raz, zanim to miejsce jeszcze powstało, gdy osoby, które tutaj chciały mieszkać, mieszkały tak naprawdę w wynajętych dwóch domach w okolicy, właśnie w tej lokalnej wsi. A przeprowadziłam się, jak było nas tutaj bardzo niewiele osób i bardzo niewiele domów, czyli tutaj jestem praktycznie od samego początku.
1: I zaczynaliście, jeżeli mogę o tak mniej więcej, gdybyś miała to porównać, na ile się to ten projekt, to miejsce, ta wioska się rozwinęła? Czyli mówisz kilka osób na samym początku, a teraz?
0: Było kilka osób, które tutaj mieszkało na stałe, ale już w tamtym czasie chyba było około 50 inwestorów, pewnie więcej. W tym momencie zakładam, że jest około 120 osób, które zainwestowały tutaj w ziemię swoją i w swoje domy i tak dalej. Miejsce się rozwinęło bardzo, jest dużo więcej opcji jedzeniowych, do noclegowych, jest właśnie no, to stałe łącze internetowe, więc różnica jest ogromna, bo co ciekawe, w Kambodży buduje się szybko, dużo szybciej niż w Polsce.
1: Czy na to ma też wpływ to, że potrzebne są jakieś pozwolenia i niektóre rzeczy można ominąć, a czy może, nie wiem, dostęp i kwestia materiałów, z których się korzysta?
0: Na pewno chodzi o to, że no tutaj nie ma zimy, więc nie myśli się o ociepleniu, nie myśli się o takich aspektach, które są bardzo potrzebne w Polsce. A jeśli chodzi o kwestie pozwoleń, no to no one nie są tutaj potrzebne, co później generuje wiele problemów, ponieważ jak się jest architektem własnego domu bez żadnego doświadczenia i wykształcenia, no to można się domyśleć, jakie mogą być różne skutki tego, ale takie są realia. Ale jakoś to działa. I ja też chciałabym podkreślić, że to, co ja mówię, to dotyczy się właśnie takiego miejsca gdzieś na wsi, a na przykład w stolicy, Phnom Penh, jednak te wymogi takie związane z pozwoleniami, myślę, że one są traktowane inaczej, ale nie wiem.
1: No odnosimy się do miejsca, które rzeczywiście znasz, więc tutaj słusznie. Tak się zastanawiam jeszcze w kontekście tego projektu i miejsca, w którym mieszkasz. Wspomniałaś o tym, że jest to także miejsce turystyczne, czyli gdzieś tam jest to miejsce w ogóle na tej trasie, powiedzmy takiej objazdówki po Kambodży, wybieranej właśnie często tam się turyści zatrzymują. To może być taki pit stop właśnie?
0: Nie do końca, dlatego że to miejsce jest 3 kilometry od plaży i jest to plaża, która jest najbliżej stolicy. Ale nadal jest to w tym momencie około 2,5 godziny jazdy ze stolicy, więc jest to kawał drogi. I raczej tutaj trafiają osoby, które chcą tutaj po prostu przyjechać. Nie jest to część objazdówki. Częściej trafiają tutaj tacy bardziej podróżnicy niż turyści. I częściej trafiają tutaj osoby, które jednak zostają na dłużej niż na 2 dni. Wydaje mi się, że takim dużym plusem tego miejsca właśnie nie jest sama ta plaża, bo Kambodża ma dużo ładniejsze plaże, na przykład na wyspie Korong Sam Loe, ale to, że te okolice tutaj, one są takie bardzo, bardzo autentyczne. My tutaj jesteśmy praktycznie jedyną taką grupą z innych krajów, więc te wioski wyglądają niesamowicie i jest też piękna przyroda, te świątynie też są zapierające dech w piersiach, a nie ma tam turystów w ogóle.
1: Czyli jeszcze do tego. No to coś w tym utopijnym podejściu trochę jest, no chociażby z perspektywy samego miejsca, w którym jesteście.
0: Oczywiście, że jest i też doświadczenie mieszkania w takim miejscu jest tak wyjątkowe, z tymi wszystkimi dziwnymi trudnościami, które się pojawiają, że ja bym tego na pewno nie zamieniła na żadne inne, ale jest ono takie trudniejsze, niż by się być może mogło komuś wydawać, to ma takie marzenie, bo ja podam taki przykład, mamy 3 koty, wszystkie są takie odratowane, a najbliższy weterynarz właśnie jest kilka godzin drogi od nas. Czyli jak coś się tam działo i trzeba było szwy zakładać, bo mój kot się pobił, mimo że jest wykastrowany z innym kotem, no to parę godzin jazdy w jedną stronę do weterynarza. Wiesz, takie rzeczy, o których się poza budową, poza taką infrastrukturą, tylko taką dostępnością, to są rzeczy, które na co dzień mogą troszkę utrudniać życie, ale mają swoje plusy też.
1: To o tych kwestiach codziennych, o tym, jak wygląda codzienność, no ale też o tym jeszcze, co cię tam zaskakuje na co dzień, a co może irytować, to jeszcze za chwilę, a wcześniej utwór muzyczny, który mogłabyś polecić, bo wiem, że jest jeden, który polecałeś swoim znajomym, czy mogłabyś go zapowiedzieć?
0: Oczywiście. Jest to utwór, który może zaskoczyć, bo w Kambodży bardzo jest taka, rośnie scena hip-hopowa i jest taki artysta Wanda, brzmi znajomo po polsku, nazywa się ten utwór Born This Way i kilku moich znajomych mówiło mi, że później słuchało tego utworu, więc mam nadzieję, że się spodoba.
1: No to słuchamy.

0: Wracamy do rozmowy z Justyną Walczak. Teraz jak tak myślę i właśnie nie wykluczam, że mnie poprawisz albo zastopujesz w tych myślach, ale mówiłam o tej utopii, mówiłam o tym takim, że to brzmi bardzo utopijnie, ale jednocześnie, chociaż zaznaczyłaś, że po jednej stronie są oczywiście, jak zwykle są i plusy i minusy, więc nie można mówić tylko o plusach, a mimo wszystko moja głowa wędruje gdzieś w te okolice myślenia o tym, jakie to sielskie i fantastyczne może być takie życie właśnie w takiej kambodżańskiej wsi.
1: Więc na pewno ta utopijna wizja, że się leży na plaży z drineczkiem w ręku latami, miesiącami, no to nie jest prawda, bo jest też codzienność, ale ludzie wybierają taki styl życia z jakiegoś powodu i są rzeczy, które są niesamowicie piękne, sielskie. Właśnie dla mnie ta bliskość przyrody jest bardzo ważna. Tutaj taka ciekawa wstawka dla osób z Polski. Mieszkamy w domu, który jest murowany, bo czasem mam takie pytanie, czy to jest dom drewniany na falach, nie jest to dom murowany. Ale dopiero półtora roku temu chyba do jednego z pokojów wstawiliśmy szyby, bo wcześniej nie chcieliśmy mieć szyb, tylko mieliśmy takie jakby okiennice, które się otwiera do góry, bo bardzo mi się podobało to, że jak one są otwarte, a w jednym z tych pomieszczeń mamy, uwaga, 6 okien, to jest się dosłownie prawie że na zewnątrz. I to jest na piętrze, to nie jest na parterze, więc to jest coś takiego, czegoś, no nawet jak się otworzy okno w Polsce, to się takiego klimatu nie ma, prawda? Więc to jest takie coś, co jest takie przyjemne. Przyroda jest tutaj przyjemna, ale też jest niebezpieczna, bo jak się zakłada buty, to jednak z przyzwyczajenia się sprawdza, czy coś tam nie siedzi, a czasem siedzi. Jeżeli chodzi o tę utopijność,
0: A co takiego najciekawszego ci się działo w tym bucie?
1: A wiesz co, akurat pod poduszką sprawdzałam, jak to się nazywa po polsku i gdzieś to sobie zapisałam, czy ja to znajdę. Centipede to jest taki potwór straszny, który ma wiele nóg i jego ukąszenie nie kończy się stanem jakimś tam krytycznym, ale poziom bólu, to się nazywa, uwaga, po polsku centipede, bo ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje wcześniej, dlatego ta nazwa jest mi no niby stonoga, ale to nie jest stonoga. Parecznik. Skolopendra. O, skolopendra to jest chyba najbardziej właściwa nazwa.
0: Od razu sprawdziłam. No nie, to nie jest stonoga. Wygląda jak coś nadzwyczajnie niebezpiecznego.
1: Tak, i to bardzo boli. Miałam takie coś pod poduszką w innym miejscu niż my mieszkamy, gdzie były normalne szyby w oknach. Ale była i poziom bólu jest nie do opisania, naprawdę. Ale takie na przykład skorpiony to jest nic niezwykłego i to ile razy byłam ukąszona przez skorpiona, to nie byłabym w stanie policzyć i nic się nie dzieje strasznego. Ale takie najbardziej niebezpieczne żyjątko, które mieliśmy u nas w salonie, które jest takie bardzo otwarte, to była plująca kobra. I to już jest, to już jest trochę strasznie. A nie boję się węży.
0: Jest coś niesamowitego w tym, bo ty teraz opowiadasz o tym. Mnie autentycznie zaczęła swędzić szyja i plecy. Nawiązując jeszcze, no oczywiście pytania pytaniami, ciebie również pytają, czy poleciłabyś taką przeprowadzkę, takie to w cudzysłowie i utopijne rzucenie wszystkiego, jakkolwiek to brzmi, ale czy byś powiedziała, że to miejsce, w którym jesteś, to jest dobre miejsce do życia i polecałabyś?
1: Poleciłabym każdemu najpierw tutaj przyjechać, nie tylko do tej wsi, w której ja mieszkam, ale w ogóle do Kambodży i zobaczyć, czy to jest miejsce dla nas, bo ja to pytanie słyszałam taką ilość razy i zaczęłam odpowiadać nie. Nie polecam ci przeprowadzić się do Kambodży, bo jeżeli ktoś na przykład był tylko w Tajlandii i wyobraża sobie, że Tajlandia, Kambodża, te kraje są całkiem inne, to jest, no one nie są do siebie po prostu podobne, one są na tym samym kontynencie i to wszystko. Albo jeżeli, bo też miałam kiedyś takie pytania, to miałam tyle propozycji, żeby komuś zdalnie pomóc tutaj coś wybudować i tak dalej, i ktoś, kto tutaj nigdy nie był, nie ma pojęcia, jak wyglądają realia, bo życie w Kambodży jest bardzo, nie musi być skomplikowane, ale ono nie jest łatwe. Więc ja polecam przyjechać, zobaczyć, czy się lubi ten klimat, czy się go nie lubi. Nie da się go streścić w takim influencerskim stwierdzeniu, że to taki raj na ziemi, palmy, słońce, no nie. To wiesz, jeszcze no, Kambodża ma swoją historię, która jest tutaj bardzo obecna. Ja bym bardzo chciała, żeby osoby, które tak z przypadku przyjeżdżają do Kambodży, bo sobie zrobiły tam taką objazdówkę, zahaczyły o Kambodżę, żeby cokolwiek wiedziało o tej historii, bo troszkę się inaczej patrzy na ten kraj. No, a przeprowadzając się tutaj, są ludzie, którzy się przeprowadzają i tak są szczęśliwi, ale raczej to zawsze jest dlatego, że przyjechali i się zakochali w tym miejscu.
0: No właśnie. I jeszcze nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, bo oczywiście o tej historii już mówiłam jeszcze przed naszą rozmową, natomiast czyli ona jest ciągle obecna w tej codzienności Khmerów, tak?
1: Tak, ona jest obecna w mentalności Khmerów. Tak naprawdę osoby, które mają tam 50 parę lat, to one miały 10 lat, gdy jeszcze tutaj rzeź Czerwonych Khmerów się działa. Czyli każdy, kto jest powyżej 50, on to pamięta. To nie są wspomnienia naszych dziadków, pradziadków, czy tam coś, co jest napisane w książkach. I to ma wpływ na ludzi. Ja może, nie wiem, czy mamy czas, żebym się podzieliła taką jedną historią.
0: Mamy.
1: Która, tak? Kiedyś, ja się zajmuję różnymi rzeczami, a kiedyś, tutaj nie wiem, tutaj właśnie jest taka ciekawostka, jak mówię, czym się zajmuję, to w zależności od tego, którą swoją pracę wybiorę, to mam inną reakcję od ludzi. Jedna z rzeczy, którą się kiedyś zajmowałam, tego teraz już nie robię, to było czytanie kart Tarota. I miałam różnych klientów i miałam taką panią tutaj stąd, która tak naprawdę przyszła do mnie na to czytanie po to, żeby podzielić się swoją historią. I takich osób miałam wiele i to było dla mnie tak niesamowite doświadczenie, że mogłam ja kogoś posłuchać pod przykrywką tego, że przyszedł czegoś tam się dowiedzieć. I ona opowiedziała mi o tym, że gdy ona była małą dziewczynką, to bardzo chciała się nauczyć tańca apsara. Jest to tradycyjny taniec khmerski, bardzo piękny, bardzo nietypowy, a jej mama zakazała jej tego. Dlaczego jej mama jej tego zakazała? Dlatego, że większość osób, które było tancerzami, zostało zabita. To był jeden z powodów, prawda? I tam w tej jej wsi była jedna kobieta, która ten taniec znała i ta dziewczynka, wtedy dziewczynka, chodziła do niej parę minut przed szkołą, parę minut po szkole i przez wiele lat się uczyła, tak minimalnie, żeby nikt się nie zorientował, właśnie tego tańca, bo tak bardzo tego chciała. I później było tak, że już no jej mama jasno powiedziała, że no jak oni znowu przyjdą, no to prawda, to będzie dla nich powód, że tańczysz. I ona się nauczyła, później występowała przed rodziną królewską, khmerską i tak dalej, ale właśnie jej ta historia nawet później była taka, że jej starsza siostra bała się tego, że jak ona będzie występowała przed jakimiś tam głowami państw z innych krajów, gdy przyjeżdżają, że ona nadal jest narażona na coś. I ta kobieta, ona nie była ode mnie wiele starsza tak naprawdę, no bo co to jest, nie wiem, 15-20 lat w kontekście tego, że twój rodzic boi się o twoje bezpieczeństwo, bo chcesz się nauczyć tańczyć tradycyjny, przepiękny taniec.
0: Więc, będziesz się za bardzo wyróżniać.
1: Będziesz się wyróżniać. No w Kambodży no, te powody są tak przerażające i to jest nadal w jakiś sposób w mentalności Khmerów. Też tutaj oczywiście te osoby, które straciły całe rodziny, czy miały jakąkolwiek opiekę psychologiczną, pracę nad traumami? Oczywiście, że nie miały, więc to jest właśnie taka jedna strona. A druga strona jest taka, że jest to kraj rozwijający się, jest to kraj, który naprawdę został strasznie potraktowany przez inne kraje, a już teraz wchodzę w takie grube tematy, ale no to, że świat uznawał rząd Khmerów tutaj przez długi czas jako prawowity, no mnie się to w głowie nie mieści, co nie? To się nie działo 100 lat temu. To to zostało w ludziach, że z jednej strony młodzi ludzie chcą mieć wykształcenie i rodzicom też zależy coraz bardziej na tym wykształceniu na przykład, ale no to nie jest przeszłość tam 100 lat temu, tylko dużo, dużo, dużo mniej.
0: A czy patrząc na też ludzi, których na co dzień spotykasz, chcą o tym rozmawiać? Czy to są właśnie tego typu sytuacje, kiedy ktoś opowiada tę swoją historię, ale pod pewnym pretekstem? Czyli tak jak w przypadku tego tarota.
1: Zależy od osoby i no nie pyta się tutaj o takie rzeczy. Jeżeli ktoś chce, to ja bardzo chętnie słucham. Mam też taką właściwość, że ludzie mi chętnie mówią o takich rzeczach. Ale wiesz co, czytałam kiedyś taką książkę, to się chyba nazywało opowieści Gecko's Tales, takiego, to była jedna z takich pierwszych książek o Kambodży. I tam ta kobieta napisała, że ona na początku, ta książka była napisana, nie wiem, 20 lat temu czy coś takiego, że ona myślała, że ci ludzie, którzy jej zaczynali tak znikąd tuk-tuku, czyli no, w tych takich małych opowiadać o tym, jaką traumę przeżyli, ona myślała, że oni przesadzają, żeby dostać może jakieś pieniądze, a dopiero później się zorientowała, że to wszystko było takie prawdziwe reakcje ludzi. Więc ja się z tym tak bardzo tutaj już teraz nie spotykam, ale od czasu do czasu ktoś zacznie mówić o tym, jak no po prostu jak wyglądała jego sytuacja, jak wyglądała sytuacja jego rodziny. I to jest taka bardzo normalne wtrącenie i ktoś tak powie taką połowę historii swojego życia. Chociaż to, co jest bardzo piękne, to jest to, że Khmerzy są bardzo dumni z tego, że są Khmerami, bardzo. Mają bardzo takie silne nastawienie do tego, żeby był pokój. To jest nie do opisania, jak bardzo zależy im na tym, żeby nic już takiego się nie wydarzyło. I to jest widać w różnych zachowaniach. Też jest tak, że są bardzo pomocni w różnych kwestiach. To nie jest taki naród, który, nie wiem jak się to jest, że każdy się uśmiecha i każdy, nie wiem, absolutnie nie. Są często tacy bardziej szorstki w obyciu, ale są tacy bardzo prawdziwi w tym, że nie wiem, jedziesz sama, obsuje ci się twój skuterek czy motocykl, 2 minuty i ktoś się zatrzyma i nawet nie będzie mówił po angielsku, może się nawet do ciebie nie uśmiechnie, ale ci wszystko ogarnie.
0: Czy to jest też taka społeczność, w której można się czuć bezpiecznie?
1: Tak. Ja wcześniej, jak ktoś się mnie pyta, ty się zapytałaś inaczej, ty się zapytałaś o społeczność, a zwykle ktoś się mnie pyta, a czy w Kambodży jest bezpiecznie? A ja mówię, no jak ja mieszkałam w Londynie, to nikt się mnie nie pytał o to, czy w Londynie jest bezpiecznie, a nie było. Więc ja w Kambodży czuję się bezpiecznie. Oczywiście różne rzeczy mogą się dziać. Po prostu jak się szuka problemów, to można je oczywiście wszędzie znaleźć. Ale tak, uważam, że tutaj można czuć się bezpiecznie. Można czuć się też tak, że ktoś ci pomoże. I jest takie bardzo khmerskie, tak jak w Anglii czy w tych krajach anglojęzycznych jest to pytanie, jak się masz? To w Kambodży, szczególnie na wsi, przed południem, to jest normalne pytanie, że ktoś się ciebie pyta, zamiast jak się masz, a czy już jadłaś? Serio. I szczególnie na wsi, to jeżeli idziesz do jakiegoś takiego rodzinnego sklepiku, i ci ludzie nie muszą cię wcale znać, bo jesteś na przykład gdzieś na wycieczce i cała rodzinka sobie siedzi o tej godzinie 11, no bo tutaj pomiędzy godziną właśnie tą 11 a 1 albo 10.30 a 1, no to raczej jest taka przerwa. I oni sobie wszyscy jedzą, to jest bardzo normalne, że ktoś się zapyta, czy chcesz dołączyć. I czasem to będzie tylko pytanie, ale jak najbardziej to jest też zaproszenie. Więc no jest w tym coś takiego, że Khmerzy się chętniej podzielą i no nie wiem, no po prostu ta mentalność jest bardzo, bardzo wyjątkowa.
0: To pytanie mnie niesamowicie rozczuliło i myślę, że chyba nie da się podać bardziej opiekuńczego i takiego właśnie bezpiecznego pytania jak to, czy już dziś coś jadłeś. No ja bym się czuła niesamowicie zaopiekowana.
1: Tak jest i wiesz, jak ludzie przyjeżdżają, turyści do Kambodży, to bardzo często trafiają na chwilę do Phnom Penh, które jest stolicą. Tam jest całkiem inaczej. Tam ludzie często nie są z wyboru, tylko mówię o Khmerach, tylko dlatego, że dostali pracę, wyżywią rodzinę, która jest na wsi. Jest inaczej, co nie? Ja lubię Phnom Penh, ale wiem, gdzie iść, gdzie nie iść. A jest całkiem inaczej, jak się gdzieś pojedzie właśnie na wieś. I ta mentalność jest taka, no właśnie taka.
0: Mm-hmm. Słyszą Państwo, że mogłybyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale ten zegar i nasza godzinna audycja ma te swoje ramy, więc no tu musimy postawić kropkę, ale ja już wiem, że to nie jest nasza ostatnia podróż do Kambodży i ostatnia rozmowa z Justyną, bo Państwa i moją gościnią była Justyna Walczak, na co dzień mieszkająca w kambodżańskiej wsi. I tak jak wspominałam wcześniej, znajdą Państwo Justynę na Instagramie pod nazwą yoshi.astrology. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie, Justyno. Dzięki wielkie.
1: O to ja dziękuję Ci, Olgo, dziękuję również słuchaczom i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: road home. Four barangs in a tuk-tuk, we call that a white load.
1: Już się też pewnie Państwo domyślili, że to, co mówiłam wcześniej, że tych wątków dotyczących Kambodży, ale także tych wątków, które mogłybyśmy poruszyć jeszcze z Justyną, jest zdecydowanie więcej. Dlatego też to nie nasza ostatnia podróż w tym kierunku. Ja jeszcze na koniec chciałabym wspomnieć o tym, że między IX a XV wiekiem Khmerzy stworzyli jedno z najpotężniejszych imperiów świata. Centrum tego państwa był Angkor Wat, największy kompleks religijny na ziemi, zresztą robiący ogromne wrażenie, zarówno na zdjęciach, jak i na żywo. Imperium Khmerów kontrolowało ogromne obszary dzisiejszej Kambodży, wtedy jeszcze Tajlandii, Laosu i części Wietnamu, a Angkor był gigantyczną metropolią hydrotechniczną. Budowano tam kanały, zbiorniki wodne i systemy irygacyjne na taką skalę wyprzedzającą epokę i badacze często porównują to teraz do średniowiecznych megamiast. No i też, co jest niezwykle ważne, to dla współczesnych Khmerów Angkor nie jest tylko zabytkiem, tylko jest dowodem tej dawnej wielkości. Jest takim narodowym mitem, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu i takim fundamentem tożsamości. Dlatego też jest to niezwykle ważne, no bo jest to kraj, który przeszedł kolonializm, wojnę i ludobójstwo. A pamięć o tym imperium działa w Kambodży jako taka przeciwwaga wobec poczucia historycznego upokorzenia. Mam nadzieję, że też przy następnych rozmowach o Kambodży będziemy mogli mówić o konkretnych albo kolejnych krokach, które także pozwalają sobie społeczeństwu radzić z tą narodową traumą. Miejmy nadzieję, że tak też będzie. Tymczasem tymi dźwiękami żegnam się już z Państwem. Kłaniam się nisko. Olga Bobienko. Do usłyszenia w Dalej niż Północ za 2 tygodnie. Dobrego wieczoru.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli potwierdzą się informacje o pobycie Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych, Polska już jutro wystąpi o ekstradycję byłego ministra. To reakcja na medialne doniesienia, według których Ziobro miał zostać zauważony na lotnisku Newark w stanie New Jersey. Według mediów były minister miał przylecieć do Stanów Zjednoczonych z Węgier, posługując się tak zwanym paszportem genewskim po unieważnieniu polskiego dokumentu. Posłuchajmy, co o możliwej ekstradycji mówił Waldemar Żurek w TVP Info.
1: Polityka amerykańska jest dzisiaj mocno nieprzewidywalna. Jeżeli będzie decydował o tym sąd, który będzie realizował wnioski ekstradycyjne, to ja jestem o to spokojny. Natomiast w momencie, gdy Zbigniew Ziobro zacznie po linii partyjnej przez swoich popleczników w Stanach Zjednoczonych próbować uzyskać różnego rodzaju formy ochrony administracyjnej, tutaj nie jesteśmy pewni niczego. Te decyzje amerykańskie są ostatnio bardzo nieprzewidywalne w bardzo różnych sferach.
0: Eksperci podkreślają jednak, że procedura ekstradycyjna może potrwać bardzo długo. Amerykański sąd będzie badał m.in. czy sprawa nie ma charakteru politycznego i czy Ziobro może liczyć w Polsce na rzetelny proces. Trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca MV Hondius, na którego pokładzie wykryto przypadki hantawirusa. Statek zacumował dziś rano w porcie Granadilla na Teneryfie, a pierwsi pasażerowie odlecieli już specjalnymi lotami do Hiszpanii i Francji. Władze sanitarne otworzyły w porcie specjalne strefy testów, a wszyscy pasażerowie są traktowani jako osoby z grupy wysokiego ryzyka. Światowa Organizacja Zdrowia zaleciła 42-dniową kwarantannę po powrocie do krajów. Hiszpańskie służby uspokajają jednak, że ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest niewielkie. Kontrola sanitarna na statku nie wykazała obecności gryzoni, które są głównym źródłem zakażenia hantawirusem. Ponad 52 kilometry i czwarte miejsce na świecie. Monika Brzozowska została najlepszą Polką tegorocznego biegu Wings for Life World Run. Charytatywna rywalizacja zakończyła się dziś po kilku godzinach biegu bez tradycyjnej mety. Tu uczestników ściga specjalny samochód. Jak przyznała sama zawodniczka w rozmowie z TVN24, emocje po finiszu wciąż są ogromne.
2: Jeszcze to do mnie nie dociera. Myślę, że dopiero to dotrze jutro. Ja się cieszę ze zwycięstwa tutaj, że jestem pierwsza i to jest ważne dla mnie. Towarzystwo gdzieś było do 20 kilometra, a potem wszyscy gdzieś tam jednak te siły opadły i żeśmy się porozbijali, więc trzeba było walczyć samej.
0: To międzynarodowy bieg. W tegorocznej edycji zwyciężył Japończyk Jofu Kunda, ale drugie miejsce na świecie zajął Polak Dariusz Nożyński. Tradycyjnie cały dochód z biegu trafi na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nie tylko hip-hop.
1: Dobry wieczór Państwu. W tej audycji powinniśmy mieć jakieś specjalne sygnały dźwiękowe, gdy ukazują się premiery takich artystek jak Erykah Badu na przykład, ale to nie dzisiaj, albo Little Sims. I to jest akurat dzisiaj i Little Sims ewidentnie słuchała sobie ostatnio sporo nowego Playboya Cartiego.

No troszkę inny Little Sims niż na płycie od Autos, prawda? Bawi się brzmieniem, szanowna Symbiatu. Wydała epkę złożoną z czterech utworów z dosyć klubowym temperamentem, jeżeli można tak to nazwać. Na płytach długo grających jest bardzo refleksyjna, introspektywna. Dużo tam jest soulu, jakiegoś takiego aksamitu w tym wszystkim. Natomiast na epce Sugar Girl jest kompletnie inaczej, jak słyszeliśmy przed chwilą. Podobnie zresztą było na krótkim formacie Drop 7, więc Symbiatu daje upust wariacjom muzycznym w krótkich formatach i super. Super, bo to bardzo witalna muzycznie dyskografia jest. A skoro mamy cztery nowe numery od Symbi, to jeszcze jeden wskoczy dzisiaj do playlisty.

No i tak się prezentuje właściwie ta połowa nowej epki Little Sims. Cztery nowe numery dostaliśmy, jak wspominałem, dwa z nich za nami. Mówiłem też o klubowych wpływach. Pogramy więc jeszcze trochę hip house'u. Niemiecki DJ-sko-producencki duet Leon Rice i Gallo. Z nowością zatytułowaną Sleepy One. Plot twist jest taki, że wcale Sleepy to nie jest.

słonecznie za oknami, można dzisiaj grać hausik śmiało. A propos hausu, australijska wokalistka, raperka TK Maidza opowiadała niedawno, że house jest częścią jej muzycznego DNA i miała ostatnio taki okres fascynacji amapiano, czyli podgatunku house'u z południowej Afryki. No i bardzo to jest znamienne dla niej, bo sama TK pochodzi z Zimbabwe, więc to, co się dzieje muzycznie w najnowszym singlu Pressed, jest bardzo blisko jej koru rdzenia brzmieniowego. I jeszcze trochę zatem będzie groovy na antenie, bo nowa TK Maidza przed nami.

0: 40 inch and acrylic press. No show if they never give me my check. Got girls as cold as it gets.
1: Jak to powiedział Kajtek dzisiaj wychodząc ze studia, TK Madzia, to ona za nami, Pressed, czyli nowy singiel od niej. Były house'owe wpływy, a teraz będą bardziej trip-hopowe. Tym zajmie się haitańsko-amerykańska wokalistka Chenider. Jak to opisywał magazyn Clash, to jest coś w rodzaju interpolacji numeru Susan Vegi i Tom's Diner. Więc jeżeli chodzi o perkusję, to dostaje punkt za sentyment na starcie. Pozostałe punkty to wokal tej pani zdecydowanie w pierwszym od 2 lat nowym numerze zatytułowanym Wonder. Przed nami Chenider właśnie.

There. Za nami w tym tygodniu Olga Bobienko, zastępując Marię Zamachowską w środę w numer Nabisze w ramach etykiety zastępczej. Widziałem, że grała Państwu najnowszą płytę Isaiah Rashada, w związku z czym będziemy mieć albo kontynuację, albo powtórkę z rozrywki, albo nową muzykę, jeżeli ktoś nie miał okazji akurat słuchać, bo nowa płyta Isaiah Rashada w istocie wyszła, południowe brzmienie, neo-soulowe i jazzowe wpływy. Nowy Isaiah zatytułowany It's Been Awful. Nie wiem, jak bardzo było to planowane, ale udało jej mu się wydawać albumy w 5-letnich oknach. Chyba nieplanowane, bo z tego co widziałem na Geniusie w 2024 roku miała wyjść ta płyta, ale jakoś tak się stało, że do 26 musieliśmy poszukać, poczekać. No ale tak, chronologicznie. W 2016 roku było The Sun's Tired, w 2021 The House is Burning, a obecnie mamy 2026 i tak brzmi najnowsza Isaiah Rashada.

0: Tak jak wspominałem, nowa płyta Isaiah Rashada wychodziła w pięcioletnich oknach, a w ciągu 5 lat wydarzyć może się sporo i da się zebrać niemałe życiowe, emocjonalne materiał na płytę. W 2021 roku Rashad na albumie The House is Burning rapował o uzależnieniu od wyku i o trudnym okresie życia dosyć, który przerabiał. Po 5 latach nazbierało się trochę nowych problemów, ale trochę też znanych, no bo wraca wątek uzależnienia, wątek z wyciekiem sextape'u i trochę problemów rodzinnych. No, it's been awful. W istocie na tej płycie spędzamy z Rashadem 16 numerów, choć nie tylko z nim, bo są też goście. Jest SZA, szanowna, jest Dominic Fike, niemniej to pojedyncze gościnki. W większości to są solowe numery Isaiah Rashada. My w audycji też z nim jeszcze chwilę pobędziemy. Skorzystamy sobie z tej nowej płyty Superficial, to jeszcze jeden utwór od niego.
1: It's your DJ Sunny Roshi, coming to you live on the people's number one station, WWUR, Worldwide Underground.

India Sean, nie sama przecież, bo to Lucky Day. Razem z nią Cotton Candy Boulevard. Tristan Thompson, występujący jako Diamond Cafe, to jest jeden z tych artystów przy nowościach, którego, jak to się mówi, you can't go wrong. Zwykle jak coś wydaje, to bardzo krótka i łatwa jest droga do selekcji niedzielnej. Trochę groove'u, trochę romantyzmu, napisane i wyprodukowane przez tego samego człowieka, czyli Diamond Cafe właśnie, If Only.

Czeka nas kolejna wycieczka do Australii w tym programie. DJ Kai, producentka australijska właśnie występująca pod pseudonimem High. Niebawem wystąpi w Istocie. Jeżeli ktoś się wybiera na festiwal Malta do Poznania między 21 a 28 czerwca, to będzie miał okazję usłyszeć ją na żywo. Eteryczna, nastrojowa elektronika z płyty Humanize. To jest przestrzeń, w której również inne rapy znalazło się trochę miejsca.

Jak wspomniałem, Festiwal Malta w Poznaniu jest między 21 a 28 czerwca. No jeżeli dobrze pójdzie, to być może do zobaczenia się z Państwem na koncercie Hi. Właśnie, ten numer bardzo mi się skojarzył z tym, co znalazło się na płycie Blood Orange z 2013 roku, Cupid. Tam był taki utwór ze Skepto High Street, bardzo taki nocny, mam wrażenie, że część klimatu i dźwięków bardzo jest symetryczna do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy z Potrzydu High. No a jako, że Blood Orange też niebawem wystąpi w Warszawie, to dlaczego by nie przypomnieć tego dzieła?

scenę na Blood Orange. Znowu, jeżeli dobrze pójdzie, też mam nadzieję, że do zobaczenia się z Państwem. Bardzo, bardzo mnie ucieszyła ta informacja, że w końcu Devonta Hines pojawi się w Polsce na żywo. Tu akurat gościnnie obok niego Skepta wystąpił. Jeżeli chodzi o nowości, 5 maja przywędrowała do nas nowa Kelela, specjalistka od łączenia elektroniki i R&B. Choć na zeszłorocznej płycie In The Blue Lights pokazała, że w duchu takim ambientowo-jazzowym też odnajduje się świetnie, gdy grała w klubie Blue Note. To właśnie zapis tego koncertu wydała w ramach albumu później. To był rok 2025. 26 u Kelela. To jak na razie nowe single i tak brzmi ten najnowszy.

Jeszcze ta gitara wyciągnięta jak bez muzyki. Monzera Browna, bardzo ładne. Kalela. Nowa za nami. Jeżeli chodzi o kolejną artystkę, nawet jeżeli nagra 70 takich samych numerów, to i tak będziemy grać ją do znudzenia. Pani Kendresa.

W jednej z notek kolejny singiel zapowiadany był hasłem coś między shoegazem a dream popem. Love Spells, wokalista i producent, którego ja osobiście poznałem na płycie Kevina Abstracta, o czym pewnie już wspominałem za trzy razy. No a później wpadłem w jego katalog, jak widać nie wypadłem z niego prędko, bo sprawdzam nowości, a propos wypadania zagrać, wypada, gramy w audycji i dzisiaj wypadło na Cratch.

Nie tak się jakoś złożyło, że bardzo romantyczną mamy końcówkę Love Spells za nami i usłyszymy się w kolejnym tygodniu po 18. Weekend zamknie to spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną godzinę. Mateusz Andruszkiewicz, Wojtek Ratasiewicz. Kłaniamy się i polecamy za tydzień.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Berlin odrzuca pomysł Władimira Putina, by kanclerz Niemiec Gerhard Schröder został pośrednikiem w rozmowach między Rosją a Ukrainą. Rosyjski przywódca wskazał Schrödera jako polityka, którego akceptowałby w roli mediatora rozmów o zakończeniu wojny. Z niemieckich kręgów rządowych płyną jednak sygnały o zdecydowanym sprzeciwie wobec angażowania byłego kanclerza. Komentatorzy podkreślają, że mediator musiałby zostać zaakceptowany także przez Ukrainę, co w przypadku Schrödera, znanego z bliskich relacji z Kremlem i współpracy z rosyjskimi koncernami energetycznymi, wydaje się mało realne. Putin zadeklarował jednocześnie gotowość do rozmów o zakończeniu wojny, ale tylko na warunkach Moskwy. Iran pozwolił dwóm statkom przepłynąć przez cieśninę Ormuz, jak informują agencje Reuters i Tasmin. Chodzi o masowiec płynący pod banderą Panamy oraz katarski gazowiec zmierzający do Pakistanu. Obie jednostki przepłynęły trasą wyznaczoną przez irańskie siły zbrojne. Według mediów Teheran chciałby w ten sposób zdobyć zaufanie Kataru i Pakistanu, które pośredniczą w rozmowach między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie irańskie władze ostrzegają, że państwa wspierające USA mogą mieć problemy z żeglugą przez cieśninę. Mimo obowiązującego od kwietnia rozejmu władze między Waszyngtonem a Teheranem, sytuacja wokół Ormuzu pozostaje napięta. W niedzielę w rejonie Zatoki Perskiej statek handlowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Na koniec wracamy do kraju, bo tu trwa już 23. edycja Millennium Dogs Against Gravity. W kinach m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Łodzi można zobaczyć najlepsze filmy dokumentalne z Polski i ze świata. Organizatorzy podkreślają, że festiwal stawia na dostępność zarówno dla widzów w kinach, jak i tych, którzy wolą oglądać filmy w domu. O szczegółach mówi rzecznik festiwalu Mateusz Góra.
1: Festiwalowi bardzo zależy na dostępności. Mamy szereg rozwiązań w edycji kinowej, która ma zapraszać osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby, które nie mówią po języku polskim do kina. I takim naturalnym rozszerzeniem, które oczywiście wymusiła pandemia, ale okazało się bardzo atrakcyjne dla naszych widzów i widzek, jest część online. Co roku możemy oglądać większość programu festiwalu także w swoim zaciszu domowym, czyli w różnych miastach, w których nie odbywa się festiwal.
0: Część kinowa festiwalu potrwa do 17 maja, a do 1 czerwca wybrane filmy będą dostępne online. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Kącik różowej grzywki.
3: Dobry wieczór, nazywam się Sylwia Hutnik i będę z Państwem przez najbliższą godzinę w Radiu Nowy Świat. To już nasze 20. spotkanie, jak ten czas leci, w kąciku różowej grzywki, a dziś następujące atrakcje. Przede wszystkim porozmawiam z Ewą Majewską o jej najnowszej książce Czułe oczy Lewiatana, archiwa akcji Hiacynt, biopolityka i queerowy słaby opór. Książka została wydana przez wydawnictwo Książka i Prasa. Wiem, że ten tytuł brzmi bardzo poważnie, ale myślę, że Ewa opowiada tak ciekawie o tej książce i jest tam bardzo dużo różnych wątków, więc mamy nadzieję, że Was to wszystko zainteresuje. Ewa jest cenioną filozofką i aktywistką społeczną. Z niezwykłą precyzją łączy akademicką erudycję z głębokim zrozumieniem społecznej dynamiki. Jej praca wykracza poza takie właśnie suche teorie i staje się żywym narzędziem do interpretacji rzeczywistości. Książka ta to zaproszenie do refleksji nad tym, jak państwo, niczym wszechobecny tytułowy lewiatan, próbuje katalogować, kontrolować, definiować indywidualne życie, w szczególności to, które wymyka się dominującym normom. Oprócz rozmowy z profesorą Ewą Majewską będzie oczywiście stały punkt programu, czyli skarby ze śmietnika, a dziś zajmiemy się fenomenem kiczowatych przedmiotów. Pamiętacie, mam nadzieję, loteryjki Wisławy Szymborskiej? No, niech będą one dla nas przykładem nieskrępowanej zabawy kuriozalnymi artefaktami. Do tego oczywiście muzyka, dziś jak zwykle trochę ska, trochę punka. Mamy dla siebie tylko godzinę, a więc nie przedłużając, zapraszam do słuchania.

0: Zamieńmy się słowami.
1: A dzisiaj w naszej audycji Ewa Majewska, autorka książki Czułe oczy Lewiatana, i o niej będziemy dzisiaj rozmawiać. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Ależ to mi jest bardzo miło, że je przyjęłaś, bo myślę sobie, że po pierwsze trzeba trochę odczarowywać książki naukowe czy popularno-naukowe, aby ludzie nie mówili, ach, nie jestem godzien, aby czytać przypisy i bibliografię, albo nie wiem, mądre słowa. Nie, nie, to wszystko jest dla nas, nie dla jakichś wybrańców. To po pierwsze, po drugie zaś myślę, że tematyka tej książki wielowątkowa jest też bardzo ciekawa i jestem zachwycona tym, że tak wiele potrafiłaś tych wątków zebrać w jednej książce, a jednocześnie one nie tworzą chaosu. Ale chaos jest w mojej głowie, bo jestem świeżo po lekturze i bardzo dużo myśli i refleksji mam wokół tego, o czym napisałaś. Dlatego też, żeby nie było tego chaosu czuć w naszej rozmowie, to chciałabym zapytać się ciebie na samym początku, po Bożemu, o tytuł. Czułe oczy Lewiatana, chociaż nie wiem czemu cały czas myślałam o czułym oku Lewiatana, co jeszcze bardziej siało grozę, że to jest to jedno małe oczko, które patrzy w naszą stronę, ale jakbyś mogła wytłumaczyć się z tego tytułu.
2: Oczywiście. Oczywiście.
1: Podtytuł, który trochę nam już tutaj podpowiada, o czym ta książka będzie.
2: Więc tak, podtytuł brzmi Archiwa akcji Hiacynt, biopolityka i queerowy słaby opór. Więc od razu jakby zdaję sprawę i przepraszam osoby czytające za bogactwo jakby tematów, tak? Bo faktycznie same archiwa, sama biopolityka i sam queerowy opór słaby zwłaszcza już mógłby wystarczyć, każda z tych rzeczy, tak, mogłaby wystarczyć na odrębne opracowanie. Ale ponieważ one są ze sobą bardzo splecione wszystkie, tak? W sensie archiwum to jest, jak Derrida pisał, coś, co zawsze nas kieruje na przyszłość, nie tylko na przeszłość, tak? Archiwa są formą sprawowania władzy, jak pisał znany w Polsce z książki Ludowa historia Stanów Zjednoczonych Howard Zinn. Więc archiwa to nie tylko jakby dokumenty, to nie tylko budynek, to nie tylko jakaś przeszłość, ale to także jakby sposób formowania osób, tak? To jest coś, co nas jakby informuje o tym, skąd się jakby bierzemy, i to jest miejsce, do którego przychodzimy zawsze z tym, co aktualnie jakby mamy, tak? Z tym, czego doświadczamy, z epoką, z czasami, z normami, które wyznajemy, w które wierzymy. No a queerowy słaby opór to jest oczywiście odpowiedź jakby materiału ludzkiego, nazwijmy to, na różne formy właśnie władzy, porządkowania, kontroli, ale także emancypacji, tak? Bo archiwa też, jak przekonuję, też staram się przekonać w tej książce, mogą mieć funkcję jakby emancypacyjną, tak? Wyzwalającą, podnoszącą jakość życia i tak dalej. I bardzo bym chciała, żeby tak się stało z tymi archiwami akcji Hiacynt, jeśli się to uda przeprowadzić, co proponuję w książce, bo proponuję, składam w książce też propozycje jakby polskiemu państwu, różnym jego funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom i tak dalej. Natomiast same czułe oczy Lewiatana, to jest oczywiście taki trochę paradoks, tak? No bo Lewiatan, jak być może wiemy, to jest figura taka metaforyczna, takiego właściwie monstrum, którym jest państwo, ale dzięki też któremu społeczeństwa, cywilizacja, ludzki gatunek może przetrwać dalej. Tak? Także założenie wielu nurtów filozofii politycznej od czasów, nie wiem, XVI wieku, a nawet od starożytności, było takie, że ludzie jakby tworzą sobie państwo, no po to, żeby ich uciskało, ale też po to, żeby umożliwiało im jakby przeżycie, przetrwanie jako jednostkom, jako gatunkowi. I teraz, więc Lewiatan jest taką metaforą trochę straszliwą na państwo, a z kolei czułe oczy no są jakby wydawało na pozór czymś zupełnie innego porządku, prawda? Czułość to jest atrybut, nie wiem, dobrej matki albo umiarkowanie dobrej matki, tak? Albo po prostu zwyczajnej matki. Czułość to jest coś, co mamy wobec, nie wiem, ukochanych, wobec małych kotków, wobec jakby, no, jakby obiektów naszego afektu. I teraz współczesna teoria, zwłaszcza od czasów Michela Foucault, społeczeństwa, państwa, kontroli, no mówi nam o tym, że państwo nowoczesne posiada taką czułość wobec obywateli, a właściwie wobec populacji jako całości. Więc to jest pewien paradoks, tak? To jest pewna sprzeczność, że jakby to państwo, które zazwyczaj odczuwamy jako może represyjne, no ono także daje nam szpitale, szkoły i tak dalej, i tam jesteśmy w stanie na przykład uratować życie, sobie albo komuś, prawda? Możemy się czegoś nauczyć, możemy zdobyć jakby kompetencje, wiedzę, zasoby, które dadzą nam przetrwanie. Więc to państwo jest takie paradoksalne, tak? Ono jest pełne sprzeczności, ono jakby wspiera i katuje jednocześnie czasem te same osoby. Więc te czułe oczy Lewiatana to jest takie wyrażenie, które ja chciałam zaproponować jakby osobom czytającym na rozpakowanie w ogóle relacji między nami a państwem, ale w szczególności na rozpakowanie relacji między społeczeństwem polskim późnych lat 80. a państwem polskim, które postanowiło jakby wykonać akcję Hiacynt, oraz specyficznie między gejami polskimi, jakby gejami mieszkającymi w Polsce, no a aparatem władzy, które w szczególności milicją i służbami wywiadowczymi, wewnętrznymi, które po prostu postanowiły społeczność gejowską skontrolować, zmierzyć, zważyć, zbadać, no i robiły to z właściwą sobie czułością, powiedzmy w ten sposób.
1: To jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób grasz z takim, nie chcę powiedzieć stereotypem, ale dość popularnym spojrzeniem na czułość, czuła przewodniczka, czułość, która pojawia się w mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk. Tutaj nagle okazuje się, jak nie ironiczne, to przynajmniej wielowątkowa. Chciałabym jeszcze nawiązać do wstępu autorstwa Adama Bodnara, który rozpoczyna twoją książkę i który daje najpierw taki obraz, no prawny, to jasne, ale przede wszystkim taki, który trochę mówi nam z grozą, duch akcji Hiacynt jest wciąż żywy. Gdzieś cały czas ta myśl właśnie przyszpilenia, przy jednoczesnym i nadal łamaniu prawa jest naszym doświadczeniem, a zatem nie zajmujesz się tylko i wyłącznie archiwami w kontekście tego, co było w tym wypadku 4 dekady temu, na zasadzie hashtag pamiętamy, to warte odnotowania, taka jest nasza tutaj ich historia, jak bawisz się tym słowem, czy queer historia, tylko pokazujesz też ciągłość pewnego rodzaju zachowań, przechodząc jednocześnie w analizy dotyczące państwowości, właśnie napięć między tym, co ta państwowość dla nas znaczy i jak ona jest w praktyce. Czy poproszenie Adama, aby zrobił ten wstęp, było takim pomysłem, aby książka była jednak między innymi zakorzeniona właśnie w takim rozumieniu państwa prawa, bardzo klasycznym, czy raczej Adam Bodnar był tutaj też tym, który ma bardzo długie zaplecze, że tak się wyrażę, działalności po prostu aktywistycznej w organizacjach pozarządowych. Jaki był pomysł na Adama?
2: Jaki był pomysł na Adama? Pomysł na Adama krystalizował się na przestrzeni właściwie całej mojej realizacji tego projektu, który wspierało Narodowe Centrum Nauki bardzo szczodrym grantem, który realizowałam w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. I tam akurat Adam Bodnar jest też profesorem prawa, jest szefem katedry prawa i szefem Wydziału Prawa, przepraszam. I ja postanowiłam, że skoro właśnie on przez prawie 20 lat był taką instancją odwoławczą dla mnie jako aktywistki przez szereg lat, ale też tak, dla mnie Adam Bodnar jest autorytetem, jeśli chodzi o prawa człowieka, jest osobą, która ma na ten temat ogromną wiedzę, ale także wykazuje taki typ zaangażowania, który ja mam wrażenie, że w państwie właśnie jest bardzo cenny, czyli jest to zaangażowanie, które jest pozbawione takich osobistych sympatii czy antypatii, bo Adam Bodnar, jak wiemy, bronił wszelkie osoby, których prawa jakby były łamane czy zagrożone, jakby od prawa do lewa politycznie, feministki, aktywistów jakichś prawicowych, bardzo różnych ludzi, tylko dlatego, że ich prawa były łamane. I pomyślałam sobie, że zaproszę Adama w związku z tym na moje seminarium na początku, które prowadziłam jakby online podczas trwania tego projektu, no po prostu jako autorytet, jako osobę, z którą mogę też skonsultować jakby takie pomysły, jak na przykład co państwo mogłoby zrobić dzisiaj polskie, żeby jakoś tą akcję Hiacynt, ja najpierw nie myślałam, że zamknąć, tak, bo też myślałam, że to jest przeszłość, więc pytałam Adama raczej, czy państwo polskie na przykład może przeprosić gejów i w ogóle całe społeczeństwo za ten akt jakby instytucjonalnej homofobii, jakim akcja Hiacynt niewątpliwie była również, tak, wśród wielu innych rzeczy, ona także była tak

0: nadal są w komendach wojewódzkich policji w całej Polsce, poza jedną komendą wojewódzką szczecińską, wszędzie one gdzieś tam są. I co więcej, ci funkcjonariusze policji, którzy mi odpowiadali na moją kwerendę, jakby tak, na moje pytania o to, gdzie, czy mają te dokumenty akcji Hyacynt, mówili, że tak, mamy, ale nie możemy ich pokazać nawet do badania naukowego, dlatego że one są częścią aktualnych operacji policyjnych. Więc w tym momencie ja sobie uświadomiłam i teraz będzie ten mój slogan, o którym ci wspominałam wcześniej, który sobie wymyśliłam. Uświadomiłam sobie, że mamy najprawdopodobniej w Polsce nieprzestępczą grupę, która jest poddawana inwigilacji od 40 lat i nikomu to nie przeszkadza. No i to było coś, co faktycznie Adama Bodnara, też jako osobę, która jest autorytetem w tej sprawie, ale także ma jakby serce aktywisty, pod wieloma względami bardzo poruszyło, prawda? Że ta inwigilacja jest.
1: Tak, że wejdę ci w słowo, to jest też coś, co dotarło do mnie dopiero przy okazji lektury twojej książki. To nie jest właśnie, tak jak rozpoczęłam naszą rozmowę, sprawa z przeszłości. Zresztą akcja Hyacynt jest też dość znana od wielu lat. Powstał film o niej, różne książki też popularno-naukowe. To nie jest temat, o którym się nie mówi, ale cały czas było to raczej włączone, tak przynajmniej to odbierałam, jako historia okrutnego PRL-u, w którym działy się właśnie takie rzeczy, że ponad 15 tysięcy osób nieheteronormatywnych zostało objęta akcją inwigilacji milicji obywatelskiej, która zbierała dane na temat tych osób, nachodziła ich w domach, represjonowała, wzywała na przesłuchania, no i w ogóle jakby cały czas budowała wokół nich taką atmosferę właśnie przestępczości, podczas gdy po prostu chodziło o osoby nieheteronormatywne. Po czym okazuje się, że w trakcie twoich badań jednym z argumentów niedopuszczenia cię do tych teczek, do archiwów, to było właśnie to, że one są nadal gdzieś używane. I jaka była argumentacja policji, jeśli chodzi o przetrzymywanie ich?
0: No właśnie głównym argumentem było to, że to są dokumenty nadal wykorzystywane w operacjach bieżących. Powoływano się też na szereg dokumentów prawnych, o dziwo nie na ustawę o IPN-ie, na co powołała się Komenda w Szczecinie, Wojewódzka Policji, która właśnie wysłała jakby całość swojej dokumentacji akcji Hyacynt do IPN, uznając, że to są zasoby, które powinny się tam znaleźć na mocy ustawy o IPN. Natomiast te komendy, wszystkie pozostałe 16 komend, które nadal te dokumenty mają, one się posługiwały właśnie argumentem z tych czynności operacyjnych, które nadal trwają i sprawy, dobro pracy operacyjnej policji, struktura archiwum, że dokumenty jawne są powiązane z niejawnymi i to byłby problem, ale tutaj ja wskazywałam, że to jest technikalium jakby, tak, że to oni mogą sobie przegrzebać te dokumenty i uporządkować i pokazać mi te jawne, ale na to dostawałam odpowiedź, to w takim razie utajniamy całość. Na przykład komenda w Łodzi policji zastosowała taki myk, że jest obecność danych wrażliwych, na co ja oczywiście mówiłam, że mój projekt jest wyposażony w eksperta, tak, Paweł Dudzik, to jest autor rozdziału w mojej książce, w którym on omawia problemy związane właśnie z anonimizacją danych, z obsługą w ogóle, tak, z przetwarzaniem danych wrażliwych w projektach naukowych, więc z jednej strony mój projekt posiadał wszelkie narzędzia do tego, żeby z danymi wrażliwymi sobie radzić, szyfrowanie danych, prawda, posługiwanie się szyfrowanymi komunikacjami itd., itd. Natomiast komendy jakby na to nie było nigdy odpowiedzi, jak ja im mówiłam, okej, to zanonimizujcie te dokumenty, tak? Uchrońcie jakby osoby, które mogłyby ewentualnie, których dane wrażliwe, tak, mogą być zawarte w dokumentach, po prostu zanonimizujcie dla mnie te dokumenty.
1: No ale jednocześnie piszesz też o tym, że w niektórych dokumentach na przykład IPN-u dostawałaś takie informacje, które aż dziwiły cię, że masz do nich dostęp. To znaczy wydaje się, że to szyfrowanie absolutnie nie jest używane czy stosowane w przypadku tych osób, które są w posiadaniu pewnych dokumentów.
0: Tak, to znaczy IPN w ogóle, moja kwerenda jakby jest takim dowodem wprost, przez wskazanie na to, że IPN jakby nie wykazuje najprawdopodobniej należytej troski, tak, czy należytej staranności w ochronie danych osobowych i wrażliwych, no w sytuacji badań, bo kto może w ogóle wejść do IPN-u i oglądać teczki? Mogą wejść osoby, które są albo pokrzywdzonymi, albo ich rodzinami, czyli na przykład Andrzej Selerowicz, aktywista z Wiednia, który jest ogromnie zasłużony dla sprawy polskich i międzynarodowych, gejów, lesbijek, w ogóle wszelkich osób nieheteronormatywnych, LGBTQIA i plus, Andrzej mógł jakby skorzystać z tych teczek i w moim przekonaniu jest naturalne, że on mógł jakby widzieć nazwisko swoje w tych dokumentach, tak?

0: i inne dane wrażliwe, które mogłyby doprowadzić do jego identyfikacji. Natomiast pytanie, czy ja jako badaczka też powinnam widzieć te dane? Bo być może nie jest to w ogóle, zwłaszcza, że ja wyraźnie napisałam, tak, w moim jakby podaniu do IPN-u, w takim zamówieniu jakby dokumentów, wprost wskazałam, że nie interesują mnie dane osobowe tych gejów czy innych osób LGBTQA, które milicja i służby ewentualnie inwigilowały. Interesują mnie dokumenty, zwłaszcza, które pokazują jakby ramy, założenia, cele tych operacji oraz jakieś sprawozdania i tak dalej, w których bardzo często takie dane osobliwe czy wrażliwe nie występują, bo jest na przykład napisane, tak, odwiedziliśmy tyle a tyle domów, tylu a tylu mężczyzn czy tam osób sprowadziliśmy na komisariaty, tyle zrobiliśmy wywiadów czy przesłuchań, tyle było osób zatrzymanych i tak dalej, prawda? Więc te statystyki w ogóle żadnych danych nie powinny zawierać. Ciekawostkę zrobiła Komenda Główna Policji, która właśnie na wniosek między innymi, no mój wniosek, ale z wsparciem Adama Bodnara oraz mój ojciec też, Henryk Majewski, bardzo tutaj też próbował pomagać w takim dostępie do dokumentów. Więc Komenda Główna Policji w Warszawie ostatecznie przekazała mi parę dokumentów do wglądu, z tym, że oni nie chronili jakby danych wrażliwych osób, tylko chronili fragmenty na przykład ogólnego rozkazu, tak, z Komendy Głównej Milicji, zostały jakby wybielone. I ten ogólny rozkaz nie zawiera żadnych danych wrażliwych. Natomiast oni twierdzili, że rozkaz sprzed 40 lat zawiera strategiczne informacje o aktywności policji.
1: Czyli z jednej strony mamy RODO aktualne, które każe nam klikać i po prostu dawać zgody na wszystko, co oczywiście jest super pod kątem takim, że właśnie sobie te dane chronimy, a jednocześnie w sprawach, które jak się okazuje nie są wcale tylko pieśnią przeszłości, mamy jakiś taki bliżej niesprecyzowany dostęp do różnych danych, a do tych, które są zupełnie ogólne, wręcz przeciwnie. Czyli można powiedzieć, że panuje tam pewnego rodzaju chaos, czy to wynika z systemowego braku rozwiązania możliwości dostępu do takich dokumentów, w tym właśnie dotyczących akcji Hyacinth, czy raczej jest to niekonsekwencja między, nie wiem, komendami policyjnymi, archiwami państwowymi, jak ty to widzisz?
0: Ja to widzę tak, że faktycznie panuje chaos. Myślę, że ten chaos przede wszystkim wynika z homofobii polskich władz i instytucji. I to uważam za strukturalną homofobię, bo większość badaczy, którzy przystępowali do badania akcji Hyacinth wcześniej, skupiali się na krzywdach poszczególnych gejów. I to oczywiście też jest prawda, tak, że poszczególny gej, na przykład, nie wiem, Ryszard Kisiel, został zawieziony na komisariat, był tam przesłuchiwany, nikt mu nie wyjaśnił dlaczego, po co, w ramach jakiej sprawy, tak? Więc nawet jeśli on to wspomina, on mówi o tym, że to było niekomfortowe, on się czuł zagrożony, tak? Widział innych mężczyzn, którzy najprawdopodobniej też zostali przywiezieni na ten sam komisariat w Gdańsku z tego samego powodu. I to jest oczywista krzywda, której ja absolutnie nie neguję, ale oprócz jednostkowych, indywidualnych krzywd, ja przyjmuję stanowisko, które chyba wcześniej nie było realizowane za bardzo, stanowisko polegające na tym, że w ogóle jakby mamy do czynienia z instytucjonalną homofobią, polegającą nie tylko na tym, że o gejach piszemy w dokumentach, że oni są kryminogenni, co jest wyssaną z palca bzdurą, jakby nazwijmy rzeczy po imieniu, ale także w momencie, gdy badacze, badaczki, osoby badające chcą się zapoznać z dokumentami i mają na to jakby dobre przesłanki, no te dokumenty są prezentowane w sposób albo chaotyczny, albo właśnie to też jest homofobia. Że gdyby państwo polskie w 1985 roku zrobiło akcję, załóżmy, Różyczka, tak? Na wszystkich heterykach, którzy żyją w całej Polsce.
1: O rany.
0: To mielibyśmy po pierwsze niezły, to by było grube, tak? No ale skoro homoseksualistów, jak to wtedy mówiono, tak? Można oskarżać o kryminogenność. Dlaczego nie oskarżyć o kryminogenność heteroseksualistów? Heteroseksualiści popełniają o wiele więcej przestępstw niż homoseksualiści. Statystyki są jednoznaczne w tej sprawie, więc teraz dlaczego nie obejmiemy akcją właśnie jakiś inny kwiatek, tak? Wszystkich heteroseksualnych ludzi i nie zastanowimy się, co z tego dla nas wynika jako dla policji. I ja na przykład zrobiłam parę takich operacji, może dlatego, że jestem filozofką z pierwszego wykształcenia i mam taki typ ciekawości, który wszystkich strasznie denerwuje, ale który bywa zabawny, a czasem pomocny też do badań, tak? Czyli potrafię zadać pytania, które mało kto zadał, bo na przykład wydawały się one niemożliwe, nie wiem, wewnętrznie sprzeczne albo coś.
1: Tak, to są takie tak zwane pytania z ostatniej ławki. Ja jako kulturoznawczyni też je bardzo lubię zadawać. Niektórzy uważają, że one są wręcz infantylne i głupie, ale one porządkują.
0: Tak, i ja uznałam, że właśnie nie będąc tak, nie będąc socjolożką, nie będąc antropolożką taką, która jakby skupia się na badaniach empirycznych, ale dysponując tym aparatem filozoficznym, że użyję go w sposób, który jest oczywiście atypowy, w którym większość stwierdzeń, które ja publikuję w tej książce albo wygłaszam jakby w naszym wywiadzie czy w innych rozmowach, to są hipotezy przede wszystkim, ale te hipotezy pozwalają spojrzeć na, dlatego też Adama Bodnara bardzo chciałam zaprosić i bardzo się cieszę, że on się zgodził uczestniczyć w tym projekcie w jakimś sensie jako ekspert, tak, jako osoba wspierająca, jako funkcjonariusz państwa, który próbuje wzmocnić jakby mój dostęp do dokumentów i w wielu innych funkcjach też, bo te hipotezy, które ja stawiam, one mogą pozwolić właśnie aparatowi państwowemu, poszczególnym polityczkom, politykom, aktywistkom i aktywistom, tutaj Queer Muzeum na przykład, Krzysztof Kliszczyński, bardzo są zaangażowani też w to, żeby dalej pchać jakby dzieło tej książki w tym sensie, że konstruować jakby narzędzia, opowieści, pytania, tak, do instytucji, które będą odpowiednio sformułowane, tak, że instytucje będą musiały nam odpowiedzieć, na przykład właśnie jak długo zamierzają jeszcze używać tych dokumentów, co wchodzi w ich skład, jak zamierzają przeprosić za to, co zrobiły i się wyleczyć z homofobii. To jest propozycja, którą ja też formułuję. Także polskie państwo mogłoby się oduczać homofobii. I na przykład czas, w którym Izabela Jaruga-Nowacka była wicepremierką i pełnomocniczką do spraw równego statusu rządu polskiego, to był czas, kiedy podejmowano próby szkoleń dla policji, dla innych służb, które miały te instytucje jakby odleczać czy wyleczać z właśnie homofobii, transfobii i innych fobii, które nadal w tych instytucjach, jak twierdzą aktywiści, dziennikarze, naukowcy i różne inne osoby, nadal tam ta homofobia jest.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.

0: Wracamy do rozmowy z Ewą Majewską, autorką książki Czułe oczy Lewiatana, archiwa akcji Hiacynt, biopolityka i queerowy słaby opór. Rozmawiałyśmy o tym, w jaki sposób wyglądała twoja praca z archiwami, o kwestii ochrony danych osobowych, ale też o praworządności, bądź też jej braku, no i homofobii, która niestety, ale często jest nadal widoczna i odczuwalna, jeśli chodzi o różne instytucje państwowe. Przy okazji tego opisu, w jaki sposób starałaś się odnaleźć różne elementy i dokumenty z archiwów, oprócz Adama Bodnara i innych osób, wymieniłaś również swojego tatę, Henryka Majewskiego. I drugą część naszej rozmowy chciałabym rozpocząć od zapytania się ciebie o pomysł autoetnografii i sięgnięcia do swojego własnego doświadczenia, w tym doświadczenia twojego ojca. I jakbyś mogła opowiedzieć trochę o tym, w jaki sposób łączyć aparat naukowy z tym osobistym doświadczeniem. Przecież cały czas żyjemy jednak w paradygmacie uniwersalizmu nauki, która powinna być właśnie absolutnie oddzielona od naszych osobistych doświadczeń, przezroczysta i mówiąca jak jest, a ty sięgasz do swoich własnych doświadczeń i swojej przeszłości. W jaki sposób połączyłaś te dwie rzeczy? I jeśli mogłabyś opowiedzieć trochę o roli twojego taty.
1: To będzie duża przyjemność, dlatego że mój tato faktycznie był w latach 80. aktywistą Solidarnościowego Podziemia, więc doświadczał różnych najść milicji, SB i innych organów państwa. Właśnie ta czułość państwa była przez nas w domu często odczuwana. I stąd może też mi jest łatwo sięgać po takie metafory typu czułe oko, czułe, troskliwe ręce Lewiatana. Ja też czasem takie mam wypowiedzi, no bo jakby poznaliśmy to tak na własnej skórze jakby. I teraz ojca doświadczenie i moje doświadczenie, które było w latach 2000 zwłaszcza mocne, takie aktywistyczne właśnie i takie z nachodzeniem przez policję, z jakimiś rewizjami, z jakimiś innymi wtargnięciami, to jest doświadczenie, które podbudowuje jakby tą książkę. I ono buduje z jednej strony pewien rodzaj solidarności przez doświadczenie z osobami, które były na celowniku akcji Hiacynt, więc zupełnie inaczej wydaje mi się wyglądałaby moja rozmowa z aktywistami, czy w ogóle osobami jakby gejowskimi, czy jakimiś LGBT+, które były na celowniku, doświadczyły operacji Hiacynt, gdybym ja tych doświadczeń nie miała. W momencie, kiedy ja mówię, ok, jako 5-, 6-, 7-latka doświadczałam wtargnięć milicji do domu, no to oczywiście, że osoba, z którą rozmawiam, oddycha z ulgą i mówi, aha, czyli ty rozumiesz, o czym ja do ciebie mówię. I to dla na przykład przebiegu rozmowy, takiego wywiadu pogłębionego, tak, z osobą, która doświadczała akcji Hiacynt, jest bardzo ważne, tak, bo to buduje pewien rodzaj zaufania, ale też pewien rodzaj takiej empatii po prostu, tak, która tą rozmowę inaczej konstruuje, niż gdybym powiedziała, jestem osobą, która w ogóle nigdy nie widziała policji w akcji na oczy, a już tym bardziej nigdy nie było tej policji u mnie w domu, prawda? No to w tym momencie te doświadczenia są na tyle różne, że one jakby komplikują, one wymagają
0: ogromnie rozbudowanych. A tak to są otwierające też dla tych osób, z którymi rozmawiasz, tak? Nie chcą już wszystkiego ci tłumaczyć od początku.
1: Tak, i oprócz tego mój stosunek jakby do, i to jest ważne też w nauce, tak, że my mamy oczywiście to, co mówiłaś o tej neutralności nauki, obiektywności i tak dalej, to jest bardzo XIX-wieczne myślenie. Tymczasem wszystko, co przychodzi od właściwie już końcówki XIX wieku, z Fryderykiem Nietzsche na przykład, tak, który pisze taki kapitalny esej o pożytkach i szkodliwości historii dla życia, gdzie mówi o tym, że zawsze jak wracamy do czegoś historycznego, czy idziemy do archiwum, do muzeum, gdziekolwiek, to robimy to z tego miejsca, w którym jesteśmy. Czyli nasz punkt wyjścia do archiwum, do muzeum i tak dalej nie jest neutralny nigdy, on jest ulepiony tymi wartościami, tymi kanałami, tymi strategiami, tymi standardami, które jakby wyznaczają naszą epokę, prawda? Czyli nasze spojrzenie w przeszłość nigdy nie jest kompletnie neutralne. Zawsze jakby mamy, tak metaforycznie mówiąc, jakieś okulary na nosie po prostu, tak? Czy one są różowe, zielone czy czarne, to już jest inna kwestia, ale zawsze jakieś są. I od tych czasów niczego w humanistyce, ale też byli fizycy, matematycy, którzy o podobnych sprawach mówili w swoich dyscyplinach, zoolodzy, prawda, i reprezentanci innych nauk. Więc potem mamy długo jakby różne rewizje tej doktryny obiektywności. I w latach 90. w kulturoznawstwie, filozofii, tych takich bardziej humanistycznych jakby dyscyplinach, krzepnie takie pojęcie, które znamy w Polsce dobrze z tekstu Donny Haraway, pojęcie wiedzy usytuowanej. Tak, czy wiedz usytuowanych w liczbie mnogiej. I to usytuowanie wiedzy nie polega na tym, że ona przestaje być obiektywna, tylko ten jej obiektywizm jest budowany z uwzględnieniem jej usytuowania. Czyli jak ja mówię, że pochodzę z domu aktywisty politycznego, który zresztą potem został ministrem spraw wewnętrznych, więc jakby jest pewna wolta też jakby elementem tego doświadczenia, tak? Że nagle jakby z jakichś pariasów po prostu i podludzi w społeczeństwie komunizmu państwowego staliśmy się, może nie nad ludźmi, tak? Ale jakimiś osobami z dużym symbolicznym przynajmniej przywilejem już w 1991 roku i to jest ważna jakby zmiana. Więc teraz ta neutralność nauki, ona jest w moim przekonaniu i w przekonaniu bardzo wielu autorytetów, jak Donna Haraway, jak Bruno Latour, jak cała masa innych osób, ten autorytet nauki jest tylko wzmocniony tym, że my jakby recenzujemy czy sprawozdajemy nasze umiejscowienie. Czyli jak ja mówię, że mam to doświadczenie, to wskazuje od razu na to, że moje podejście najprawdopodobniej nie będzie kompletnie wyobcowane względem tych osób, które też doświadczyły represji policyjnych, ale raczej będzie pewien rodzaj wspólnoty czy podobieństwa, no, który będzie strukturyzował jakby nasze rozmowy, w sensie moje z tymi gejami, ale też moje z tymi byłymi funkcjonariuszami PRL-owskich jakby władz i milicji i służb, że te rozmowy będą wyglądały trochę inaczej, tak, niż taka rozmowa właśnie osoby neutralnej. Jeśli chodzi o mojego ojca, on bardzo był, jakby na początku, tak mój ojciec, jak i Adam Bodnar, myśleli w takich kategoriach, że istniała ogromna różnica między represjami, jakie spotkało Solidarnościowe Podziemie, a represjami, jakie spotkały gejów. No bo myślenie, które nadal jest w Polsce bardzo popularne, standardowo o tym porównaniu wygląda mniej więcej tak. Dysydenci polityczni doświadczyli prawdziwej represji, ciężkich więzień, wielomiesięcznych, wieloletnich itd. Podczas gdy gejów zatrzymywano na komisariatach, może na 1-2 dni, czasem na ogół na parę godzin albo nawet krócej niż godzinę, prawda? To były inne, jakby inny rząd represji, inny typ represji, inna skala represji. Okej, to jest prawda. Z tym, że represja geja nie polega wyłącznie na tym, że go zawozimy na komisariat. Represjonowanie geja, zwłaszcza takiego, który nie jest wyautowany, o którym społeczność, jego rodzina, jego bliscy, jego pracodawcy i tak dalej nie wiedzą, że on jest gejem, bo na przykład ma rodzinę, tak? Bo bardzo wielu tych mężczyzn mieli żonę, dzieci i tak dalej i takie tak zwane normalne życie, a jednocześnie chodzili na jakieś randki, na jakieś spotkania i tak dalej i mieli ten homoerotyczny jakby afekt też w takiej czy innej formie realizowany. Więc dla takiej osoby sam szantaż, tak, samo straszenie tym, że jego orientacja, jego zachowania, jego pożądanie, jego związki i romanse zostaną ujawnione, to był ogromny cios. Tak? To mogło zrujnować ludziom życie, mówiąc już bardzo dosadnie.
0: Ale czy to nie jest, przepraszam, że ci wejdę słowo tak, że właśnie w związku z tym te teczki, niektóre przynajmniej, taki była argumentacja policji, są nadal w użyciu, bo te chociaż zmienił się system polityczny, to jasne i cała sytuacja, ale jednak wiele osób prowadzi podobne życie ze względu na homofobię, która panuje. Nie mogą wyjść z szafy, czyli powiedzieć wprost o swojej tożsamości psychoseksualnej i w związku z tym jest to, tak ja przynajmniej to odbieram, taka strategia, a zostawimy je, może się przydadzą. No do czego? No do, jak rozumiem, jakichś, nie wiem, albo szantażu.
1: Zastraszenia ludzi.
0: Oczywiście.
1: Tak. I to jest bardzo zły cel. Jeżeli policja faktycznie operuje, przynajmniej w jakichś obszarach, taką celowością, to jest to nie tylko instrumentalna celowość redukująca godność człowieka, prawa człowieka, osobowość człowieka, społeczne funkcjonowanie człowieka do roli po prostu instrumentu w rękach policji, więc to jest z kantowskich, innych moralnych, jakby w moralnych doktrynach mamy milion powodów, żeby to krytykować, ale także zwykła ludzka empatia powoduje, że możemy chcieć wyjąć te dokumenty ze spoconych rączek policji i przenieść je w jakieś miejsce, gdzie nie będą mogły zostać użyte do straszenia kogokolwiek. I teraz Robert Biedroń w 2006 roku napisał taki list do marszałka Sejmu Ludwika Dorna wtedy, występując jakby jako poseł, ale też jako aktywista LGBTQIA+, o to, żeby chronić dane osobowe i wrażliwe ludzi, których objęła akcja Hyacinth, w związku z czym on wystąpił o to, żeby zniszczyć te archiwa. I to jest też jeden z popularnych jakby sposobów na Hyacinth i na jego archiwa. Natomiast taki sposób uniemożliwiłby tak państwu polskiemu, jak i badaczkom, badaczom, aktywistom i tak dalej, jakby ustalenie, co właściwie działo się w czasie akcji Hyacinth. Więc teraz ja podzielam Roberta Biedronia wątpliwości odnośnie ochrony danych, w sensie, że on by chciał, żeby dane ludzi były chronione i to ja się z tym w 100% zgadzam, a jednocześnie wiem, że państwo polskie dysponuje narzędziami, środkami i tak dalej. Przecież budżet IPN na przykład jest gigantyczny. Tak, tam były kupowane maszyny za kilka milionów złotych. State of art, po prostu maszyny do segregowania dokumentów, ale także programy do szyfrowania, szkolenia. Ilość pracowników IPN jest gigantyczna. Dlaczego nie uruchomić tych zasobów? Do tego, żeby właśnie tak spreparować, jakby tak zanonimizować dokumenty, żeby one już nie były zagrożeniem dla indywidualnych gejów czy osób LGBTQI+, w Polsce, ale żeby mogły nadal być elementem naszej wiedzy o przeszłości, o przeszłych represjach osób LGBTQIA+. Prawda?
0: No właśnie, bo tym bardziej, że przecież mamy dokładnie, zresztą w twojej książce na końcu też znajdziemy taki dokładny opis, w jaki sposób zrobić to tak, aby zostawić meritum, a jednocześnie chronić dane tych osób, których dotyczą te dokumenty, więc nie jest to jakaś rzecz, którą trzeba by opracowywać od początku, tylko po prostu wprowadzić ją, wdrożyć.
1: Tak, i oczywiście musimy brać pod uwagę to, że czynnik ludzki jest często wadliwy. Innymi słowy, że osoby, które obsługują dokumenty, no mogą popełnić błędy, mogą dokonać jakichś przestępstw wręcz, tak? Mogą zaszkodzić komuś. No ale to jest jakby elementem pracy instytucji publicznych na każdym poziomie, tak? Od przedszkolanek po sędziów Sądu Najwyższego, ludzie popełniają ludzkie błędy, tak? To nie jest wyjątkowe w kontekście akcji Hiacyn, więc tutaj w moim przekonaniu nie powinniśmy jakby separować tej akcji Hiacyn jako czegoś takiego, absolutnie po prostu absolutyzować jakby tych danych. To są dane jak każde inne, chociaż one były zdobywane w często wątpliwy sposób. Też pytanie jakby, jaki argument miało państwo polskie, żeby w ogóle wszcząć akcję Hiacyn, tak? Ja dochodzę do wniosku też pytając o to Adama Bodnara i innych ekspertów, ekspertki, no jakby wszyscy dochodzimy do wniosku, że za bardzo nie istniały przesłanki, żeby w ogóle objąć grupę pod tytułem mężczyźni homoseksualni albo homoseksualiści i żule, bo tak też takimi słowami też posługiwały się niektóre komendy, patrz Stołeczna w Warszawie, więc żeby obejmować tą grupę akurat ludzi, którzy nie są jakby ani przestępcami, bo bycie osobą homoseksualną od 1932 roku nie było w Polsce nielegalne. Tak, zakaz został wymazany homoseksualizmu w 1932 roku. Bardzo wcześnie. Polska w ogóle sprawia wrażenie w porównaniu do innych krajów i na wschodzie, i na zachodzie Europy, ale też na świecie, bardzo progresywnego w gruncie rzeczy. Tak?
0: Co jest bardzo pocieszające poniekąd w twojej książce, a jednocześnie milicja wtedy obywatelska i państwo argumentowali akcję Hiacynt czym? Że jest to dla dobra tych osób, prawda, które zostały
1: między innymi objęte. Jednym z punktów w agendzie, jakby w tych planach akcji Hiacynt generowanych przez Komendę Główną Milicji Obywatelskiej w Warszawie w 1985, 1986 i 1987 roku, jednym z argumentów było to, że właśnie geje padają ofiarą przestępstw i mamy ileś morderstw. Okazało się potem, że 4 morderstwa, tak, w skali całego kraju. Co jakby znowu, szanując wszystkie te ofiary, ich rodziny i tak dalej, no 4 morderstwa w skali prawie 40-milionowego kraju jest po prostu, to nie wydaje się wystarczającą przesłanką do tego, żeby cała milicja i różne służby na terenie całego kraju robiły zadymę, prawda? No tymczasem tak się to rozwinęło. Inny argument polegał na tym, że homoseksualiści, jak to pisano w dokumentach wtedy, są kryminogenni, a przynajmniej prostytutki homoseksualne są. Jeśli nie homoseksualiści, to prostytutki homoseksualne na pewno są kryminogenne. I teraz znowu, ani prostytucja w Polsce nie była nielegalna w tym czasie, tak? Osoba, która chciała pracować seksualnie, mogła legalnie to czynić, nie było zakazu na to. Nie było też zakazu homoseksualności. Więc teraz jakim cudem, taki ja to nazywam zlepek jakby, tak, że prostytutka homoseksualna staje się kimś, kto łamie przepisy. Nie łamie niczego. Natomiast w tym języku dokumentów akcji Hiacynt nagle jakby na magicznych zasadach zupełnie właśnie ta figura prostytutki homoseksualnej skupia w sobie całe zło i jeszcze deprawuje młodzież. To jest bardzo też ważny element, prawda, że jest ta deprawacja młodzieży też jakby magicznymi sposobami, bo to nie jest racjonalnie wyjaśnione w żaden sposób, więc magicznie jakoś geje po prostu zaczarowują młodzież i młodzież nagle staje się homoseksualna. To są z perspektywy stanu badań dzisiaj nad orientacjami seksualnymi, tożsamością seksualną i tak dalej, to są kompletne bzdury. I dla mnie też jest ważnym argumentem, żeby wycofać te dokumenty akcji Hiacynt z komend policji i z bieżących operacji ewentualnie, no jest to, że dokumenty posługują się takim anachronicznym językiem, który jest bardzo bogaty, jakby zasobny w uprzedzenia, w stereotypy, w jakieś nieuprawnione uogólnienia, które mogą być szkodliwe dla gejów. Ja to pokazuję, porównuję te dokumenty akcji Hyacent z dokumentami, które policja w jednym ze stanów w Stanach Zjednoczonych doszło do potwornego zabójstwa osoby czarnoskórej, afroamerykanina. I tam sama policja dokonała researchu, jakby tak zrobiła raport na temat swojej własnej aktywności. No i ustalono, że policjanci posługiwali się straszliwie rasistowskim językiem na co dzień. I konkluzja tego raportu była taka, że skoro oni używali takiego języka, to używanie tego przemocowego, stereotypowego języka dyskryminującego osoby o ciemniejszym kolorze skóry z pewnością miało wpływ na to, jak policja potem zachowywała się wobec osób afroamerykańskich na demonstracjach i w szczególności mogło jakby stać się też przesłanką do tego, że zamordowano jednego z tych demonstrujących mężczyzn. Wobec czego jakby tutaj ważną stawką jest też to, że ten dyskryminacyjny język, ja to nazywam, czyli to jeszcze nie jest mowa nienawiści może, ale jest to język pełen nasycony dyskryminacją. I dla mnie ta kategoria takiego średniego przestępstwa, czyli nie wielgachnego, to nie jest Holokaust, tak? Czasem geje porównywali akcję Hyacent do Holokaustu. To jest za mocne porównanie i ono ani ofiarom Holokaustu, ani ofiarom Hyacenta nie pomaga w żaden sposób. Natomiast, jakby utożsamianie tych dwóch spraw jakby nie pomaga. Porównania są pomocne, tak? W sensie jak widzimy Holokaust, jak widzimy Hyacent, oczywiście, że tutaj potocznie mówi się, nie ma porównania. W praktyce porównanie jest i jest potrzebne, dokładnie po to, żeby pokazać, że to są operacje o zupełnie innym zasięgu, o zupełnie innych przesłankach, tak, czy mocno innych przesłankach. Są obie oparte na bardzo dyskryminującym języku, dyskryminujących założeniach, no ale potem jakby Holokaust to jest jednak ludobójstwo, podczas gdy akcja Hyacent nie jest ludobójstwem, nawet nie doprowadza do jakiejś ogromnej ilości, nie wiem, pobić, zabójstw nie ma żadnych. Są samobójstwa natomiast, i to jest ciekawe, że mi wpadły w ręce statystyki jakby związane z samobójstwami z tego okresu i faktycznie troszeczkę wzrasta jakby liczba samobójstw w porównaniu z przed i po, zwłaszcza sprzed 85 roku. I to jest dla mnie intrygujące, natomiast ponieważ nie badałam jakby specyficznie relacji między, prawda, odsetkiem samobójstw, zwłaszcza wśród mężczyzn, prawda, w takim wieku dorosłym już i tak dalej, nie mogę tego ze stuprocentową pewnością podkreślić, ale z tego, co i mówią różni geje, aktywiści i tak dalej, i z tego, co wynika z tej statystyki, można by się pokusić o takie myślenie, że chyba więcej było prób samobójczych wśród gejów w momencie, kiedy te akcje Hyacent nastąpiły i ponieważ oni nie wiedzieli w ogóle, że jest jakaś akcja Hyacent na ogół, bo po prostu wiedzieli tylko, że są wtargnięcia milicji i służb do mieszkań gejów, na pikiety gejowskie, do punktów spotkań jakby gejów i tak dalej, to budziło ogromny strach i przerażenie. I w tym strachu i przerażeniu ilość autoagresji, samookaleczeń, jakichś prób samobójczych mogła drastycznie wzrosnąć. Natomiast to wiemy jakby z takich bardziej poszlakowych informacji, tak? Z informacji o tym, że nie wiem, praktycznie każdy gej, z którym rozmawiałam, mówi o tym, że słyszał o próbach samobójczych, tak? Że była większa panika wśród mężczyzn, których znają albo z którymi się spotykali, którzy byli w tych samych kręgach. Także to jest na przykład takie cierpienie, które państwo polskie wygenerowało przez tą akcję, nie ma wątpliwości. Natomiast trudno jest oszacować jego skalę w taki jednoznaczny sposób i stąd ja tego w badaniach, w książce jakby aż tak mocno nie podbijam, tak? Ale to jest coś, o czym też powinniśmy myśleć jako o reperkusji akcji Hyacent brutalnej. Natomiast władze też mówiły o HIV-AIDS. W Polsce niestety choroby zakaźne były w PRL-u i chyba nadal są też w jakiejś mierze jakby obsługiwane przez właśnie policję i służby. Wobec czego jakby HIV-AIDS było zjawiskiem, do którego najpierw mieli akces właśnie ludzie z wywiadu, z policji, z służb bezpieczeństwa i tak dalej. I to oczywiście nie jest dobre miejsce, tak? No bo jakby oni nie są lekarzami. Epidemia to jest coś, czym powinni się zajmować lekarze. I w 1988 roku już przekazano jakby sprawy związane z HIV-AIDS we właściwe ręce, czyli w ręce resortu zdrowia i ewentualnie jakichś takich ciał kolegialnych, międzyministerialnych, które zajmowały się społeczeństwem i w tym pakiecie mieli także zdrowie. Ale jakby to odpięcie zdrowia od bezpieczeństwa jeszcze w 1980 roku nie było w polskich instytucjach dokonane i stąd nagle milicja ma się zajmować na przykład w ramach akcji Hyacent profilaktyką HIV-AIDS, ma tłumaczyć gejom, żeby poszli na badania.
0: Już to widzę.
1: No i teraz wyobraźmy sobie takiego geja, który najpierw jest maglowany przez milicjanta i SBK. Z kim sypiasz? Jak sypiasz? Podobno były pytania o pozycje seksualne. To były jakieś wtargnięcia straszliwie nieprzyjemne, straszliwie brutalne w intymność, w prywatność, w sferę bardzo chronioną. W przypadku heteryków nikt takich pytań nie zadaje na komisariatach, chyba że jak je zada, to wtedy policjant jest nazywany, że przekroczył uprawnienia. Ale w przypadku gejów te uprawnienia jakby przestały istnieć nagle, czy jakieś ich ograniczenia, stąd ja piszę o stanie wyjątkowym dla gejów. Także jakby wobec nich milicjant się w ogóle nie krępował, z kim sypiasz, jakie pozycje zajmujesz. Więc po tym przemaglowaniu, gdzie ten gej już czuł się pewnie jak ścierka do podłogi, tak, albo w jakiś inny sposób zły.
0: Był edukowany o zapobieganiu.
1: Tak, to teraz idź do przychodni, zbadaj się, bo możesz mieć tą bardzo niebezpieczną chorobę. Wyobrażam sobie, że gej był zachwycony po prostu takim wspaniałym jakby podejściem i mógł niczym Freud usługi Gestapo, także polecać wszystkim usługi MO i SB na 100%.
0: I być oczywiście wdzięczny jak każda ofiara.
1: Absolutnie. Więc było to oraz była działalność wywiadowcza. Wyobraź sobie, że osoby, które korespondowały z Andrzejem Selerowiczem, on działał w Wiedniu i w którymś momencie jakby organizacje międzynarodowe gejowsko-lesbijskie zainteresowały się losem gejów i w ogóle osób LGBTQI+, chociaż ten alfabet jeszcze aż tak nie był jakby rozwinięty w tym zakresie, w Europie Wschodniej. I Andrzej Selerowicz oraz jego partner John szczególnie mocno jakby zasłużeni są w zdobywaniu informacji o prawach gejów, ale także do nich pisali po prostu polscy mężczyźni, którzy na przykład chcieli kogoś poznać. Tak? Pisali takie, mam pianino i psa, bardzo lubię Mozarta, chętnie poznam jakiegoś sympatycznego mężczyznę, który podziela moje zainteresowania albo coś. Więc bardzo dużo tej korespondencji z Andrzejem Selerowiczem i w ogóle z tą odnogą Międzynarodowej Organizacji Gejów dotyczyła jakby spraw takich matrymonialnych, powiedzmy, tak, czy randkowych, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tymczasem w oczach milicji i służb to urosło do rangi po prostu jakiejś kolejnej solidarności niemalże. I teraz wyobraźmy sobie ten aparat władzy, tak, który przed chwilą rozprawił się dość brutalnie z Solidarnością, która miała 10 milionów członków zarejestrowanych i tak dalej, członkiń i osób członkowskich. I nagle po prostu jacyś geje chcą się też organizować. Myślę, że jakby przerażenie na poziomie komendy policji milicji musiało być ogromne. Natomiast uznanie jakby Andrzeja Selerowicza i tych gejów, którzy wysyłali swoje czasem okraszone fotografią listy po prostu takie randkowe do Wiednia, no to jest kompletne nieporozumienie. Tymczasem zrobiono z tego, czyli w tych dokumentach akcji Jacyn jest napisane, że geje prowadzą transgraniczną działalność, która może być wywiadowcza i może zagrażać PRL-owi.
0: No cóż, to rozumienie było absolutnie alogiczne. Będziemy musiały kończyć naszą rozmowę, ale jak słyszycie, tych wątków w książce Ewy jest tak wiele, że mogłybyśmy pewnie jeszcze długo dyskutować na jej temat. Ja natomiast zachęcam do lektury indywidualnej. Ewa Majewska była gościnią naszej audycji Czułe oczy Lewiatana, archiwa akcji Hiacynt, biopolityka i queerowy słaby opór. Jak słyszycie, nie tylko o samej akcji Hiacynt, tylko o podejściu do mniejszości, ale też języku, dostępie do archiwum, kwestii danych osobowych i danych wrażliwych. Wiele, wiele jeszcze więcej wątków w tej książce jest, ale myślę, że najlepiej będzie dotrzeć do niej samodzielnie i znaleźć w niej to, co dla Was jest najciekawsze. Bardzo serdecznie dziękuję, Ewo, za to, że podzieliłaś się swoimi doświadczeniami z pracy nad książką. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.

0: Skarby ze śmietnika.
1: Loteryjki Szymborskiej to był taki pół żart, pół rytuał towarzyski, który poetka organizowała dla swoich znajomych, głównie w kręgu krakowskiej bohemy literackiej. Polegało to na tym, że przygotowywała zestawy drobnych, często absurdalnych albo kiczowatych przedmiotów, na przykład różnego rodzaju wesołe figurki, plastikowe gadżety, dziwne bibeloty z bazarów czy z różnych podróży. No i losowało się nagrody. Całość była oczywiście opakowana w takie humorystyczne komentarze, czasem z wymyślonymi opisami czy instrukcjami obsługi. To była zabawa towarzyska, jasne, ale też trochę gra z gustem i powagą kultury. Sens był tego o wiele głębszy, bo te niskiej rangi estetycznej przedmioty, kiczowate właśnie, które mają wywoływać uśmiech, a nie jakieś wzruszenia estetyczne, były prawdziwym wyzwaniem dla tych wszystkich snobów, którzy tylko i wyłącznie opera i wysoka sztuka. Na to się okazuje, że absurd i komizm codzienności jest o wiele ciekawszy i ważniejszy i może trochę igrać nie tylko z naszym gustem i poczuciem estetyki, ale również z taką, powiedziałabym, napinką towarzyską. Stosunek do kiczu Wisławy Szymborskiej był cudowny, bardzo mi bliski, nie ukrywam. Ironia, czułość jednocześnie, na pewno nie pogardzanie tym, co miłe i sympatyczne, no ale też niesamowita potrzeba ozdabiania świata, nawet jeśli wychodzi to przesadnie. I myślę sobie o tym, że to naprawdę wspaniałe podejście do życia. Dziękuję Wam za dzisiejszą audycję. My słyszymy się 14 czerwca i mam nadzieję, że ze zbliżających się różnego rodzaju wyjazdów przywieziecie wesołe, kiczowate i radosne pamiątki. Do usłyszenia!

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od informacji o poważnych utrudnieniach na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim zderzyło się 5 samochodów. Do karambolu doszło przed godziną 18 w pobliżu węzła Wiskitki. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2 osoby zostały ranne. Jezdnia w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana, a na trasie tworzą się duże korki. Drogowcy szacują, że utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 21. Jest ruch w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do władz Stanów Zjednoczonych i Węgier o wyjaśnienie, na jakiej podstawie były minister miał opuścić Węgry i wjechać do USA mimo unieważnienia dokumentów podróży. Żurek przypomniał, że Polsce udało się wcześniej unieważnić m.in. paszport dyplomatyczny Ziobry.
1: Nie wiem, czy rzeczywiście Ziobro zdobył jakiś dokument, który pozwala mu podróżować, bo myśmy unieważnili mu paszporty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobiło ten ruch, ale wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Więc ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro.
0: Tak mówił minister Waldemar Żurek na antenie TVP Info. Minister Sprawiedliwości zapowiedział też, że liczy w tej sprawie na współpracę władz USA i Węgier. A jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego, jak podają węgierskie media, mieszkanie byłego wiceministra sprawiedliwości w Budapeszcie jest już puste. Firma wynajmująca lokal poinformowała, że umowa najmu wygasła z końcem kwietnia, a od 1 maja mieszkanie czeka na nowego lokatora. Przedstawiciel firmy twierdzi, że ostatni raz widział Romanowskiego pod koniec kwietnia. Były polityk PiS od grudnia 2024 roku przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Warszawski sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed pogłębiającą się suszą w Polsce. Synoptycy podkreślają, że sytuacja hydrologiczna w wielu regionach kraju jest bardziej charakterystyczna dla środka lata niż początku maja. Szczególnie trudna sytuacja jest w centrum kraju, w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Mimo że w ostatnich dniach pojawiały się opady deszczu, ale były one krótkotrwałe i głównie miały charakter lokalny, dlatego nie były w stanie poprawić sytuacji związanej z suszą. Obecnie około 67% stacji wodowskazowych w Polsce jest w strefie wody niskiej, co pokazuje oczywiście rozwijającą się suszę. I w wielu regionach poziom wód w rzekach jest bardziej charakterystyczny dla okresu letniego niż dla maja. Warto także podkreślić, że od początku roku opadów nie było zbyt dużo. Szczególnie suchy okazał się kwiecień. Tutaj miesięczne sumy opadów nie przekraczały nawet 50% normy wieloletniej.
0: Meteorolodzy ostrzegają również przed utrzymującym się wysokim zagrożeniem pożarowym w lasach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Forget Me Not, skoro nie zapominajki, to chyba idealny utwór na początek tej audycji. To był Smolik w duecie z Emmanuel Senie, utwór z 2011 roku. Przypomnę, że ten utwór promował album zatytułowany 4. Mamy tę warstwę dźwiękową za nami, ale w tym przypadku polecę też Państwu teledysk do tego utworu, bo odpowiada za ten teledysk człowiek, który jest wybitnym światowym operatorem filmowym. Myślę o Pawle Edelmanie. To on właśnie odpowiada zarówno za zdjęcie, jak i za reżyserię tego teledysku, a przypomnę tylko, że Paweł Edelman to operator między innymi takich filmów jak Pianista czy Oliver Twist. Dodajmy sobie jeszcze Autora widmo i wiele innych filmów, więc proszę sprawdzić, jak on z kolei sprawdził się w roli reżysera i operatora teledysku Forget Me Not. Weronika Wawrzkowicz przy mikrofonie, Maria Zamachowska wydaje audycję, Wojtek Rotasiewicz za konsoletą. Mówimy Państwu dobry wieczór, 8 minut po godzinie 20. Dzisiaj sporo spojrzeń wstecz i będziemy różne szufladki otwierać. Mam wrażenie, że dzisiaj trochę tak będziemy łączyć różne kropki, bo sama zauważyłam, przeglądając kalendarium, że konkretne wydarzenia prowadzą mnie do kolejnych ludzi i zdarzeń, więc zabieram teraz Państwa ze sobą i ruszamy w podróż.

No to te niezapominajki zaczniemy od niezapomnianych urodzin. Dwa dni temu David Attenborough świętował swoje setne urodziny i jak sam stwierdził, został zasypany życzeniami z tej okazji. Powiedział, że w zasadzie dostał różne informacje od tak wielu środowisk. Zresztą to jest człowiek, który nie tylko przepięknie opowiada o przyrodzie, o zwierzętach, ale ma też ogromne poczucie humoru. Powiedział między innymi: sądziłem, że setne urodziny będę świętował spokojnie, ale wydaje się, że wielu z was miało inne plany. Potem opowiadał właśnie o tym zasypaniu życzeniami od grup przedszkolnych, od mieszkańców domów opieki, od niezliczonych osób i rodzin w każdym wieku, jak opowiadał. Dodał też od razu, że nie jest w stanie odpowiedzieć każdemu na życzenia osobiście, jednak chciałby z całego serca podziękować wszystkim za życzliwe wiadomości i życzyć wspaniałego dnia tym z was, którzy zaplanowali własne lokalne wydarzenia. Myślę, że warto powiedzieć o przepięknym piątkowym koncercie w Royal Albert Hall. Kulminacja jubileuszowego programu przygotowanego na cześć tego fantastycznego człowieka, który urodził się w 1926 roku, a do BBC dołączył w 1952 roku. Ja za chwilę polecę Państwu kilka książek Davida Attenborough, które uwielbiam. I cieszę się, że człowiek z taką wrażliwością i pasją potrafił tą pasją zarazić kolejne pokolenia. Cieszę się też, że pan David jest w fantastycznej formie i pozwolę sobie przytoczyć słowa człowieka, który w Polsce jest bardzo mocno związany z przyrodą, czyli słowa Adama Wajraka, który napisał coś takiego. David Attenborough obchodzi setne urodziny i wiecie co, nie będę go tu opisywał jako wielkiego przyrodnika, który mnie inspiruje, bo pokazuje nam niezwykły świat. Wielu to dziś zrobi. To oczywiście jest post sprzed dwóch dni, bo tak jak wspomniałam, setne urodziny. Pan David świętował 8 maja, czyli dzisiaj jest człowiekiem stuletnim, plus dodajmy sobie do tego dwa dni. Bardzo chciałbym pokazać wam go jako człowieka, który mnie inspiruje, bo zabiera głos w ważnych sprawach, napisał Adam Wajrak, który potrafi mówić otwarcie o tym, że ratunkiem dla naszej cywilizacji jest równość płci i prawa kobiet. Ekonomiczne, polityczne, ale też prawo do kontroli nad własnym ciałem. To w Polsce nam bardzo często umyka, a nie powinno, bo przyrodnik zawsze powinien mieć odwagę i zabierać głos również w sprawach uznawanych za kontrowersyjne albo polityczne. Nie oddzielimy od tego przyrody i nie sprowadzajmy jej tylko do pięknych obrazków. A poza tym, i o tym szczerze mówiąc nie wiedziałam, Adam Wajrak napisał, że bardzo by chciał, żeby David Attenborough odwiedził Puszczę Białowieską. Wiem od niego samego, że to jedno z jego marzeń, więc niech się spełni. No to, drodzy Państwo, życzenia również oczywiście od całej ekipy Radia Nowy Świat, a o tych książkach, które zostały ze mną na dłużej, opowiem za chwilę. Dzisiaj też zauważyłam, że powody do świętowania mają koledzy dziennikarze z TVN Meteo, bo w 2003 roku, właśnie w maju, wystartował ten kanał. No i pomyślałam sobie, że skoro o pogodzie, no to sięgniemy sobie po utwór Anny Jurksztowicz, Stan pogody, można podśpiewywać.

Przyznam się Państwu, że trochę się wahałam, czy dzisiaj do naszej niezapominajkowej playlisty dorzucić ten utwór w wykonaniu Anny Jurksztowicz, czy ten, który pojawił się w ścieżce dźwiękowej Smoka Diplodoka, czyli polskiej animacji sprzed 2 lat w reżyserii Wojciecha Wawrzyczyka. W tej filmowej wersji śpiewają ten utwór Stan pogody siostry Przybysz. No i trochę ze sobą walczyłam, ale jednak wybrałam tę wersję oryginalną, czyli Stan pogody w wykonaniu Anny Jurksztowicz, ale przy Diplodoku chciałam się dzisiaj trochę zatrzymać. Pamiętam cały czas o książkach, o których mam Państwu opowiedzieć, ale bezpośrednio teraz po tym utworze, który już nieodłącznie będzie się kojarzył z utworem Stan pogody, muszę Wam powiedzieć kilka słów o Smoku Diplodoku i zastanawiam się, ile osób po drugiej stronie doskonale pamięta komiks pana Tadeusza Baranowskiego, na podstawie którego powstał ten film animowany. Proszę się przyznawać i proszę pisać. Nie zapominajki @nowyswiat.online. No i patrzymy sobie na takiego smoka rządnego przygód, to od razu trzeba powiedzieć, który marzy o tym, żeby życie najzwyczajniej w świecie nabrało więcej kolorów. Na tym jego rodzinnym bagnie jest szaro, wieje nudą, więc kiedy to spokojne życie przerywa pojawienie się tajemniczej mgły, no to nasz Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, czy rusza między innymi po to, żeby odnaleźć zaginioną rodzinę. Zastanawiam się, czy Państwo już widzieli Diplodoka, czy nie. Smok Diplodok jest teraz też w wersji streamingowej, więc można go spokojnie zobaczyć. Na tam w tej historii oczywiście bardzo istotni są również pewien czarodziej, Hokus Pokus. Dość niezdarny. Jest też zakręcony profesorek Nerwosolek, no i mamy entomologię. Ja też muszę powiedzieć kilka słów o tych, którzy odpowiadają za dubbing. Swoją drogą myślę, że to musi być bardzo trudne zajęcie, ale też dające dużą satysfakcję i pewnie sporą porcję zabawy. Mikołaj Wachowski był smokiem Diplodoka, Borys Szyc był między innymi czarodziejem, Hokusem Pokusem, a profesorkiem Nerwosolkiem w Smoku Diplodoku był Arek Jakubik i myślę, że świetnie jego głos, jego temperament do tej postaci pasuje. I dzisiaj przy okazji Diplodoka chciałam Państwa zapytać o te komiksy, które cały czas jeszcze trzymacie z czasów dzieciństwa. Ja przyznaję, że komiksy były bardzo ważną częścią mojego regału książkowego. Oczywiście był Kajko i Kokosz, oczywiście był Tytus, Romek i Atomek, ale był też komiks, za który odpowiadała pewna kobieta. O tej kobiecie też dzisiaj Państwu opowiem, ale najpierw chciałabym zajrzeć do Państwa pokojów z dzieciństwa i zobaczyć, jakie komiksy pochłaniały Waszą wyobraźnię. Często to się już na szczęście zmienia. O twórcach komiksów mówi się, że no ale to taka nie literatura. Ja uważam, że to jest jeszcze wyższa szkoła jazdy, bo to jest ogromna umiejętność, żeby w takim skrócie opowiedzieć historię, żeby świetnie ją sprzedać w krótkich dialogach, które się pojawiają w tych dymkach komiksowych. Więc naprawdę uważam, że dobry komiks to jest zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. No to czekam na Państwa opowieści, a tę historię komiksową rzecz jasna będziemy sobie kontynuować. Nie zapominajki @nowyswiat.online, a już teraz w blokach

0: Love Itself i Leonard Cohen. 28 minut po godzinie 20. Państwo donoszą, że weekend udany, przede wszystkim pod znakiem większej ilości snu. To pan Krzysztof. No to ja się zgodzę. Nie wiem, czy to wstyd, czy nie wstyd, ale dzisiaj w pozycji horyzontalnej w zasadzie byłam do 13. Wstałam, zjadłam śniadanie, a potem nadal postanowiłam odespać wszystkie niewyspane dni z tygodnia. No i chyba nawet się udało. Krzysztof też informuje, że jest wybiegany. Bardzo się cieszę. No i państwo podkreślają, że było intensywnie i pracowicie. A z tymi komiksami jak? Bo ja chciałam państwu powiedzieć, że kiedy myślę o komiksach z jakimś takim dużym sentymentem, no to miałam w swojej kolekcji między innymi taki komiks zatytułowany Jonka, Jonek i Kleks na przykład. No i zastanawiam się, czy ktoś jeszcze pamięta tę historię. Przyznam się jeszcze do czegoś, dzisiaj się uśmiecham, ale ja bardzo długo jako dziecko myślałam, że Charlotte Pawel to jest Paweł Charlotte. A Charlotte Pawel, drodzy państwo, to jest pseudonim artystyczny Eugenii Charlotte Pawel Kroll, artystki, która w latach 70. skończyła warszawską SP na Wydziale Grafiki. Na studiach autorka Jonka, Jonki i Kleksa statystowała w filmach, rysowała różnego rodzaju sklepowe szyldy reklamowe i w zasadzie przypadek, bo tak to w życiu często bywa, sprawił, że zajęła się komiksem. Po prostu jeden z wykładowców szukał osoby, która potrafiłaby rysować komiksy i szukał takiej osoby do pracy na stałe w też takiej gazecie, którą doskonale pamiętam, jak Świat Młodych. No i Charlotte Pawel zgłosiła się, choć nie wiedziała za wiele o tym, jak takie komiksy konstruować, po prostu potrzebowała pieniędzy. To jest często taka bazowa przecież motywacja. I tak w redakcji trafiła na Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli krótko mówiąc babcia Chmiela, autora komiksów o Tytusie, Romku i Atomku. Muszę państwu powiedzieć przy tej okazji, że kiedyś spełniło się moje dziecięce wręcz marzenie, bo odwiedziłam babcia Chmiela, pracowałam wtedy w Canal Plus i robiliśmy materiał urodzinowy dla babcia Chmiela. Miał rozstawione w domu sztalugi, cały czas rysował jeszcze komiksy, a w Tapczanie miał między innymi różne czasopisma i magazyny, w których pojawiały się wywiady z nim. I wśród tych czasopism był też magazyn Playboy i jak śmiał się babcia Chmiel, był w jednym numerze z Carmen Elektrum. To zapamiętałam i będę pamiętać długo, ale wspaniała była, cudowna energia tego człowieka, pasja, zapał, też fantastyczna żona pana Henryka Chmielewskiego. Cały czas to spotkanie, chociaż odbyło się wiele, wiele lat temu, jest w mojej pamięci, ale wracam do tej damy polskiego komiksu, czyli pani Eugenii Charlotte Pawel Kroll, która w redakcji trafiła właśnie na wspomnianego babcia Chmiela, czyli Henryka Jerzego Chmielewskiego, autora komiksów o Tytusie, Romku i Atomku. I to on jej pokazał różne zagraniczne magazyny komiksowe i opowiadał o tym, że taką całkiem niezłą receptą na udany album dla młodszego odbiorcy jest dwójka bohaterów, najczęściej dzieciaków, i jakaś fantastyczna postać, która miałaby jakieś nietypowe zdolności. No i tak się narodziła ta seria o przygodach Jonki, Jonka i Kleksa, czyli takiego niebieskiego stworka, który nagle wyskoczył z kałamarza. No to ja państwu zdradziłam swoje kolekcje i te komiksy, do których wracam z sentymentem. Obawiam się jednego, czasami coś takiego się we mnie budzi, że nagle mam ochotę znowu kupić jeszcze raz te komiksy, bo one zawsze w niewiadomy sposób zaginęły. Nie wiem, czy je przekazałam komuś, czy po prostu zostały gdzieś przy przeprowadzkach zawieruszone, zgubione. Na pewno już ich nie mam. No i budzi się we mnie taka myśl, żeby odtworzyć tę kolekcję. Teraz, drodzy państwo, oddech muzyczny. To będzie Michel Gurewicz. Wiem od państwa doskonale, że koncerty w wykonaniu tej kanadyjskiej wokalistki to jest taki warty wysiłku kąsek. Mówię o wysiłku, ponieważ teraz na koncerty Michel Gurewicz trzeba się wybrać, wyjechać z Polski. Na bliższy koncert Michel Gurewicz, sprawdzam sama, bo mam ochotę ją w końcu zobaczyć, będzie na Łotwie w Rydze 24 września. Kolejna okazja w październiku i tutaj już się kłania lot do Szwajcarii, bo będzie w Lozannie. Kolejna okazja w czeskiej Pradze 31 października. O, ale proszę, można połączyć dwa w jednym, czyli na przykład wyskoczyć do Barcelony i 26 listopada spotkać się z tą panią. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to Michel Gurewicz będzie również w Madrycie 28 listopada. No i sprawdźmy jeszcze koncert grudniowy, Kopenhaga i Dania. I mamy już też koncerty na kolejny 2027 rok. Zawsze mnie to jakoś zastanawia, jak precyzyjnie można mieć wszystko zaplanowane. Ja już nie mówię nawet o tym roku, tylko o kolejnym. Więc w 2027 roku Michel Gurewicz planuje odwiedzić m.in. Berlin, to w lutym, w marcu Londyn, a potem Francja i Paryż. Znam takich, którzy twierdzą, że jak już mają bilet, to już jest radość, bo jest po prostu na co, a w tym przypadku na kogo czekać, więc lista koncertowa za nami, a póki co jeszcze z płyty.
1: Ho fatto l'amore con me, mi sono amata da me, e figuriamoci se ci cascava con te, aha. Ho fatto l'amore con me, per stare senza di te, mia opinione si sa,

No i dziękuję już Państwu za uśmiech, bo pani Ewelina napisała oczywiście, że czytałam przygody Jonki, Jonka i Kleksa. Też zawsze myślałam, że autorem był Paweł. No to skoro o takich pomyłkach mowa, to przypomina mi się jeszcze jedna rzecz z dzieciństwa, no takiego już późniejszego, miałam kilkanaście lat, ale był taki utwór Jedwab zespołu Róże Europy, też na pewno Państwo pamiętają. No i tam w tekście pojawiały się takie słowa: lubię jej farbowane rzęsy, piegi i policzki blade, lubię, i tutaj lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. No może to po prostu wynika z tego, że byłam bardzo młodą dziewczyną i ja kompletnie inaczej słyszałam ten tekst. No więc powiem Państwu, że w mojej głowie ten tekst brzmiał: lubię jej farbowane rzęsy, piegi i policzki blade, lubię, kiedy mnie kolonduje. I przysięgam, że bardzo długo zastanawiałam się, co znaczy słowo kolądować. Może dzisiaj jakieś stworzymy znaczenie i nowe słowo wrzucimy do słownika. Nie wpadłam na to, że chodzi o miękko ląduje, tylko lubię, kiedy mnie kolonduje. Myślę, że wtedy myślałam, że takie kolądowanie to jest obserwowanie kogoś. No więc jeżeli Państwo jeszcze chcą się przyznać, co myśleli kiedyś, a co wiedzą dzisiaj i jak na to wszystko patrzą, to można. Zaczęło się niewinnie od pewnego pseudonimu komiksowego, a teraz proszę, w takie sfery wręcz erotyczne tutaj zaszliśmy tekstowe. Więc zmieniam szybko temat i zapytam, czy po drugiej stronie są szachiści. No jest takie powiedzenie, Państwo pewnie je doskonale znają, że emocje jak na szachach, prawda? No i to raczej oznacza ciszę, spokój, nic się nie dzieje, na pewno brak gwałtownych wrażeń. No i możemy mówić o sytuacji, która jest raczej przewidywalna, powiedzmy sobie szczerze, nudna, a w rzeczywistości, i to myślę powiedzą wszyscy, którzy są szachistami, no to jest gra pełna napięcia, stresu, walki psychologicznej. Na pewno trzeba bardzo dobrze, strategicznie tutaj sytuację opracować. A pytam o te szachy, ponieważ zatrzymała mnie krótka data, 10 dzień maja 1893 rok. Wtedy w Krakowie założono pierwszy w kraju klub szachowy. Nie będę Państwa namawiać do tego, żeby dzisiaj zagrać w szachy, chociaż dlaczego nie. Natomiast sama pomyślałam, że sięgnę po książkę Gambit Królowej. Tak, po książkę, no bo nie byłoby serialu, który zrobił ogromną karierę, zresztą zasłużenie, gdyby nie książka Waltera Tevisa. Trochę o tej książce opowiemy za chwilę, ale zastanawiam się, czy Państwo czytali książkę, czy znamy tę opowieść o pewnej Bev tylko właśnie z tej opowieści serialowej. Czekam na wiadomości, nie zapominajki, @nowyswiat.online.

Kwadrans pozostał do godziny 21, 10 dzień maja, niedziela. Zdaję sobie sprawę, że jak zawsze o tej porze bardzo często z Państwem podróżuję samochodem, no więc się tam postaram rozgościć i towarzyszyć Państwu głosowo. Obiecałam jeszcze te książki. David Attenborough to jest ten człowiek, przypominam, który skończył w piątek 100 lat i życzę sobie takiego i Państwu rzecz jasna długiego życia, pod warunkiem, że w tak fantastycznej formie. Cieszę się, bo wrażliwość tego człowieka, ale też profesjonalizm i to, jak w piękny sposób potrafi opowiadać o zwierzętach, o przyrodzie, to jest coś, co jest takim darem na wiele, wiele lat, bo potem, kiedy w kimś obudzi się takie zainteresowanie przyrodą, to kontynuuje, podaje dalej, więc tak sobie przekazujemy te swoje fascynacje. Ja pokochałam między innymi książkę Życie ptaków. W tej książce pana Davida znajdziecie wiele gatunków, no, których nie można spotkać w Polsce, ale też takie, które bez problemu tutaj u nas w kraju możecie obserwować, na przykład dzięcioły, które, jak się dowiedziałam z książki Życie ptaków, preferują lot falisty i kiedy im się zaczęłam w końcu przyglądać, to faktycznie one najpierw tak intensywnie machają skrzydłami, a potem trochę jak taki pocisk siłą tego rozpędzonego skrzydła przez chwilę się poruszają. Ale też pamiętam, jak pan David opowiadał o burzyku kreskowanym, który biegnie sobie na pień pochylonego drzewa i dopiero wtedy zaczyna startować. To jest fascynująca opowieść o sztuce latania, ale jeżeli chodzi o książki pana Davida, te, które zostały wydane w Polsce, to ja jeszcze mogę Państwu spokojnie polecić książkę Na ścieżkach życia. Historia naturalna zachowania zwierząt. Z tej książki między innymi dowiecie się, kiedy słonie odkrywają swoje trąby, kiedy odkrywają w ogóle, do czego służy im właśnie trąba. Pamiętam, że też pan David zabiera nas na wybrzeże Oceanu Indyjskiego. Tak, to był Ocean Indyjski i tam będą Państwo świadkami bardzo, ale to bardzo ważnego momentu w życiu krabów. Kocham te zachwyty przyrodnicze, bo one w zasadzie się nie kończą. Wystarczy otworzyć jedno pudełeczko, a potem wchodzi kolejne i kolejne. Dobrze, ale ja Państwu obiecałam z jednej strony przyrodę, a z drugiej strony szachy, więc muszę się wywiązać. Wiem, że jest trochę taki chaos, jeżeli chodzi o informacje, ale tak ta moja głowa dzisiaj działa, że otwieram jedną szufladkę, a potem się wysuwa druga i próbuję jakoś te wątki połączyć. Wspominałam o szachistach i o tym, że Gambit Królowej, serial, który zrobił ogromną karierę kilka lat temu, nie powstałby, gdyby nie książka Waltera Tevisa. Ja przypomnę, że główną postać poznajemy jako Beth Harmony, która trafia do sierocińca. No i tam odkrywa talent, a w zasadzie ktoś w niej odkrywa talent. Świetnie gra w szachy. Zresztą tych szachów w piwnicy uczy ją dość, powiedzmy sobie, no taki gburowaty woźny, który jednak, myślę, że ta gburowatość to jest tylko taki pancerz, a to jest człowiek, który jednak ma sporą wrażliwość, bo zauważa w tej dziewczynie jej pasję i uczy ją dzień po dniu. To miejsce, w którym jest Bef, no nie jest najprzyjemniejsze. Dzieciaki też są otumaniane lekami uspokajającymi, co zresztą będzie mieć też wpływ na życie naszej bohaterki, już to dorosłe. Patrzymy sobie na Amerykę w środku zimnej wojny. W kinach wtedy na przykład w repertuarze jest West Side Story. Bardzo dużo palaczy na ulicach. Ludzie też bardzo często sięgają po środki uspokajające. No a jeżeli chodzi o wspomnianych szachistów, to oni naprawdę mają taki status podobny wręcz do gwiazd filmowych. No i nagle do takiego świata, powiedzmy sobie wprost, świata bardzo męskiego, zdominowanego przez panów, wkracza dziewczynka. Pojawia się na swoim debiutanckim turnieju szachowym, no i w zasadzie zaczyna ogrywać wszystkich mężczyzn, a panowie zdezorientowani nie do końca są w stanie stwierdzić, co tutaj się wyprawia. To jest piękna książka. Książka, która nie tylko opowiada o szachowej mistrzyni, ale przede wszystkim jest taką historią o pasji, również o uzależnieniu, no i też na pewno historia o hermetycznym bardzo środowisku, w którym no nie do pomyślenia było, żeby kobieta w tak spektakularny sposób ogrywała mężczyzn. Więc podrzucam Państwu przy okazji tej niewinnej rocznicy, kiedy to otwarto w Krakowie pierwszy klub szachowy w 1893 roku, albo powrót do serialu, a jeszcze lepiej być może pierwszy raz sięgną Państwo po książkę Waltera Tevisa.
Ja uważam, że książki zawsze pozwalają też na jeszcze jedną rzecz, czyli na taką zabawę w reżysera obsady. Zanim konkretne twarze, które zobaczymy na ekranie, zdominują naszą wyobraźnię, możemy sami się pobawić, kogo byśmy obsadzili na przykład w głównej roli. Chociaż oczywiście Anya Taylor-Joy no, była bezbłędna, fantastyczna, bardzo charakterystyczna uroda. Ja w ogóle uwielbiam serial za to, w jaki taki pieczołowity sposób zostały odtworzone dekoracje, myślę o scenografii, ale myślę też o obłędnych kostiumach. Zresztą Anya Taylor-Joy otrzymała Złoty Glob za rolę w Gambicie Królowej, no i nie sposób nie wspomnieć o fantastycznej roli Marcina Dorocińskiego, który wcielił się w Wasilija Borgowa, czyli rosyjskiego arcymistrza szachowego. To taka sugestia mała, wskazówka, do jakich filmów warto wrócić, a jeżeli Państwo coś dobrego zobaczyli ostatnio, no to też czekam na taką wymianę informacyjną. Nie zapominajki, @nowyświat.online, a tymczasem Harry Styles.

Harry Styles z płyty, a jak sprawdza się koncertowo, tego się dowiemy od Patryka Rabiegi, bo wybiera się na koncert, więc nasz człowiek zda na pewno relację. Pomyślałam sobie, że dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć też w niezapominajkach o poetce, która nie miała najłatwiejszego życia. Gdyby żyła, wczoraj skończyłaby 91 lat. No właśnie, gdyby. Halina Poświatowska w drugiej godzinie naszego spotkania się pojawi. Z całego serca Państwa zapraszam na niezapominajki.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z Telewizją Republika były minister sprawiedliwości powiedział, że Stany Zjednoczone to najsilniejsza demokracja świata i gwarant bezpieczeństwa Polski. Zapewnił też, że nie obawia się ewentualnej ekstradycji i jest gotowy bronić się przed amerykańskim sądem. Ziobro przyznał również, że podróżuje na dokumentach związanych z przyznanym mu na Węgrzech azylem. Informacja o podróży byłego ministra sprawiedliwości bez polskiego paszportu komentował w TVP Info Waldemar Żurek.
1: Ziobro prawdopodobnie przygotowywał się bardzo skrupulatnie do tego momentu przejęcia władzy i wydaje się, że ktoś mu w tym pomagał, więc bardzo chciałbym wiedzieć, czy także polscy politycy brali udział w pomocy w ucieczce Ziobry. Na razie wiemy, że lądował w Stanach Zjednoczonych, ale czy był to tylko przystanek, czy też docelowo pojawi się w Stanach jako jakaś osoba chroniona, to zobaczymy.
0: Minister Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi jutro o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. A tymczasem minister obrony Łotwy podał się do dymisji po incydencie z dronami, które wleciały w przestrzeń powietrzną kraju i uszkodziły zbiorniki na ropę w Rzeżycy. Premier Ewika Siliana uznała, że systemy antydronowe zareagowały zbyt późno i zażądała odejścia Andrisa Sprutsa. Dwa bezzałogowce nadleciały od strony Rosji, początkowo podejrzewano udział Kremla, jednak później łotewskie władze poinformowały, że mogły to być ukraińskie drony skierowane wcześniej przeciwko celom w Rosji. Według Kijowa maszyny zostały zdezorientowane przez rosyjskie działania radioelektroniczne. Po incydencie poderwano myśliwce NATO Baltic Air Polsing, a mieszkańcy regionu otrzymali alerty bezpieczeństwa. Nowym ministrem obrony Łotwy ma zostać pułkownik Rajvis Melnis. Jedna osoba polskiego pochodzenia została objęta nadzorem sanitarnym po możliwym kontakcie z zakażonymi hantawirusem pasażerami wycieczkowca MV Hondius. Jak informuje GIS, osoba ta nie przebywa obecnie w kraju i nie ma objawów choroby. Służby sanitarne ustalają kolejne osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi. Na pokładzie statku odnotowano dotąd 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. GIS uspokaja jednak, że ryzyko epidemiczne pozostaje niskie i nie ma zagrożenia pandemią. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Chyba się zgodzimy, że swojego czasu ten utwór wykonywany przez Kimbrę i Gauthier został zarżnięty przez stacje radiowe, ponieważ był grany non-stop, ale po dłuższej przerwie całkiem miło wchodzi do ucha. Mam nadzieję, że się zgadzamy. Ja dopiero teraz zobaczyłam, że pani Agnieszka wysłała tutaj swoją kolekcję komiksową. I pani Agnieszko, ja chyba sobie u pani założę jakąś kartę biblioteczną, bo tu jest absolutnie wszystko. No i jest też antresolka profesorka Nerwosolka z tekstami, rysunkami wspomnianego już dzisiaj Tadeusza Baranowskiego. Proszę zobaczyć kolekcja pani Agnieszki na naszym Facebooku radiowym w komentarzu. I proszę, jest też Jonek Jonka i Kleks, pióro kontra flamaster. O, akurat tego odcinka nie posiadałam w swojej kolekcji, więc warto byłoby nadrobić. A swoją drogą, tak zażartowałam sobie z tą kartą biblioteczną, ale pamiętam taki etap, że faktycznie zakładałam swoim znajomym karty biblioteczne, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, bo najczęściej te pożyczane egzemplarze nigdy jakoś potem nie wracały, ale można było dość szybko potem namierzyć sprawcę. Obiecałam Państwu, że po godzinie 21 wspomnimy poetkę, o której od kilku dni bardzo intensywnie myślę i mogę już Państwu dzisiaj obiecać, że w najbliższą sobotę w Sobotnim Brzasku, w tym takim fragmencie, który nazwaliśmy Poezja w prozie Brzasku, to właśnie poezja Haliny Poświatowskiej się pojawi. Tak jak wspomniałam, gdyby żyła, wczoraj skończyłaby 91 lat. Poetka, która tak naprawdę była na progu swojej dojrzałości, bo zmarła mając zaledwie 32 lata. Historię jej życia postaram się Państwu przedstawić w najbliższym czasie. Ja przyznaję, że znalazłam bardzo ciekawe nagranie, w którym o swojej siostrze opowiadał brat Haliny Poświatowskiej, Zbigniew Myga. I powiemy o tej części poetyckiej, ale powiemy też o poczuciu humoru, o takiej hardości i odwadze tej kobiety, bo nie ukrywam, że to jest coś, co mi bardzo imponuje. No i przyznaję, że też nie sposób się nie uśmiechnąć, kiedy pan Zbigniew w takim nagraniu, które zobaczyłam, opowiadał o tym, że Halina Poświatowska i jego młodszego brata starała się też wyszkolić, jeśli chodzi o ortografię. Dzisiaj myślę, tak pan sam Zbigniew mówił, że miałby po prostu jakieś zaświadczenie, że nie jest w stanie sobie poradzić z dysortografią. Natomiast siostra robiła co mogła, żeby jednak te wszystkie H, R, Z, Z z kropką były pisane prawidłowo. I powiedział, że dzisiaj bardzo żałuje, że te wszystkie zeszyty z dyktandami podarł, bo miał tego serdecznie dość. A dzisiaj spokojnie mógłby to wydać. Pamiętał nawet niektóre fragmenty, które siostra Halina Poświatowska mu dyktowała. Zanotowałam sobie nawet jeden z nich, a brzmiał następująco. Hrabia Hilary ubił chomika halabardą, trochę taka stylistyka Tarantino bym powiedziała, po czym wsiadł do wehikułu i wykrochmalił się o hipopotama. Tutaj troszkę też absurdu się wdarło. Bardzo jestem ciekawa, jak taka książka dyktanda według Haliny Poświatowskiej by wyglądały. Jak ta książka by wyglądała, ale to jest tylko oczywiście fragment opowieści. Jeżeli Państwo sięgną po książki opowiadające o Halinie Poświatowskiej, to być może na przykład traficie na książkę Marioli Pryzwan, Haśka Poświatowska we wspomnieniach i listach. I tam jest taki bardzo znaczący fragment, który brzmi następująco. Chce Pani ode mnie Haśki biografię? To jest szalenie łatwa sprawa. Szpital, szpital, sanatorium dla odmiany i znowu szpital. Warszawa, Kraków, Poznań, znowu Kraków, nie mówiąc już o takich pomniejszych jak Rabka czy Polanica. Szpital i oczywiście sanatorium też. 2 lata w całym życiu szkoła to od 13 do 15 roku, 9 i 10 klasa do 11, 3 miesiące i potem jako eksternistka matura. Wyszła za mąż, reżyser filmowy, poznany w sanatorium, więc siłą rzeczy chory, umiera po 2 latach, a potem znowu w szpitale, aż do wyjazdu. Taki fragment też w książce, o której Państwu opowiadałam, Haśka Poświatowska we wspomnieniach i listach się pojawia. Ja za chwilę razem z Państwem prześledzę tę historię poetki, ale też od razu myślę, że warto powiedzieć, że to nie była tylko poetka, ale też filozofka, pierwsza polska badaczka myśli Martina Luthera Kinga, kobieta, która krytykowała segregację rasową. O tym wszystkim będziemy sobie opowiadać, a jeżeli ktoś z Państwa ma swój ukochany wiersz Poświatowskiej, to też będę bardzo wdzięczna
wdzięczna za podrzucenie. Ja na razie na najbliższą sobotę przygotowałam taki, w którym Poświatowska odkrywa taką swoją wrażliwość również na takie współistnienie, na świat przyrody. Czy to się zmieni do najbliższej soboty? Możliwe, ale na razie mam wiersz, który jest takim wierszem faworytem, ale wiadomo, że do soboty to się jeszcze wszystko może zmienić.

Tak się zastanawiam, ile lat temu utworowi by Państwo dali Santana. Po raz pierwszy zabrzmiał w 1999 roku. Ten utwór, który już za nami, przyznaje, że ten czas po prostu biegnie, a w zasadzie pędzi jak jakiś ekspres. Pytałam o Halinę Poświatowską, a tu widzę, że jeszcze Państwo piszą. Napisała pani Ewelina. Pani Weroniko, proszę o parę słów wsparcia dla ósmoklasistów, którzy przez

Może nie jest to już tak formalne jak kiedyś, ale nadal ci, którzy zdają egzaminy, jeszcze się rzucają w oczy i też bardzo często z takimi emocjami też dzwonią do znajomych, opowiadają jak było, kto co napisał. Są tacy, którzy nie chcą sprawdzać, więc ja życzę przede wszystkim spokoju i proszę się, słuchajcie, dzisiaj wyspać, bo uczenie się na ostatnią chwilę to już chyba nie ma sensu, a sen naprawdę, jak człowiek jest wyspany, to jakoś lepiej głowa pracuje, więc mam nadzieję, że ósmoklasiści już po 22 będą spać. I mam nadzieję, że mi też to wybaczy Marcin Mann, nie to, żebym zniechęcała do słuchania Bigosu, nie, tylko oni akurat, ci ósmoklasiści, powinni być przed jutrem wyspani. No to ja wracam do historii, która jakoś bardzo mocno jakoś zawładnęła moją głową. Myślę o Halinie Poświatowskiej. Bardzo zostaje w głowie fragment jednego z wierszy. Czy świat umrze trochę, kiedy ja umrę? Bo to była kobieta, która też zdawała sobie sprawę z tego, że ciężko choruje. Zdawała sobie też sprawę z tego, że umiera. I nawet w takiej opowieści jej brat mówił o tym, że jeden z lekarzy starał się też jej uzmysłowić, jak poważny jest stan przed operacją. A ona sama go wybawiła z tej opresji. Powiedziała, że ona doskonale wie, co się może wydarzyć podczas operacji. Cytując wypowiedź brata, powiedziała, że ona może wyciągnąć kopyta na tym stole, zdaje sobie z tego sprawę i wtedy dla niej to będzie eutanazja. Jeżeli się uda, to świetnie, więc w dwóch sytuacjach wygrywa. Tak podchodziła do tego, co było przed nią. Powiem też od razu, że w przypadku Haliny Poświatowskiej bardzo ważne było też wsparcie ludzi, bo została zorganizowana zbiórka pieniędzy przez Polonię Amerykańską w latach 50. i w 58 roku Halina Poświatowska na pokładzie Batorego popłynęła do Stanów Zjednoczonych na operację serca. I kiedy udało się tę operację przeprowadzić, to ona naprawdę postanowiła wykorzystać ten swój pobyt za oceanem, żeby spróbować swoich sił jako studentka. I złożyła aplikację do różnych prestiżowych uczelni i jak opowiadał jej brat, dostała pozytywną odpowiedź z trzech i nie dlatego, że no właśnie była już wtedy super znaną i docenianą poetką, no nie, ale dlatego, że historia jej operacji amerykańskiej była bardzo głośna. Wiedzą państwo, jak to działa. Człowiek, który pojawia się w telewizji, staje się słynny. Bardzo znani byli wtedy też amerykańscy lekarze, którzy na tę operację się zdecydowali. Więc i uczelnie podeszły przychylnie. Wybrała jedną z nich, taką uczelnię zresztą, na której zazwyczaj studiowały dzieci bardzo bogatych rodziców, ponieważ przyznano jej stypendium. Problem polegał tylko na tym, że nie znała za bardzo języka angielskiego, ale zamieszkała u koleżanki i miała w zasadzie pół roku, żeby na te studia się przygotować i postanowiły z koleżanką, że będą przez te pół roku rozmawiać tylko i wyłącznie po angielsku. No i proszę sobie wyobrazić, że zakończyła tę naukę jako najlepsza studentka, która pochodziła oczywiście spoza Ameryki. I myślę sobie, że takiej determinacji mógłby jej pozazdrościć dzisiaj nie jeden człowiek, który na przykład jakoś się tak zatrzymuje przed wyzwaniem, no bo cały czas wydaje mu się, że jeszcze jednak nie jest wystarczający na coś. Zawsze powtarzam w takich sytuacjach, że warto dać losowi szansę. Zresztą w listach do rodziny i w opowieści brata był taki moment, kiedy Poświatowska pisała, że już pyskuje do wszystkich po angielsku, ale też nie ukrywała, że były takie momenty, kiedy najzwyczajniej w świecie było jej trudno się nauczyć tego języka. W listach napisała między innymi, że na wykłady chodzi jak do teatru czy do kina. Każdy jest dla mnie sensacją, chociaż ciągle jeszcze te trudności z rozumieniem. Nauczam się tak po kolei. Angielskiej literatury, historii filozofii, historii sztuki. Amerykański rząd, ten kurs jest najtrudniejszy, bo nie mam pojęcia. Także o przedmiocie i francuskiego, pisze poetka w liście do Józefa Witlina i jego małżonki. No i warto też sięgnąć po reportaż, który pojawił się już po powrocie Haliny Poświatowskiej. Notatnik amerykański, w którym wyrażała się bardzo krytycznie o Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? No tutaj już trzeba sięgnąć po lekturę, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. To ja państwu polecam bardzo zarówno życiorys Poświatowskiej, bo on jest pełny wielu odważnych decyzji, pokory, ale też buntu wobec życia. Myślę, że miała bardzo silny charakter. Dużo siły, no a przede wszystkim wrażliwości. Ja tę wrażliwość w jej wierszach będziemy odkrywać, obiecuję, w najbliższą sobotę w Sobotnim Brzasku.

Przeglądam sobie kalendarium i wśród różnych wydarzeń majowych rok 1966 mnie zatrzymał. Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. No i skoro pojawia się film Czterej Pancerni i Pies, to od razu je mam w głowie Szarika. Nie wiem zresztą, czy Państwo wiedzą, że Szarik to po rosyjsku kuleczka. No więc kuleczka zostaje w głowie. Mało tego, były trzy kuleczki. Myślę o trzech psach, które grały Szarika. Owczarek niemiecki należał oczywiście do filmowego Janka. Ten Szarik był sierotą, no bo matka, nie wiem czy Państwo pamiętają, ona nosiła imię Mura, została śmiertelnie zraniona przez dzika. Taka to była historia. No a był taki odcinek też, kiedy to po takim konflikcie z kucharzem, niejakim kapralem Kucharkiem, pułkownik zdecydował o wpisaniu Szarika na listę prowiantową jednostki. No a przed nalotem była też wydawana porcja dla Szarika. Był też trzeci odcinek, Gdzie my tam granica? Tutaj nawet takie szczegółowe informacje znalazłam. Kiedy to na rozkaz pułkownika Szarik zostaje wpisany do stanu brygady, czego praktyczną korzyścią jest prawo do porcji jedzenia z kuchni wojskowej. No i tak jak Państwu wspomniałam, rolę Szarika odtwarzały trzy różne psy tej samej rasy, którymi opiekował się pułkownik Franciszek Szydełko. I był pies, który nosił imię Trymer, to był ten główny odtwórca roli Szarika. I co ciekawe, słuchajcie, to był pies milicyjny, który oblał egzamin stropienia. No i przerzucili go do branży filmowej. Dość przerażające jest to, że dzisiaj Trymer stoi wypchany w jednostce szkolenia psów policyjnych w Sułkowicach. Taki trochę smutny ten koniec. To może już nie będę tego psiego szarikowego, kuleczkowego wątku kontynuować. Sięgaliśmy myślami wstecz, a za chwilę wybiegniemy jeden dzień do przodu, bo będzie bardzo miła okazja do świętowania.

A ja odbieram cały czas korespondencję od Państwa. Pani Ania napisała: dobry wieczór, jak miło usłyszeć temat szachów w Radiu Nowy Świat, czyli jeszcze odnośnik do naszej pierwszej godziny programu. Właśnie grałam partyjkę online, słuchając audycji. Nie czytałam książki, ale właśnie po obejrzeniu serialu Gambit Królowej postanowiłam się uczyć szachów i tak już zostało. Od 5 lat. Nigdy bym nie zgadła wcześniej, że blisko 40 zacznę grać w turniejach i poznam tylu innych pasjonatów. To jest fantastyczne, zresztą chyba pani Ania się zgodzi, że najpiękniejsze jest to, kiedy, no właśnie, będąc już w okolicach 40, po 40, będąc znacznie starszym, człowiek odkrywa, że jeszcze są takie rzeczy, które może robić po raz pierwszy. I warto w takie dziedziny wchodzić. Zresztą ja też jestem wyznawczynią takiej filozofii, że warto sprawdzać, bo czasem nam się coś wydaje na swój własny temat, a jest kompletnie inaczej. Taką nawet refleksję miałam kilka dni temu, kiedy obawiałam się jeszcze kilka miesięcy temu, jak to będzie, kiedy się przeniosę na wieś, czy tej Warszawy mi tak nie będzie brakować. A teraz, będąc na wsi, za tą Warszawą naprawdę nie tęsknię, więc warto sprawdzać, próbować, zmieniać decyzje i być elastycznym. I jeszcze bardzo ciekawa wiadomość od pana Grzegorza. Na tym polega radio, słuchajcie, na takiej wymianie informacji, bo pan Grzegorz odnośnie tej opowieści o dyktandach, które Halina Poświatowska organizowała dla swojego młodszego brata, napisał: nie wiem, czy pani zna dyktanda Stanisława Lema. Pani nie zna, panie Grzegorzu. Tam to jest dopiero ubaw popachy, pisze pan Grzesiek. Tarantino, Tim Burton i paru jeszcze innych chowają się. Pozdrawiam. No to teraz pan Grzegorz tak podsycił moją ciekawość, że będę szukać opowieści o Stanisławie Lemie. Ja nie ukrywam, że w ogóle jeżeli chodzi o czytanie, to chyba najbardziej lubię biografię, czyli odkrywanie konkretnych postaci, a najbardziej lubię takie postaci, które są pisane przez różnych autorów, bo to też pokazuje, jak z jak różnej strony i z jak różnych perspektyw można opowiadać o tym samym człowieku. Obiecałam, że teraz wybiegniemy myślami w przyszłość. To będzie przyszłość jutrzejsza, czyli już poniedziałkowa, 11 maja, słuchajcie, swoje 83. urodziny. Będzie obchodził człowiek, którego jestem przekonana Państwo doskonale znają, na przykład jako aktora, ale też jako reżysera, pedagoga, jako dyrektora artystycznego. No już powiem, chodzi o Jana Englerta. Ja przed dzisiejszym spotkaniem sięgnęłam sobie do rozmowy Mariusza Szczygła, rozmowy niewygodne, które prowadzi w Telewizji Polskiej, i tam wśród wielu rozmówców Mariusza był właśnie pan Jan Englert. I Mariusz zaczął od takiego pytania, że gdyby nie mógł skorzystać z tych wszystkich etykietek, które ja Państwu wymieniłam, czyli aktor, reżyser, profesor sztuk teatralnych, pedagog i tak dalej, to jak pan Jan sam siebie by określił? I padła bardzo piękna odpowiedź: szczęściarz. Życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli w ten sposób odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Pan Jan opowiadał też między innymi o tym, że codziennie po kolacji, kiedy był małym Jankiem, małym chłopcem, dziadek czytał Henryka Sienkiewicza na głos, więc to był rodzaj takiego rytuału, wspólne siedzenie przy stole, rozmowy, a potem czytanie na głos. Bardzo ciekawy wątek dotyczy też takiej sztafety przekazywania sobie wiedzy i o takim sensie życia decyduje też uczenie. Bardzo podobał mi się wątek ciszy w tej rozmowie, bo ciszą można grać, można utrzymać uwagę widza, można go zatrzymać, wybić z jakiegoś rytmu. I pan Jan Englert mówi też o tym, że ten czas, w którym dzisiaj funkcjonujemy, dla niego jest trochę takim czasem ptaków przed burzą. Co miał na myśli? Będą Państwo mogli sprawdzić, odsyłam do tej rozmowy, jest na YouTubie Rozmów Niewygodnych Mariusza Szczygła i nie ukrywam też, że bardzo lubię taką pasję i aktywność pana Jana, który sam powiedział, myślę, że z dumą, że cały czas jest na łodzi i wiosłuje, a nie siedzi sobie w jakiejś kajucie. Wszystkiego dobrego już teraz, mamy pewność, że będziemy pierwsi z życzeniami, nie jutro na przykład o 6 czy 7 rano, a już dzisiaj, bo przypominam, że już jutro, 83. urodziny pana Jana Englerta.

No i znowu się czuję tak, jakbyśmy siedzieli wspólnie na kawie i dodawali kolejne informacje, bo pani Magda napisała, Lem robił dyktanda swojemu siostrzeńcowi, który był dyslektykiem. Rzeczywiście były niesamowite i zostały wydane w książce. Bardzo dziękuję pani Magdo, ja od razu sprawdziłam. No i okazuje się, że trzeba zainwestować i to konkretnie, bo na przykład w jednym z antykwariatów ta książka Stanisława Lema, dyktanda, czyli aktualnie jest tylko jeden egzemplarz za 130 zł. Bardzo jestem ciekawa, no to jeszcze posprawdzam i dziękuję za kolejne wiadomości. Teraz już wiem, gdzie i jak szukać, a ja jeszcze wczoraj nie zdążyłam się z Państwem podzielić tekstem, po który warto sięgnąć i się do niego uśmiechnąć, bo bardzo lubię takie wspomnieniowe teksty, które od czasu do czasu się pojawiają. Tym razem w Gazecie Wyborczej w dziale Ale Historia pojawił się świetny tekst Aleksandry Karkowskiej, która zabiera nas na statek Stefan Batory. No i pojawia się między innymi taki informator ogólny dla pasażerów i otwiera go taka informacja. Kapitan oraz cała załoga statku Stefan Batory witają serdecznie pasażerów i życzą im przyjemnej podróży. Dewizą kierownictwa i załogi statku jest uprzejmość i szczególna troska o każdego pasażera. Nie ukrywam, że sięgnęłam też po ten tekst o Stefanie Batorym, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeden z członków naszej radiowej załogi był na Stefanie Batorym oficerem rozrywkowym. Na kogo by Państwo postawili? No myślę, że wiele osób po drugiej stronie już powiedziało jasno, głośno i wyraźnie, że chodzi o Tomasza Raczka. Przy najbliższej okazji swoją drogą proszę Tomka zapytać, jaki repertuar wybierał na sztormowe wieczory, kiedy tak mocno bujało. Bo jak się okazuje, wybór konkretnego gatunku trochę, według Tomka przynajmniej, łagodził chorobę morską, więc proszę Tomka o to przy najbliższej okazji zapytać. A ja bardzo dziękuję pani Aleksandrze Karkowskiej wspomnianej, bo ona dotarła do konkretnych osób, które w różnych latach pracowały na Stefanie Batorym. I w tej opowieści pojawia się m.in. pan Stanisław Kolberg, który był odpowiedzialny na pewnym etapie swojej pracy m.in. za podawanie po prostu kawy i parzył 300 litrów kawy z 8 kg ziaren każdego dnia. Wyobraźcie sobie. No i też to był ogromny szok, kiedy z takiej perelowskiej rzeczywistości trafiało się na pokład Stefana Batorego. Dlaczego? Otóż pan Stanisław Kolberg zaczynał jako cukiernik. W 80 roku był po technikum gastronomicznym i miał doświadczenie z cukierni w Jastrzębiej Górze. Jak sam opowiada w tekście Aleksandry Karkowskiej, to był dla mnie szok. Prawdziwe masło, kakao, wanilia. Z tego przygotowywaliśmy ciasta i desery. Luksus. W Polsce nie było nic z tych rzeczy, trzeba było kombinować. Codziennie podczas rejsu piekł ciasta i przygotowywał lody. Podawane były z owocami lub pieczone pod pierzynką z bezy. Ja już się robię głodna, to 22 za chwilę. Płonące podawano tylko na balu kapitańskim. Pasażer, który podczas rejsu miał urodziny, dostawał od załogi tort. Podawano go po obiedzie do stolika, a orkiestra, która była oczywiście na Stefanie Batorym, grała 100 lat. Jak się okazywało, czasem trzeba było upiec kilkanaście tortów jednego dnia. Tylu było jubilatów, wylicza pan Stanisław. No i jeszcze chciałam Państwu tutaj podsycić apetyt na dalszą lekturę, zatrzymując się przy fryzjerce, przy pani Czesławie Niesiołowskiej-Jaroszewskiej, którą autorka tekstu odwiedziła w Gdańsku. I we fryzjerni na statku Batorym pracowały 3 osoby. Pani Czesława jako fryzjerka męska, fryzjer damski i kosmetyczka. Pani Czesława myła i strzygła, a także goliła pasażerów. No i brzytwą, a jak inaczej, dziwi się mojemu pytaniu pani Czesia. Odnotowuje tę sytuację pani Aleksandra Karkowska. Jak kiwało też, zadaje dziennikarka pytanie. Też. Wtedy stawałam w szerszym rozkroku. Jak był sztorm, to zakład też był otwarty. Tylko klientów nie było, bo pasażerowie chorowali. Czasami jak mocniej kiwało, nas też chwytał strach. To jest tylko fragment całej opowieści. Tam poznają Państwo między innymi osoby, które pracowały jako stewardzi, osoby, które pracowały w tej branży typowo hotelowej. Mamy też osoby, które odpowiadały za anonsowanie przez mikrofon radiowy różnych wydarzeń, które miały miejsce na Stefanie Batorym. Bardzo lubię takie historie, które są sprowadzane nie do jakichś tylko
dat, czy zamykania w jakieś sztuczne, encyklopedyczne ramy historii Stefana Batorego, ale są tutaj konkretne opowieści ludzi, którzy też pracę na tym statku traktowali jako miejsce, w którym można było, jak na polskie warunki, całkiem nieźle zarobić. Jeżeli Państwa temat zainteresował, to przypominam, odsyłam do weekendowej Gazety Wyborczej, dział Ale Historia, i tam na taki rejs ze Stefanem Batorem można się wybrać. Stefanem Batorem, a nie ze Stefanem, ale to już chyba jasne.

Kiedy słucham tego pana, Jamie Woon za nami, to od razu mam wrażenie, że siedzę na rowerze, bo był taki czas, kiedy bardzo intensywnie rowerowałam właśnie przy tej płycie. Chciałam powiedzieć, że państwo są niezawodni, ponieważ pan Grzegorz wysłał mi właśnie przykładowy tekst, a w zasadzie przykładowe dyktando napisane przez Stanisława Lema. No i proszę posłuchać. Od razu dodam, że pan Grzegorz przypisał kiedyś, bo kazał pisać dzieciom. Może tekst nie do końca dla dzieci, więc jeżeli państwo mają jakichś bardzo małych ludzi w samochodzie, to można na chwilę tam te uszy pozatykać, bo tekst nosi tytuł Trup w kałuży i brzmi następująco. W kałuży krwi leżał trup świeży, lecz sztywny, z wyrazem zasmucenia na twarzy, której niewiele mu zresztą zostało. Kula niezwykłego kalibru uczyniła poważne spustoszenia w jego zębach trzonowych, małżowinie oraz w muszczku, który wyciekał teraz smiarowymi kroplami na łopuchy i zeszłoroczny numer przyjaciółki. Obiecywał pan Grzegorz, że będzie Tarantino obiecywał. Wysoko unosił się sęp, nie śmiąc jednak brać się do posiłku ze względu na obecność detektywa. Był to mężczyzna w sile wieku, w ubraniu zniekształconym 9 rewolwerami, które wypychały mu kieszenie. Na nogach miał adamaszkowe cichostępy. Jakie to jest piękne słowo, cichostępy. Z pantenowym zatrzaskiem. Patentowym. No właśnie wymyśliłam jakieś słowo i się aż sama zatrzymałam. Cichostępy z patentowym zatrzaskiem. W lewej ręce trzymał nóż, a w prawej widelec. Jego kraciasty kaszkiet miał w daszku peryskop, a fular na szyi sporządzony z włosiennicy był bogato haftowany złotem. Jeden tylko mankament dostrzegłby baczny obserwator w postaci detektywa. Był bez spodni, ponieważ na odgłos strzału wybiegł ze swej sadyby, w której spożywał właśnie barszcz z uszkami. Jak wiadomo, pisze Lem, potrawę tę należy jeść 2 sztućcami i koniecznie bez spodni. Może państwo tego do dzisiaj nie wiedzieli. Od jutra, jeżeli barszcz z uszkami, to bez spodni, a ja wrzucam do swojego słownika współczesnego słowo cichostępy. Bardzo podobne do takich cichobiegów, jak się mówi na takie trampki, tenisówki, które po prostu służą do biegania po mieście. Cichostępy. No to cichostępami teraz dobiegamy prawie do finału dzisiejszych niezapominajek. Chciałam państwu teraz zaprezentować, co my tutaj gramy. A, może być Sting teraz, Wojtek, jeszcze? To tak sobie tutaj kombinuję, przestawiam, a państwo mogą korzystać z takiego dyktanda. Przypominam, chodzi o dyktanda. Teraz dykcja tutaj padła. Lema.

0: No rain.
1: To był oczywiście pan Sting, a ja się tak tutaj rozgadałam i czytałam sobie dyktanda pana Lema, że zapomniałam, że to już czas w cichostępach biec do domu i zwalniać miejsce dla Marcina Manna na Bigos. No to na finał muzyka z filmu, który miał premierę w 1997 roku, myślę o Piątym Elemencie, a niezbędny element w menu radiowym to oczywiście Bigos Marcina Manna, więc ja już się żegnam, uciekamy. Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz, a za chwilę Marcin Manna.

No i mamy trochę oparów absurdu, bo jednak etykieta zastępcza. No to Mikołaj Tyczyński, który jest i właśnie mi macha. Mikołaj, nie wiedziałam, ale uświadomił mnie Wojtek Ratasiewicz i to tylko pokazuje, że praca w zespole nas tylko uratuje. Taka chciałam być miła dla Marcina, ale jestem miła dla Mikołaja. To do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Polityk PiS został sfotografowany na lotnisku Newark w stanie New Jersey. Teraz w rozmowie z Telewizją Republika były minister sprawiedliwości powiedział, że przyleciał do Stanów Zjednoczonych wczoraj i nie zamierza się ukrywać.
1: Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę. Niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo. Sam jako prokurator generalny pamiętam swoje boje w sprawach ekstradycyjnych z Stanami Zjednoczonymi i to jest procedura wymagająca. I proszę bardzo.
0: Minister Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska uruchomi procedurę ekstradycyjną. Jak podkreślił, Warszawa ma w tej sprawie odpowiednie umowy ze Stanami Zjednoczonymi. A my przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Wołodymyr Zełenski ocenił, że Władimir Putin jest wreszcie gotowy do realnych rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Ukraiński prezydent stwierdził, że Kreml został do tego popchnięty, a Kijów od dawna deklarował gotowość do negocjacji. Zełenski podkreślił jednocześnie, że mimo braku zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych w ostatnich dniach, walki na froncie wciąż trwają. Według ukraińskiego prezydenta w ciągu 2 dni doszło do ponad 150 rosyjskich szturmów i tysięcy ataków dronami. Kijów potwierdził także przygotowania do wymiany jeńców z Rosją w formule 1000 za 1000. W sprawę mają być zaangażowani także Amerykanie, którzy, według Zełenskiego, gwarantują realizację ustaleń między stronami konfliktu. Na koniec kultura. Jedna pozornie błaha sytuacja, 2 teatry i cała lawina emocji. Pacyfiści Marka Modzelewskiego to wspólna produkcja Teatru Współczesnego w Warszawie i krakowskiego Teatru Stu. Spektakl w reżyserii Jacka Braciaka pokazuje, jak szybko zwykła rozmowa może przerodzić się w starcie ambicji, uprzedzeń i pozornie niepodważalnych wartości. O tej historii w rozmowie z Emilią Piotrowską mówiła Agnieszka Suchora.
2: Bardzo często zakłamujemy różne rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że się boimy powiedzieć wprost, że się wstydzimy niektórych swoich poglądów. Nie bierzemy za nie odpowiedzialności. No bo jeżeli ktoś bierze odpowiedzialność za to, co mówi, to może powiedzieć wprost. Więc kłamiemy, przykrywamy, chcemy, żeby nas odbierano inaczej. To jest to.
0: Na scenie obok Agnieszki Suchory zobaczymy także Wojciecha Malejkata, Monikę Krzywkowską i Jacka Braciaka. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.

Dobry wieczór Państwu. Państwo się tego nie spodziewali. Zresztą prowadzący dzisiejszą audycję też nie spodziewał się, że spędzimy wspólnie wieczór. Jest prawie 11 minut po godzinie 10 wieczorem w niedzielę. Zazwyczaj o tej porze mówi Państwu dobry wieczór Marcin Mann, którego dzisiaj zastępuję ja, a nazywam się Mikołaj Tyczyński, ale audycję niezmiennie realizuje Wojtek Ratasiewicz. To jest etykieta zastępcza. No i postanowiłem sobie, układając dzisiaj dosyć spontanicznie playlistę naszego spotkania, że postaramy się gdzieś balansować między klimatem Personal Bigosu a Bezkresem, którego jestem autorem i który mogą Państwo słuchać we wtorki po 22:00. Więc będzie sporo elektroniki, ale też będzie trochę jazzu, tego bardziej współczesnego, jak Nene Heroine, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, i od utworu Tokio, który promował album wydany w październiku ubiegłego roku, zatytułowany 4. Kapitalna płyta, o której zresztą rozmawialiśmy z Tomkiem Sadeckim i Piotrem Chęckim w Bezkresie. Płyta, która miała oddawać dzikość brzmienia na koncertach grupy Nene Heroine. A przed nami teraz wielki DJ, wielki producent z Brazylii, jeden z najciekawszych, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną przełomu lat 90. i 2000, Amon Tobin, który w 1998 roku wydał album Permutation dla znakomitej i dla jednej z ważniejszych, jeżeli chodzi o elektronikę, wytwórni Ninja Tune. I gramy z tej płyty dwie utwory, Salt and Drops, a także Bridge.

Amon Tobin, Permutation. To jest tytuł płyty z roku 1998, z której to płyty zagraliśmy dwie kompozycje. Pierwsza z nich nosi tytuł Sultan Drops, a druga The Bridge, która przed chwilą właśnie się skończyła. Przypomnę tylko, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyswiat.online, ale też jest mój Instagram mikołajtyczker spisany przez CK. Tam też Państwa serdecznie zapraszam. Napisała do mnie pani Joanna maila a propos dokumentu We Want the Funk, który można obejrzeć w ramach Millennium Dogs Against Gravity. Mam to na liście. Nie wiem, czy chyba we wtorek albo w środę planuję się na niego wybrać. Ja już byłem na dwóch dokumentach. Pierwszy z nich nosi tytuł Orwell 2 dodać 2 równa się 5. Znakomity. Bardzo Państwu serdecznie go polecam. I drugi, na którym dzisiaj byłem, to Roberto Rossellini. Życie bez scenariusza. Chyba tak jest ten tytuł. Też wart obejrzenia ten dokument. No ale oczywiście Państwa też zachęcam do tego, żeby wybrać się

na Sanra. Wizja staje się dźwiękiem. Ale też tego Amona Tobina, przepraszam, że tak wracam do tego tematu, ale też chciałbym go zadedykować mojemu tacie, który jest wielkim fanem tego artysty, bo ma dzisiaj urodziny. Jeszcze raz, tatusiu, wszystkiego najlepszego. A my teraz wędrujemy trochę do Londynu, trochę do Republiki Południowej Afryki, bo Shabaka Hutchings to jedna z najważniejszych postaci londyńskiego jazzu, w ogóle jedna z najważniejszych postaci współczesnego jazzu. Lider Sons of Kemet czy The Comet is Coming, ale ma też taką grupę, która nazywa się Shabaka and the Ancestors, gdzie razem z Shabaką grają muzycy z RPA. Posłuchamy sobie dzisiaj płyty, która nosi tytuł Wisdom of Elders. To jest album z 2016 roku, bardzo zgrabnie mieszający wpływy afrykańskiego jazzu, afrobeatu, ale też z tą taką londyńską, nowoczesną dzikością. Zagramy sobie dwa utwory, Natey, a także Give Fan.

Shabaka and the Ancestors. Znakomita grupa, a za nami album Wisdom of Elders z roku 2016 i z niej, z tej płyty, dwa utwory Natey, a także Give Thanks. Napisał do nas pan Rysiek w grupie patronów Radia Nowy Świat. Dobry muzyczno-meczowy wieczór. Siedzę w fotelu, radio w uszach, na ekranie El Clasico, jest pięknie. No tak, jeżeli państwo nie wiedzą, no to trwa właśnie najważniejszy mecz w klubowej piłce nożnej między Barceloną a Realem Madryt. Barcelona prowadzi 2-0, a mamy 78 minutę i najpewniej za 12 minut podopieczni Hansiego Flicka będą świętować Mistrzostwo Hiszpanii. Ale o tym opowiem państwu jutro w ostrej grze. A my teraz wracamy do muzyki elektronicznej, do Minus Eight'a, czyli do producenta wywodzącego się ze Szwajcarii, z Zurichu, który tak naprawdę nazywa się Robert Jan Meyer. Dzisiaj sięgamy sobie po album, który nosi tytuł Beyond Beyond. To płyta, która ukazała się w 1998 roku i z niej też mam dla państwa dwa utwory. Na początku będzie to Recently at the Opera. No właśnie, kto z państwa ostatnio był w operze? Można napisać. A później Surpass the Power.

than equal and surpass the powers of Gore. Minus 8, czyli producent, który tak naprawdę nazywa się Robert Jan Meyer, wywodzi się z Zurichu, a dzisiaj słuchaliśmy jego płyty Beyond Beyond z roku 1998. Znakomite granie, a dla tych z Państwa, którzy nie oglądali meczu, właśnie on się zakończył. Barcelona wygrała 2-0 z Realem Madryt w El Clasico i jest mistrzem Hiszpanii. Po raz pierwszy Barcelona została mistrzem, zdobywając tytuł w bezpośrednim spotkaniu z Realem Madryt, więc historia wydarzyła się na oczach. A my teraz wędrujemy do Japonii, do Tokio, bo stamtąd wywodzi się DJ Crash, producent, którego niezwykle sobie cenię. Dzisiaj sięgamy po album Kakusei z roku 1999. To, co jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o DJ-a Crasha, to to, że DJ Crash jest taki bardzo nieoczywisty w swojej produkcji, bo to z jednej strony trip-hop, trochę hip-hopu, ale też z drugiej strony czasami ambientu, czasami bardziej takiego grania techno. No, wyjątkowy artysta, a do płyty Kakusei bardzo lubię wracać. I mamy dwa utwory, 85 Loop, a także The Dawn.

0: One more try.
1: Etykieta zastępcza. No i po raz kolejny mówimy Państwu dobry wieczór. To jest etykieta zastępcza. Dzisiaj w zastępstwie Marcina Mana i personal Bigosu. Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Nazywam się Mikołaj Tyczyński, ale audycję niezmiennie realizuje Wojtek Ratasiewicz. Za nami Japonia, a mianowicie Tokio roku 1999. Wtedy DJ Crash wypuścił moim zdaniem jedną z najlepszych płyt w historii elektroniki, czyli Kakusei, z której zagraliśmy dwa utwory. Najpierw było to 85 Loop Up, później The Dawn. A my teraz wracamy do Polski, bo jakiś czas nie graliśmy czegoś z naszego podwórka. Zawsze coś. To pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni album znakomitej grupy Ben Bekele, która debiutowała na początku stycznia tego roku. To projekt, na czele którego stoi Hubert Zemler, znakomity perkusista, a towarzyszą mu klawiszowiec Kamil Piotrowicz, a także Igor Wiśniewski na gitarze. Muzyka bardzo nieoczywista, bo z jednej strony gdzieś balansująca na pograniczu jazzu, ale czasami jest to muzyka ilustracyjna, czasami ambientowa, czasami punkowa. Generalnie cały przekrój tej płyty jest niewiarygodny i mam nadzieję, że Państwo znajdą w niej coś dla siebie. Na początku zawsze coś, a później R4.

a mianowicie duo Matta Blacka, a także Jonathana Mora. Oni wydawali m.in. płyty przez jakiś czas dla kultowej wytwórni Ninja Tune i właśnie jej nakładem 1 kwietnia roku 2000 płyta Kaleidoscope się ukazała, a my z niej gramy The Riff, a także You. The Riff.

DJ Food, a tak naprawdę to duet Matta Blacka, a także Jonathana Mora. Za nami album Kaleidoskop z roku 2000, który ukazał się nakładem wytwórni Ninja Tune, a z którego to zagraliśmy The Riff, a także kompozycję, która nosi tytuł przed chwilą ona się zakończyła. You. O, znalazłem odpowiednio w notatkach. Bardzo ładna, szczególnie ta druga, gdzieś na pograniczu ambientu, a także jazzu. A jeśli mówimy o jazzie, no to sobie wrócimy do tego gatunku i do jednej z moich najukochańszych płyt, która wstrząsnęła, mam nadzieję, dla wielu światem jazzu. Jamal Plays Jamal to album z roku 1974 autorstwa moim zdaniem najwybitniejszego pianisty w historii tego gatunku, Ahmada Jamala. Płyta, która ukazała się nakładem wytwórni 20th Century i to jest płyta, która tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o moment swojego powstania, to już ukazała się w erze post-bapu. Ale Ahmad Jamal w swoim stylu gry ma to do siebie, że to jego, ten jego fortepian jest w dużej mierze bardzo klasyczny. A to dlatego, że nauczycielka, która uczyła Ahmada grać na fortepianie, zapoznawała go z klasykami, z Debussym, z Ravelem. I generalnie później Ahmad Jamal to wykorzystywał w swojej twórczości. Więc mamy do czynienia z pięknym kwartetem jazzowym, akustycznym, ale w dużej mierze ten fortepian Ahmada Jamala gdzieś orbituje między jazzowymi solówkami, a taką klasyczną precyzją. No i mam nadzieję, że zachwycą Państwa dwie kompozycje, które za chwilę zagramy. Na początku będzie to Pastors, a później Swahililand. No, genialna jest ta płyta. No, jeżeli ktoś z Państwa nie znał, no to pewnie odleci i nie będzie chciał przestać słuchać tego krążka w najbliższym czasie.

Jamal Place, Jamal, czyli jedna z najpiękniejszych płyt ery post-bapu, ale w ogóle i moim zdaniem jedna z najlepszych w historii jazzu, która wyszła spod klawiszy Ahmada Jamala i spod jego partytury. Wielki to był pianista, zagraliśmy sobie dwie kompozycje, Pastors, które było samplowane m.in. przez Jay-Z, a później Swahililand, które stanowiło podstawę dla bitu kultowej kompozycji dla hip-hopu, czyli Stakes is High grupy De La Soul. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze spotkanie w etykiecie zastępczej. Bardzo Państwu dziękuję, tym wszystkim, którzy dotrwali do końca. Ja nazywam się Mikołaj Tyczyński, miałem wielką przyjemność prowadzić tę niespodziewaną dla mnie dzisiaj audycję. Realizował ją Wojtek Ratasiewicz, tak jak on to robi zawsze w niedzielę o tej porze. A pożegnamy się też wielką płytą ery post-bapu, jedną też z ciekawszych, jeżeli chodzi o jazz. The Elements to wspólne dzieło Alice Coltrane, wybitnej pianistki, harfistki, wdowy po Johnie Coltrane'ie, najwybitniejszym saksofoniście w historii, a także Joe Hendersona, wielkiego saksofonisty tenorowego. Oni w 1974 roku wypuścili album The Elements, który składa się z czterech dosyć długich kompozycji. Każda z nich ma symbolizować jeden z żywiołów. To jest ogień, powietrze, woda, a także ziemia. No i ja z ziemią, czyli po angielsku z Earth, Państwa zostawiam. Dobrej nocy. My się słyszymy o 8.30 w Ostrej Grze. A jeżeli ktoś z Państwa nie wstaje tak wcześnie rano, to we wtorek po 22.00 w Bezkresie. Niezmiennie. Do usłyszenia.

journey.

time.

0: Make a plea.
1: You feel what I feel, you know the deal.